Anty Radio. Najlepszy rok na świecie.

będą stać, podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. We're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: No jak to, ale gospodarka to nam działa. Zdaliśmy test 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. Wzmacniamy się też z innych stron, ruszają ćwiczenia wojskowe. Żeby jednak nie było za dobrze, będzie i o słabościach.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta, Grzegorz Kornacki. Daliśmy radę. Polska wytrzymała test związany z kryzysem na Bliskim Wschodzie. Jak donosi Polski Instytut Ekonomiczny, gospodarka wykazała się odpornością. Nasz kraj jest jednym z trzech, którym Komisja Europejska nie obniżyła tegorocznej prognozy wzrostu gospodarczego. Niemcy straciły 0,6 punktu, Szwecja 0,8, Rumunia 1 punkt. Szacowany wzrost polskiej gospodarki to 3,4%.
3: Prawda Antyradia.
2: Polskie F-16 i Bieliki gotowe. Tym razem jednak są w Finlandii, bo tam będą brać udział w ćwiczeniach lotniczych NATO. W sumie w manewrach weźmie udział 18 krajów sojuszu i 150 latających maszyn. Scenariusz jest prosty. Obrona przed atakiem. Start dziś.
3: Prawda Antyradia.
2: Sankcje nałożone na prezydenta Kuby. Stany Zjednoczone objęły obostrzeniami Miguela Diaza-Canela i kilka innych osób. Decyzji tej towarzyszą kolejne pochukiwania Donalda Trumpa, który mówi, że USA zajmą się wyspą. Sam Diaz-Canel skrytykował decyzję o sankcjach. Amerykański rząd nazwał agresywnym i spaczonym i zapowiedział opór wobec imperialnej ofensywy.
3: Prawda Antyradia.
2: Trzecie miejsce, ale od końca. To pozycja Polski w unijnym rankingu wydatków na zdrowotną profilaktykę.
4: Państwo nie ma się czym chwalić. Enelmed, Alina Smolarek.
5: Polska wydaje na profilaktykę zdrowotną niemal 6 razy mniej niż średnio kraje Unii Europejskiej.
4: W Polsce to 24,5 euro. Unijna średnia to 140 euro rocznie na mieszkańca. Do tego słabo idzie przekonywanie Polaków do badań. Fundacja Kochasz Dopilnuj, Małgorzata Lakowska.
6: Często ludzie uważają, że mnie to nie dotyczy.
4: Blokuje też strach. Enelmed, psycholog Sylwia Bartczak.
7: 22% osób rezygnuje z badań z obawy przed diagnozą.
4: W efekcie regularnie bada się 1/5 Polaków. Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
2: Profilaktyka też w wodzie. Jako że ruszył sezon kąpieliskowy, ruszyły też kontrole jakości wody na tychże kąpieliskach. W powiecie giżyckim na przykład jest 9 oficjalnych miejsc do moczenia się. W porównaniu z całą Polską wypadają nieźle. Sanepid, Sylwia Kowalewska.
8: Szczególnie na wybrzeżu, no ta jakość jest słaba dosyć tych kąpielisk, a my mamy tutaj bardzo dobre kąpieliska. Bezpiecznie można się w nich kąpać.
9: A jakie parametry się mierzy tam?
8: My badamy zgodnie z rozporządzeniem dwa parametry: Escherichia coli, enterokoki kałowe.
2: W samej gminie Giżycko jest 5 zorganizowanych kąpielisk. Może dziś padać w Trójmieście, Olsztynie czy w Rzeszowie. Burze możliwe w Suwałkach i w Zakopanem. Poza tym możliwe są nie za duże zachmurzenia i ma być sporo słońca. Na termometrach dziś od 18 stopni w Koszalinie, przez 21 w Olsztynie i w Łodzi, 22 w Warszawie i w Rzeszowie, maksymalnie do 26 w Katowicach.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. O filmie Pamięć Wody ze swoimi gośćmi rozmawia Magda Mleczko.
2: Magda Mleczko, zapraszam. Gliwicki Holm Films razem z Lechem Mackiewiczem pracuje nad nowym filmem Pamięć Wody. W jednej z głównych ról ikona polskiego teatru i telewizji, wulkan energii, nadal bardzo aktywna zawodowo. Niedawno u boku Artura Barcisia zagrała w filmie Podlasie. Anna Seniuk, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Z nami jest także Lech Mackiewicz. Pamięć Wody, reżyserujesz ten film, Lech. Jesteś też współscenarzystą, tak, bo napisaliście ten scenariusz razem ze swoją żoną. Co było punktem wyjścia do tego filmu i jakie, powiedz mi, znaczenie ma tutaj Gliwicka Palmiarnia?
4: Gliwicka Palmiarnia jest punktem startowym historii, która się opowiada, jednym z punktów startowych, i że dzieje się, zaczyna się na Śląsku, a kończy się powiedzmy nad morzem, czyli
2: teoretycznie przejeżdżamy całą Polskę.
4: Tak, jest to kino drogi, kobiece kino drogi, jedziemy z bohaterkami przez całą zachodnią część Polski. To jest o odnajdywaniu się dwóch kobiecych pokoleń po dość długim okresie nieobecności w życiu pań. Nie chcę więcej spoilerować. Tak, jest to o tym, że marzenia są po to, żeby je spełniać, i o nadziei. Taki film o tym, że warto jest żyć.
2: Warto żyć i, że tak powiem, spełniać marzenia nawet mimo podeszłego wieku. Przepraszam, no bo tutaj bohaterka jest babcią i z wnuczką tą podróż odbywa.
4: Powiedziałbym, że niezależnie od wieku.
2: Wielokrotnie w swoich wywiadach powtarzasz, że bardzo ważną rolę w twoim życiu zawodowym, ale też prywatnym odegrały właśnie kobiety.
4: Mam wrażenie, że spędziłem tak dużą część życia i ten formatywny czas z kobietami, że mogę opowiedzieć o tym, jak ja widzę ten świat i w jaki sposób on może wpływać na naszą wrażliwość. Nie tylko męską, nie tylko kobiecą, w ogóle wrażliwość. I myślę, że ten świat byłby dużo lepszy, gdyby kobiety nim zarządzały. No, ale to jest takie może już w tych czasach niezbyt oryginalne. To jest bardzo szczere i prawdziwe. Z mojego punktu widzenia uważam, że kobiety są lepsze dla świata.
2: I dlatego te kobiety obsadzasz w swoim filmie Pamięć Wody w roli głównej. Pani Ania będzie babcią, szaloną babcią, można powiedzieć, która po tych wielu latach odnajduje swoją wnuczkę i przemierzają Polskę aż do morza, świat. Tak jak, no w zasadzie w głowie to świat, odkrywając te wszystkie swoje marzenia, i często babcia bardziej zadziwia swoją charyzmą, swoją odwagą wnuczkę, do tego stopnia, że nawet macha w tym filmie rewolwerem.
4: Myślę, że to już jest za dużo powiedziane, ale tak.
3: Ja tu chciałam powiedzieć o tej odwadze, o której mówiliśmy, że trzeba mieć w każdym wieku oczywiście odwagę. Nie, ja myślę, że dopiero w pewnym wieku przychodzi odwaga do realizowania swoich marzeń. Odwaga. Bo najpierw pracujemy, mamy dzieci, mamy sprawy, mamy i tak dalej, powoli się jakoś wyciszamy i potem okazuje się, że mamy wiele rzeczy, których nie zdążyłyśmy zrobić, że miałeś jakieś marzenia, ale tu świat, prawda, ma swoje prawa, więc albo trzeba było podejmować decyzje takie czy owakie. I wreszcie ja za Stefanią Grodziańską gdzieś to przed laty w przekroju wyczytałam, że wreszcie po 80 czuję się wolna i mogę robić wszystko bez strachu. I muszę to zrobić, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? Bo już nie ma tego czasu w tym wieku potem, że ja to zrobię potem. Nie ma potem. Jest tylko teraz.
2: Bo przecież teraz jestem jeszcze nie brzydka, już nie głupia i mam swój rozum i wiem, czego chcę, prawda?
3: Nie wiem, może nie brzydka i nie głupia. Może trochę brzydka, może trochę głupia, tak jak mówi Sándor Márai. No, mogę się mylić, nie wszystko wiem, nie zmądrzałam przez te lata. Mówi, wcale ludzie starsi nie są tacy w ogóle guru, że jestem człowiekiem, mogę się mylić, mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale mogę wiedzieć to, czego chcę. I najwyżej powiedzą, no babcia bardzo szalona, no ale ma prawo, no może babci się coś pokręciło i jest usprawiedliwiona. Dlatego ucieszyłam się z tej propozycji, bo to jest ogromne wyzwanie. To jest bardzo prawdziwe wyzwanie, że w pewnym wieku natykamy się na coś, co nam pewnym, nie powiem już dokładnie co, ale co prowokuje nas do tej zmiany. Mówi, nie, na co ja mam czekać? Zostało mi jeszcze, nie wiem jak on mówi, nie wiesz ile czasu ci jeszcze zostało, prawda? Czy dzień, czy dwa lata, więc teraz. I to jest ten film. Teraz właśnie.
2: A jakie są pani prywatnie dziś marzenia, te do spełnienia jeszcze?
3: Właśnie, tak się rozpędziłam. Kiedyś ja to mówię tutaj w swoim monodramie, że wreszcie na przykład zrobię niezwykłą rzecz. Przykuję sobie uszy i będę miała kolczyki, nigdy ich nie miałam.
2: No proszę.
3: No i na co wnuk mały mój mnie zapytał, babciu, a jak mówisz, wszystko sobie zrobisz, czego nie robiłaś do tej pory, a tatuaż?
2: Okej.
3: Zatkało mnie troszeczkę, ale powiedziałam tak, no i zrobię.
2: Pani Aniu, pewnie wiele osób panią o to pyta, jak w tym wieku zapamiętuje się taki ogrom tekstu?
3: Bardzo prosty sposób. Trzeba się go nauczyć. Nie ma innego sposobu. Trzeba się tak długo uczyć, aż się nauczysz. Oczywiście kiedyś uczyłam się szybciej. Przeczytałam 2-3 razy, już pamiętam. Potem czytałam 10 razy, potem 15, potem 20. No i po prostu właśnie przeczytałam taką rzecz. Mój syn, który pisze też felietony w Pani, tak mówi, zawsze często mu zadawają ludzie pytanie, jak można się nauczyć tyle tekstu? Można. Po prostu usiąść i się nauczyć. Nie ma innego sposobu.
2: O ile tak. Jeszcze w filmie można zrobić dubla, czy powtórzyć to jeszcze raz, no to w teatrze to już nie, a zwłaszcza w monodramie.
3: Tak, tak. To było duże wyzwanie, rzeczywiście. No, ale jak się rozpędzę, to i do 2 godzin może trwać ten monodram. Przypomniała mi się anegdota Wiesław Gołaz, który miał zawsze kłopoty z nauczeniem się. Jedni się uczą szybko, drudzy. I pyta się Łapickiego, który miał bardzo, bardzo świetnie się uczył, przeczytał i pamięta. Mówi, jak ty to robisz? On mówi, siadam w fotelu, czytam, zamykam oczy, powtarzam i znowu. Więc mówi, co ty mi powiedziałeś, powiedział Wiesław. Czytam, zamykam oczy i zasypiam.
2: I każdy mi ja znam takich, którzy spali z książką pod poduszką, mówiąc, że wtedy wiedza przechodzi do głowy sama.
3: Nie, jest taka, wydaje mi się, pewna tajemnica, bo rzeczywiście na co dzień się nie pamięta, zwłaszcza z wiekiem, tak. Po co ja przyszłam do kuchni, prawda, co ja mam tu, gdzie to położyłam. Natomiast jak ja długo nie gram w jakiejś sztuki i mamy po 2-3 tygodniach, to jest taka szufladka, którą ja sobie otwieram i tam jest ten tekst. To jest inne pamiętanie, inna szufladka niż codzienności, gdzie ja położyłam torebkę, gdzie ja mam telefon i tak dalej. A tam jak już, znaczy ja tak mam, ale część aktorów też tak ma, że jest ta, teraz gramy to, powtarzam, umiem. Zamykam szufladkę, już nie pamiętam.
4: Ja też to nazywam twardym dyskiem pamięci. Wiesz, że
3: no tak.
4: On ma jakąś tam pewnie pojemność, też o tym mówiliśmy.
3: Ja jestem analogowa, więc nazywam to szufladką.
4: Szufladką. I że ta szufladka ma też określoną pojemność i wyobrażam sobie, że jest moment, w którym należy ją troszeczkę opróżnić, jeżeli chce się udostępnić więcej, ale tak, to jest i zupełnie inny rodzaj pamięci.
2: Ale w pewnym wieku też, słuchajcie, też myślę sobie tak, ktoś to kiedyś słyszałam, powiedział, że to nie jest, że my zapominamy. Nasz cudownie piękny mózg filtruje po prostu to, co potrzebne, a to, co niepotrzebne, to odrzuca.
3: Tak.
2: I zapamiętujemy tylko to, co jest po prostu ważne, a nie wszystkie, przepraszam za słowo, pierdoły, które nam zaśmiecają
3: gdzieś tam
2: w głowę.
3: Ale właśnie mózg zostawia nam te różne dziwne rzeczy, które pani nazwała, że nieraz pamiętamy przedziwne rzeczy, nie wiadomo, dlaczego je pamiętamy. Że na przykład w pewnym momencie zobaczyłam coś, które nie jest związane ani z moim życiem, ani z zawodem, jakiś obraz i zapamiętałam go.
2: A dlaczego też do tej pamięci nawiązuje? Bo pamięć wody, tak jest tytuł, przypomnę, filmu, który powstanie dzięki Home Films, producentowi z Gliwic, reżyseruje Lech Mackiewicz. Skąd taki tytuł?
4: Pamięć wody jest odnośnikiem. Jest tam taka scena, w której pamięć ludzka konfrontuje się z pamięcią wody, czysto teoretycznie i ma to duże zabarwienie emocjonalne.
2: Co to znaczy, że ten film będzie trochę westernowski?
4: Wiesz co, western ma w sobie już zawartą pewną estetykę baśniowości, przypowieści, a chcemy, żeby ten film, to kino drogi, było współczesną, realistyczną, ale baśnią i opowieścią o... I western ma w sobie też czystość wyborów. Jest czarny, białe jest białe, a tu, i ten film będzie dążył do tego właśnie, żeby... Znaczy film, historia opowiada o tym, że oczywiście metaforycznie mówiąc, zło będzie ukarane, dobro, żeby dobro i ta jasna strona życia wzięły górę. I western zawsze miał takie założenia, więc tam będą pewne atrybuty westernowe też, wizualne, ale przede wszystkim chodzi o ten właśnie ton baśni i przypowieści, która mówi nam o tym, co jest dobre, a co jest złe i o tych marzeniach.
2: Pani Aniu, mimo swojego wieku widać, że ma pani taką niespożytą siłę oraz niezwykły zapał do wykonywania trudnego, jakby nie było, zawodu aktora. W filmie Podlasie, kto już z państwa widział, ten wie, pani jeździ na kładzie. To po raz pierwszy było, że pani na kładzie jeździła, czy to tak u pani normalnie?
3: Nie, bo to jest jakby druga część film. Pierwsza część była 2 lata temu. Nic na siłę.
2: Tak.
3: Czyli byli ci sami bohaterowie, więc tam też miałam dużo dużo wyzwań i tak dalej, takich jazda na traktorze, na kosiarce oczywiście, którą jak też westernie wpada w drzwi otwarte, nie miałam czasu, żeby otworzyć bramę, po prostu wjeżdżałam, jak taranowałam te swój płotek i tak dalej. Także bardzo, bardzo to też było wspaniałe. Odkryłam to cudowne Podlasie z kolei. Mieszkaliśmy tam parę tygodni i zatęskniłam. Na szczęście okazało się, że publiczność podobno chętnie by obejrzała drugą część, więc została napisana część druga, czyli Podlasie. No i wróciłam tam i myślę, że to nie jest moja ostatnia podróż. Chciałabym to Podlasie też spenetrować bardzo dokładnie. To jest kraina dla mnie bajkowa. Czułam się tam zupełnie jak na innej planecie troszeczkę. Ale to są moje takie prywatne. Jak to robię? No staram się wykonać jak najlepiej swoje zadanie, które mam do wykonania.
2: Czyli dojrzałość to wolność dla
3: tak.
2: pani.
3: No tak. Znaczy ja nie pamiętam okresu, w którym bym była jakoś...
4: Niewolna.
3: Tak. Że staram się robić to wszystko jak najlepiej, jak mogę. Oczywiście w filmie jest taka szansa, zawsze można poprawić. W teatrze już jak raz zrobię, na przykład, czy w telewizji, no to już potem zostaje i człowiek ma, och, tutaj bym poprawił, tutaj jeszcze tak, tutaj coś bym zmieniła. Także do końca nie ma, przynajmniej ja i wśród paru moich kolegów jest takie poczucie, że nigdy do końca nie jesteśmy zachwyceni swoją pracą i to jest fajne.
2: Thelma i Louise była pewnego rodzaju punktem odniesienia do powstania tego filmu. Czy tutaj też panie będą przemierzały ten nasz kraj Cadillaciem?
4: Nie.
2: Traktorem?
4: Nie, ale bardzo konkretnym samochodem, który utkwi mi w pamięci, i to też ma znaczenie, ponieważ przez długi okres czasu można powiedzieć, że znajdowałem się pod wpływem kina czeskiego, tonu, w jakim opowiadają historię i klimatu, którym potrafią zarażać, i chciałbym, żeby ten klimat był obecny, i w związku z tym nie będę mówił marki, ale będzie tam samochód konkretnej marki samochodowej, która już nie jest autonomiczna niestety, ale była.
2: Motyw wiodący tej naszej rozmowy, no to jest też kobiece szaleństwo i pierwiastek takiej właśnie szaleństwa, które my kobiety w sobie niewątpliwie mamy, tylko musi ktoś po prostu w nas ten pierwiastek też odkryć, prawda?
3: No tak, musi przyjść czarodziej, musi być, no po prostu musi być materiał odpowiedni, żeby się w tym zanurzyć, a tu jest się w czymś zanurzyć, jest to wyzwanie, nie będziemy oczywiście opowiadać w szczegółach, jakich tych wyzwań tam wiele jest. W naszym filmie, więc to jest absolutnie, no dla aktorki muszę powiedzieć, wspaniała propozycja.
2: Pani Aniu, a panią poza pracą tutaj filmową, gdzie jeszcze możemy tak na co dzień, no i tym monodram w Gliwicach teraz, ale gdzie jeszcze na co dzień możemy panią spotkać?
3: No w Teatrze Narodowym mam ciągle na etacie, gram Rymkiewicza i Fredro, bardzo dwa ciekawe, wspaniałe spektakle, i mam na myśli monodram trzeci, jeżeli tutaj mi pozwoli reżyser, będzie dał mi trochę czasu, bo się rozpędziłam w tym i poczułam wiatr w żaglach i wolność pewną, i mam tyle rzeczy do powiedzenia właściwie od siebie, całe życie byłam gdzieś skryta za jakąś postacią. Teraz zaczęłam mówić od siebie i to mi się bardzo, nie tyle, że spodobało, co wydaje mi się, że jest konieczne.
2: Powiedziała pani, że właśnie całe życie aktorsko skrywała się za postaciami. Postać chyba Magdy Karwowskiej to chyba wszystkim została w pamięci. Ja zresztą uwielbiam ten film 40-latek. Pani z nią idzie przez całe życie z tą łatką już, właśnie, jak to pani traktuje? Czy to taka łatka, czy raczej...
3: Nie. Ja uważam, że nie ma się czego wstydzić. Jeżeli mnie ludzie kojarzą z tą Madzią Karwowską, to bardzo dobrze, bo tak jak rozmawialiśmy w tej chwili, teraz można to odbierać jako dokument epoki, prawda? Ciągle jest powtarzany, czyli jest oglądany jako dokument epoki, a poza tym to nie jest zasługa nie tylko aktorów, ale to jest przede wszystkim zasługa scenariusza. Wspaniałych dwóch, Krzysztof Teorot-Teplitz i Gruza, spotkali się, zamknęli się i napisali wspaniały scenariusz. Myśmy tam nie zmieniali właściwie słowa. Wszystko było precyzyjnie. To jest sukces. A poza tym zdarzyła się taka sprawa, co się zdarza też raz na kilkadziesiąt lat, że spotykają się w odpowiednim czasie i miejscu odpowiedni ludzie. Wszyscy razem. Że mają podobną temperament, to znaczy nie chodzi mi o temperament taki klasyczny, tylko temperament w patrzeniu na robotę, realizacji, podobne poczucie humoru, podobne poczucie odpowiedzialności. I myśmy to w 40-latku mieli. Myśmy nie musieli się spotykać na jakieś długofalowe próby. Myśmy kątem oka i tak dalej, myśmy się wszyscy tam rozumieli. Wszyscy mieliśmy podobne poczucie humoru, łącznie z dziećmi, które już są stare, ale te dzieci też nas rozśmieszały. Miał szczególnie Mareczek, miał poczucie humoru. I tak zostało. To Wiesz, zostaliśmy rodziną. Te dzieci do tej pory mam kontakt z tymi małymi.
2: Ja się bardzo dzisiaj cieszę z tego naszego spotkania, że zechcieliście do mnie przyjechać.
4: Magdo, trzymaj kciuki, żebyśmy zaprowadzili ten projekt do owocnego finału.
2: Trzymamy. Trzymamy wszyscy kciuki, a ty obiecaj, że będziesz meldował, że tak powiem, o postępach.
4: Będę się starał. To wiesz, jak jest z ludzką pamięcią.
3: Wiem.
4: Właśnie o tym rozmawialiśmy.
3: Dobrze, okej.
4: Ale to nie jest tak, że to jest nieważne, tylko w pracy człowiek jest w pracy i te projekty porywają, a tak, będę informował.
2: Lech Mackiewicz, Anna Seniuk. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję za tą dzisiejszą wizytę w studiu.
3: My też dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
5: Raz, dwa, trzy! Ma!

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
4: Znalazło się ciało zaginionego polskiego taternika. Służby na ćwiczeniach sprawdzą, jak im wychodzi współpraca. Współpraca na linii Guns N' Roses Publika wypada wzorowo. Za nami dwa koncerty.
5: Prawda Antyradia.
4: 6:32. Grzegorz Kornacki. Znalezione ciało polskiego taternika. Ratownicy ze słowackiego górskiego pogotowia ratunkowego odkryli zwłoki 25-latka, który spadł do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Przedwczoraj przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i tu kontakt z nim urwał się. Spadł z 300 metrów.
5: Prawda Antyradia.
4: Zatrzymany sprawca głośnego wypadku pod Warszawą. Chodzi o Turka, kierowcę Hondy, który z prawego pasa zawracał na drodze 631 i tak zderzył się z jadącym lewym pasem Audi. 37-latek był trzeźwy. Dwie osoby z drugiego samochodu zginęły, a trzecia walczy o życie. Ich auto uderzyło w przydrożną infrastrukturę tak, że zostało rozerwane na dwie części.
5: Prawda Antyradia.
4: Pociągi już jeżdżą między Słupskiem a Ustką. Ich ruch został zawieszony wczoraj po południu, po tym jak na tory spadło drzewo powalone przez gwałtowną burzę.
5: Prawda Antyradia.
4: Strażacy, policjanci, ratownicy i inne formacje będą się szkolić w Gliwicach. Pojutrze na terenie dworca kolejowego będą wspólne ćwiczenia. Miasto Mariusz Kopeć.
6: Celem ćwiczeń jest sprawdzenie, zweryfikowanie procesu. Reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz oczywiście doskonalenie współpracy pomiędzy służbami odpowiednimi, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców.
4: Ćwiczenia potrwają od 10 do 12. Pasażerowie nie będą mogli skorzystać z pierwszego peronu i muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach dworca.
5: Prawda Antyradia.
4: Gansi wystrzelali się z koncertów w Polsce, przynajmniej na razie. W długi weekend szaleliście na dwóch koncertach halowych Guns N' Roses w Pre-Zero Arenie w Gliwicach.
7: 3 godziny, wow.
8: Generalnie wydaje mi się, że końcówka Sweet Child O' Mine. Było bardzo fajnie.
9: No jak zwykle Paradise City Extra.
7: November Rain. Wykonanie akurat było warte tego koncertu.
10: Gardło zarte?
11: Tak, zarte. Czujemy to.
10: Były tańce pod sceną?
11: Nie stricte pod sceną, ale na płycie były.
10: Wyszalałyście się?
11: Wyszalałyśmy się.
10: Slash, gitarzysta. Wspaniale.
12: Duff McKagan, mistrz świata. Facet, naprawdę 62 lata, ale pobije młodziaków.
10: Była moc.
12: Była moc, była moc. No mam nadzieję, że jeszcze ich zobaczę.
4: A na miejscu była też nasza reporterka Paulina. Na kozioł. Na zegarach mamy teraz 6:34. To oznacza, że czas oczywiście na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
13: Mieszko Drescher, zapraszam. Będzie kontynuacja filmu Maszyna do zabijania. To oceniony na jakieś 6 na 10 hit Netflixa, wyświetlony prawie 140 milionów razy. Główną rolę grał Alan Richardson i co może dziwić, to nie do niego odnosi się tytuł. Postawny aktor wróci w drugiej części. O czym dokładnie ona będzie i kiedy zadebiutuje, na razie nie wiadomo. Dr. House zagra w adaptacji powieści Dziedzictwo szpiegów oraz Ze śmiertelnego zimna. Jako kto wystąpi Hugh Laurie, jeszcze nie jest jasne. Fabuła, jak można się spodziewać, będzie skupiona wokół agentów wywiadu. Na razie nie ma daty premiery. Zainteresowanie Odyseją nie tylko w kwestiach rasizmu. Start przedsprzedaży biletów do amerykańskiej sieci kin AMC zawiesił aplikację zakupową. Nowy film Nolana trafi do kin w lipcu. Kosztował ćwierć miliarda dolarów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Do 26 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Katowicach i w Zielonej Górze. 24 stopnie w Krakowie i w Szczecinie, 22 w Warszawie i w Rzeszowie. 19 stopni będzie w Trójmieście, a najmniej 18 w Koszalinie. Deszcze możliwe w Pomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem czy w Podkarpackiem.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Halo, halo, próba mikrofonu. Co prawda jestem tu zupełnie sam, proszę Państwa, bo Piotrek tak jak obiecał, taki zrobił, czyli po prostu czmychnął. A że do Stanów to dobrze i tanio wcale mu nie będzie, więc ja troszeczkę zacieszam, jednak trochę cierpię przez brak kolegi. Ja w tym miejscu będę miał dla Was ciekawochę, tak jak on zawsze coś przynosi. Mało tego o przyjaźni, ale to już za momencik. Póki co życzę Wam dobrego, wspólnego dnia w Antyradiu z Desperados do godziny 10:00. Proszę nigdzie nie uciekać.
0: Desperados w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Tak, to jest ten czas, gdzie PK, czy nasz PK radiowy podaje wam jakąś ciekawochę. Ja postanowiłem coś o przyjaźni. Nie, dzisiaj posłuchajcie. Ludzki mózg traktuje ból psychiczny zadawany przez odrzucenie społeczne na przykład, czy też w relacji przyjacielskiej, małżeńskiej, jakiejkolwiek, dokładnie tak samo jak ból fizyczny. Dlatego prawdziwa przyjaźń to nie tylko jest kwestia emocji, ale też biologiczny mechanizm obronny. Osoby z silnymi relacjami wydzielają więcej oksytocyny i dopaminy, co realnie wydłuża nasze życie i obniża poziom stresu. Dlatego, choć ja obecnie nie mam się do kogo przytulić, państwo w postaci tabletki, proszę teraz do dziecka, do żony, do sąsiada, do kogokolwiek na ulicy powiedzieć: dzień dobry, dzięki, że jesteś. Ja tym razem naprawdę nie żartowałem.
0: Desperados w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Uderzenie rosyjskiego drona w budynek magazynu zużytego paliwa jądrowego. Order Zełenskiego do prześwietlenia dziś w Polsce. W tej prawdzie będą też metale ciężkie prosto z Mystic Festival.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Atak rosyjskiego drona w pobliżu Czarnobyla. Bezzałogowiec uderzył w budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego 15 km od czarnobylskiej elektrowni. Na miejscu wybuchu pożar ugaszony w ciągu godziny. Nikomu nic się nie stało. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdza, są znaczące zniszczenia, ale też uspokaja. Nie ma skażenia radioaktywnego.
2: Prawda Antyradia.
3: Załański tymczasem jest w Londynie. Przyleciał na spotkanie z szefami rządów Wielkiej Brytanii i Niemiec i z Emmanuelem Macronem. Tematy to obrona czy większa współpraca na rzecz bezpieczeństwa.
2: Prawda Antyradia.
3: Odebranie orderu Orła Białego dziś na tapecie w Polsce. Kapituła orderu zbierze się jeszcze przed południem i ma rozmawiać m.in. o zabraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To po tym, jak nadał jednej z jednostek sił zbrojnych w swoim kraju imię bohaterów UPA.
2: Prawda Antyradia.
3: Ruszyła rekrutacja. Uniwersytet Jagielloński uruchomi 13 nowych kierunków, takich jak humanistyka cyfrowa czy Mathematics and Computer Science Advanced Track. Już po nazwie widać, że to dla orłów. Kamil Gajęcki.
4: Kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przechodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
3: Rekrutacja potrwa do 9 lipca.
2: Prawda Antyradia.
3: Osiągnięcia ma Mystic Festival. Za nami 4 dni metalowego grania w metalowej gdańskiej stoczni. Rozmawiał z wami Kamil Kostka.
5: Który element imprezy do tej pory był najlepszy?
6: No ja jestem zachwycona setem Blood Incantation. Po prostu co chłopaki odwalili, to jest mistrzostwo świata.
7: Ja Hostią. Pierwszy raz na żywo słyszałam i po prostu mega.
5: Czy usłyszałeś na tym festiwalu jakiś zespół na żywo, którego wcześniej zobaczyć nie miałeś okazji?
8: Megadeth. Żyję sporo, bo już 50 lat, ale nie miałem okazji Megadeth widzieć. Zobaczyłem ich wreszcie.
9: Zależało mi zobaczyć Zacha Wilda, Death to All, gdzie nie byłem na koncercie Defa, zawsze chciałem zobaczyć.
3: Mystic wraca za rok. Jest 7:02.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Od 18 do 26 stopni dziś na termometrach. Najchłodniej ma być w Koszalinie, średnio w Warszawie czy w Rzeszowie, a najcieplej w Katowicach i w Zielonej Górze. Deszcze możliwe głównie na północy i południowym wschodzie. Wieczór suchy będzie od 13 stopni w Trójmieście, przez 15 w Rzeszowie i 18 w Warszawie, Poznaniu czy we Wrocławiu, do 19 w Zielonej Górze.
10: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: No to teraz tak, szanowny kolego, musimy się jakoś podzielić. Bo normalnie w tym studio wiadomo Kędzierski, Figurski i Wierzejewska. Kędzior, słuchajcie, poleciał, my się tak zastanawiamy, dlaczego akurat teraz do Stanów.
1: No właśnie, przypadkiem w tym tygodniu zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, rozgrywane między innymi w Stanach Zjednoczonych, a nasz kolega, wielki fan piłki nożnej, akurat wyleciał w tym okresie do tego kraju.
0: Tak, przypadkiem, wiesz, to tak myślałem o tym, jak podzielić te role dzisiejszego poranka, a pomyślałem sobie tak, ja lepiej tańczę od ciebie, a ty dzisiaj narzekasz ostro od samego rana, więc chyba podział jest jasny, proszę państwa.
1: Dzisiaj mam jakiś turboatak alergii, więc układ jest taki, że ty ciągniesz poranek w pojedynkę.
0: Bardzo kocham te dwuznaczne czasowniki w języku polskim. Michał Kędzierski, proszę państwa, i Małgorzata Synowiec dzisiaj poprowadzą poranek w Antyradius. Mimo wszystko zwany Desperanos oczywiście.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, 10:11, już nie, jeszcze 10 po 7. Hej, hej.

0: All Along the Watchtower, 18 minut po 7, Jimi Hendrix. Słuchajcie, jak tutaj cytując klasyka, wspaniałego komentatora sportowego, szkoda, że państwo tego nie widzicie, ponieważ mój kolega Małgorzata Synowiec dzisiaj jest w kompletnym proszku.
1: To prawda, potwierdzam, akurat zawsze tak jest jakoś na początku czerwca, nie wiem co wtedy pyli, ale...
0: Nie pyli, tylko pili, bo ja się zastanawiam, czy twój grzech jest w proszku, czy twój grzech jest w postaci płynnej.
1: Ja wczoraj wróciłem z Mystic Festival, na którym byłem 4 dni. Nie zaprzeczam.
0: Czy ty nie mogłeś od razu powiedzieć? Słuchajcie, przez ostatnią godzinę zmyśla jakieś alergie w ogóle.
1: Że dzisiaj do tego doszła jeszcze alergia, poza zmęczeniem festiwalowym.
0: Że niby zatoki nie świruj. No dobra, słuchajcie, zrobimy tak. No, ty opowiesz o tym, jak było na Mysticu. Ja opowiem, bo widziałem zajebisty dokument o Vinnie Jonesie i muszę wam o tym opowiedzieć. Więc będzie troszeczkę kultury dzisiaj w Antyradiu, ale poza tym będziemy oczywiście mieli dla was nagrady.
1: No właśnie, bo mamy poniedziałek, a jak poniedziałek, to nowy tydzień w Antyradiu, to jest 8 czerwca, no i zaczynamy tydzień z gwiazdami rocka. Ponownie mamy dla was bilety na najlepsze rockowe koncerty, między innymi na...
0: Toma Morello! Jedna, druga, Rage Against the Machine, kochani.
1: Jedna czwarta.
0: To człowiek, który z gitarą... Nie, ja bym powiedział, że 3/4. Człowiek, który z gitarą robi rzeczy niebywałe. Teraz posłuchajcie próbki z Maneskin, a bilety zaraz.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce My

0: MediaExpert.pl. Bądź Media Expert, taniej masz. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Więcej pociągów i dalsze kursy kolejarzy szykują się na lato. A propos lata, ruszają wakacyjne turnusy szkoleniowe z wojskiem. Te prawdy zaczniemy jednak od zarzutów dla wojskowych, którym z uczciwością nie po drodze.
6: Prawda Antyradia.
7: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Zarzuty dla dwóch wysokich rangą oficerów Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeden miał wyłudzać świadczenia i zrobić sobie z tego stałe źródło utrzymania, drugi dla własnej korzyści miał doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia ponad 30 tysiącami złotych. Jeden z podejrzanych zdążył już przejść na emeryturę, drugi został zawieszony na czas postępowania.
6: Prawda Antyradia.
7: A skoro już przy mundurze jesteśmy, rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób od 18 do 35 roku życia. Będą 3 turnusy po 27 dni w blisko 90 miejscach Polski. Uczestnicy dostają prawie 6 tysięcy złotych brutto, mają zapewniony dach nad głową, pełną miskę, mundur, opiekę medyczną i ubezpieczenie.
6: Prawda Antyradia.
7: Iran ostrzelał Izrael pierwszy raz od zawarcia rozejmu. To odpowiedź na izraelski atak na przedmieścia Bejrutu. Donald Trump miał poradzić Benjaminowi Netanyahu, żeby już nie odpowiadał, ale to chyba nic nie dało. Izrael ostrzelał rano cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie.
6: Prawda Antyradia.
7: Więcej pociągów wyjedzie na tory w wakacje. Będzie ich 560 na dobę, prawie o 50 więcej niż rok temu. Pendolino dojedzie tam, gdzie zwykle go nie ma. Intercity, Michał Wrzosek.
8: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście, 5 godzin 28 minut.
7: Wakacyjny rozkład jazdy rusza w niedzielę. Pociągi typowo turystyczne wyjadą na trasę nieco później, 26 czerwca.
6: Prawda Antyradia.
7: Tor w Straży Miejskiej. Pies Tor to młody, długowłosy owczarek niemiecki służący w Katowicach.
9: Tor, chodź tutaj.
10: Siad. Super, dobry pies.
11: Przywołanie umie.
10: No tak, akurat byłem zdziwiony, bo po pierwszym dniu zaczął już mnie słuchać.
11: Czego będzie pan go uczył?
10: Takich podstaw. Noga, siad, waruj, zostań. Jeszcze musiałby być pozorant przy tym, żeby on przy pozorancie wykonywał polecenia. Czyli jeżeli ja mu powiem, że on ma siedzieć i zostać, to on ma to zrobić. A ja mogę iść do pozoranta, mogę go przeszukać i pies musi to wytrzymać. No chyba, że pozorant mnie zaatakuje, wtedy pies atakuje bez komendy, tak? I tego trzeba go nauczyć. Uważaj, uważaj. Dobrze, super, uważaj.
7: Z przewodnikiem Tora, Januszem Papisem, rozmawiała Paulina Kozioł. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia.
6: Sport w Antyradiu.
7: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Paryża, gdzie zakończył się turniej Rolanda Garrosa. Rywalizację pań wygrała Amira Andrzejewa z Rosji, która w sobotnim finale pokonała Maję Chwalińską 2-0. W finale singla mężczyzn puchar zdobył Aleksander Zwieriew. Niemiec pokonał Włocha Flavio Coboliego 3-1. W Chinach zakończył się pierwszy turniej kwalifikacyjny siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. W ostatnim spotkaniu Polska przegrała z Chinami 1-3. Pierwszy set Polki wygrały gładko do 16. Rozsypały Chinki po parkiecie jak ryż na ślubie. Potem było już znacznie gorzej. Nasze dziewczęta po pierwszej serii gier zanotowały 3 zwycięstwa i porażkę. Teraz karawana rusza do Bangkoku, gdzie reprezentacja Polski w dniach 17-21 czerwca zmierzy się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą.
9: Do 26 stopni dziś na termometrach. Najcieplej będzie w Katowicach i w Zielonej Górze. Deszcz może padać na północy i na południowym wschodzie. Nocą opady możliwe na zachodzie, w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Będzie przy tym od 9 do 16 stopni.

0: Jak ktoś panicznie krzyczy oh no, tak jak to robił Dave Grohl przed chwilą, to mam wrażenie, że zbliża się kalendarium.
1: Chciałem powiedzieć, że za każdym razem, kiedy Foo Fighters grają na antenie Antyradia, mamy święto, proszę Państwa. Ale nie tylko to, nie tylko to, ale słuchaj, tradycji musi stać się zadać. Musisz mnie zapowiedzieć.
0: Do mikrohejku.
1: Bardzo dobrze. Proszę Państwa, to jest kącik stały. Jego kostium jest na mnie ciut za mały.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Bo to jest ten szczyty. To jest ten szczyty po tańcu z gwiazdami. No niestety, ty, ale patrz, jakie plamy na płaszczu. Jezus Maria, co to majonez, tam kawa. No dobra.
0: To jest majonez?
1: O Jezus. Pierwszy rozbiór Polski.
0: Tak.
1: No, pamiętasz czy nie pamiętasz?
0: Oczywiście, że pamiętam. No, czyli... Żyłem wtedy. 8 czerwca.
1: Ej, idź pan, 1772. To, proszę Państwa, opowiadamy oczywiście o wydarzeniach mających w historii zdarzenie 8 czerwca, czyli dziś. Poza tym insurekcja kościuszkowska pod Chełmem daliśmy łupnia ruskim. To trzeba odnotować.
0: Tak, a chyba do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, bo podsyłałeś mi jakiś artykuł o pierogach ruskich, które...
1: Tak, ruskie się przyjrzały, dlaczego Polacy lubią ruskie pierogi. Do tych wniosków jeszcze wrócimy, ale wracamy teraz tutaj do kalendarium. Stosunki polsko-chińskie rozpoczęły się tak naprawdę w 2004 roku. Czcigodny Hitao, czyli pierwszy przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, zagościł u nas w Polsce i to była pierwsza chińskiego oficjela wizyta, a to był 2004 rok.
0: Chociaż produkty z Chin przybywały już wcześniej.
1: Tak, to prawda. Słuchaj, ja musiałem odnotować tę datę. To jest 793 rok, 8 czerwca. Wikingowie najechali na Bretanię, słuchaj. Ja, gdyby nie ten fakt, to nie byłoby mojego ukochanego serialu pod tytułem Wikingowie, który wam serdecznie polecam. A poza tym, słuchajcie, dzisiaj, w ogóle niesamowita data, dzisiaj urodziny mają tak. Mick Hucknall, Simply Red, stary. Mają Bonnie Tyler. Cora przede wszystkim chyba na pierwszym miejscu powinienem wymyślić, chociaż nie wymyślić, tylko Państwu przekazać. Chociaż są pewne urodziny dzisiaj, do których pozwólcie, wrócimy za chwilę, bo są dla nas w Antyradiu niezwykle wyjątkowe. A przepraszam, jeszcze piąta płyta Modern Talking się ukazała.
0: I 1984 rok Orwella.

0: wiemy. No ale nie będziemy się przecież o to bić, to były głębokie lata 90.
1: To był rok 1992.
0: No ja mam napisane 97. Niech będzie, kolego. Okej, Angel Dust, słuchajcie, zostało wydane wtedy z tej absolutnie wybitnej płyty, z której tak często korzystamy w Antyradio, Small Victory za nami. Ale powiem ci, że w tym roku również wydano 8 czerwca, bo o tym dniu mówimy, wracamy cały czas do kalendarium, w 99. Californication. Masz coś do dodania? No dobra, no, i bardzo
1: potwierdzam to akurat, lepiej pamiętam niż 92 rok.
0: Bardzo ważna data, słuchajcie, Franek Kimono, profesor Wilczur, pan Kleks i przede wszystkim lektor, kultowy lektor Antyradia, to człowiek, który tyle wspaniałych rzeczy zapowiadał w naszej stacji, przede wszystkim porankowe i co tu dużo gadać. No nie znają go ludzie jako pana Chmurkę, czyli człowieka od prognozy pogody. Panie Piotrze, jaka dziś pogoda?
1: A chcesz, żebym puścił teraz Kleksa na antenie?
0: To może potem w takim razie.
1: Panie Piotrze, jaka pogoda na lato?
2: Buch, jak gorąco. Uff, jak gorąco. Puff, jak gorąco. Uff, jak gorąco.
1: Chyba będzie jak w Alabamie.
0: Słuchaj, przepraszam, czy mi się zdaje, czy on się zaciągał w trakcie?

0: Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Stary, dawaj do lasu!
4: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
3: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
4: Nie zdążymy kupić.
3: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkę. Macie.
4: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Amteradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Maja Chwalińska rosła na korcie, teraz urosła też w rankingu najlepszych tenisistek świata. Jeszcze jedna szansa dla ósmoklasistów. W tej prawdzie będzie też Mystic Festival, który szykuje się do przeprowadzki.
0: Prawda Amteradia.
13: Jest dokładnie ósma. Grzegorz Kornacki. Olbrzymi awans Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka skoczyła w rankingu najlepszych zawodniczek świata ze 114 na 21 miejsce. To zasługa fenomenalnej gry na tegorocznym French Open i przejściu z kwalifikacji do finału. Dopiero na ostatnim etapie Chwalińską pokonała Mira Andrzejewa, dziś szósta w rankingu. Polska zawodniczka wraca właśnie do kraju, będzie tu za niecałe półtorej godziny.
0: Prawda Amteradia.
13: A propos tego, co dziś rano, zaczyna się dodatkowa sesja egzaminów ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. To wszystko to egzaminy pisemne dla uczniów, którzy przez zdrowie albo zdarzenia losowe nie mogli zdawać w maju. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wynik ma wpływ na przyjęcie do kolejnej szkoły.
0: Prawda antyradia.
13: Rewolucja odsuwa się w czasie. W założeniu dziś mogliśmy już spytać szefa o zarobki kolegów z pracy. Ministerstwo Pracy zapowiedziało jednak przedłużenie wakacji legis do 6 miesięcy. Zmiany zaczną obowiązywać na początku przyszłego roku i firma Joanna Łuksza.
14: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
13: Za ignorowanie nowych przepisów grozi grzywna do 60 tysięcy złotych.
0: Prawda antyradia.
13: Przeprowadzka Mystic Festival w gdańskiej stoczni to już historia. Za nami ostatnia odsłona imprezy w tym miejscu. Nowy adres to Błonia Polsat Plus Areny.
15: Czego spodziewałbyś się po tej imprezie w nowej lokalizacji?
16: Więcej to znaczy lepiej, nie? Większe sceny, więcej kuźle podziału tutaj, bo tutaj robi się tłocznie, co prawda, ale tak czy siak to jest niezapomniane. Będzie mi brakowało stoczni.
17: Będzie na pewno więcej miejsca, będą może lepsze instalacje też dla ludzi, może więcej będzie atrakcji, no i też przede wszystkim więcej miejsca i oni będą musieli to wcisnąć w jeden dzień mniej tak naprawdę, nie? Bo nie będzie warm-upu.
18: Jeżeli ma się rozwinąć, ma być większy, jak najbardziej niech się przenosi. Najważniejsze, żeby został w Gdańsku.
13: Ja rozmawiał z wami Kamil Kostka. Jest 8:02.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.
13: Od 18 do 26 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Deszcz może padać na północy i południowym wschodzie. Jutro od 17 stopni w Koszalinie, przez 19 w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 25 w Olsztynie, 27 w Warszawie, do 28 w Rzeszowie. Deszcz jutro może padać niemalże w całym kraju. Burze też prawie w całej Polsce.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: 12 po 8.
1: Afgan Week za nami, a przed nami
2: klub weekendowych grzeszników, czyli poniedziałkowa spowiedź w Antyradiu.
1: No, słuchajcie, od razu powiem tak. Antyradio to jest taki fajny kumpel. Kumpel, z którym można się wygadać, można się wypłakać, absolutnie. Grzechy wyznać. Mało tego, Antyradio to jest taki kumpel, który jeszcze dzwoni raz na jakiś czas do ciebie i mówi: ty, mam super bilety na koncert, idziemy?
0: To prawda, szczególnie w tym tygodniu, który ruszył tydzień z Gwiazdami Rocka, no i my też mamy bilety na super koncert, który już jutro odbędzie się w klubie Stodoła w Warszawie.
1: No to tak, to zacznijmy od tej szczerej rozmowy, może, bo poniedziałek z Desperanos to słuchajcie spowiedź. Opowiedzcie nam, coście odwalili w weekend od Janie Pawlili. Możecie do nas dzwonić na 321-321-600 albo pisać na desperanos@antyradio.pl. Nie zapomnijcie dodać swoich personaliów, potrzebujemy co najmniej numer telefonu, imię i nazwisko, no i oczywiście maile, żebyśmy wiedzieli, gdzie wam przesłać bilety.
0: Nie zapomnijcie, że ja też byłem na Mystic Festiwalu i widziałem, co tam wyprawialiście.
1: No właśnie. Ja, słuchaj, siedziałem w domu Winniego Jonesa, oglądałem, więc nie bardzo wiem, więc proszę mi opowiedzieć. A skoro już będziecie tacy fajni, tacy szczerzy w tych wyznaniu swoich grzechów, to damy wam podwójny bilet na Toma Morello, ludzie. Tego z Rage Against the Machine, tak, tego, no.
0: Na zachętę dodam, że Tom Morello na swoich koncertach gra kawałki Rage Against the Machine i Audioslave.
1: No panie, jutro Stodoła w Warszawie wieczorkiem. Podwójny bilecik czeka na grzeszników, którzy będą naprawdę szczerze wyznawać grzechy swoje, a odpuszczenia i tak nie dostaniecie od nas, bo jesteśmy gorsi od was.
0: 321-321-600,
1: mój miły.
0: 600.
1: 14 minus po 8, grzechy wasze. Desperanos ma pan radio.pl 321-321-600. Tom Morello czeka. Przepraszam, świętobliwy Tom Morello.

0: No ja może nie specjalnie grzeszyłem, bo chociaż leżenie przed telewizorem, opychanie się i pijaństwo, to chyba jednak jest grzech. Ale byłem usprawiedliwiony, bo ja się, słuchaj, po prostu jakby wdrażałem w klimat filmu, który oglądałem. Historia Winniego Jonesa. Ty się interesujesz futbolem, to ty pewnie będziesz wiedział,
1: pewnie,
0: nie?
1: Pewnie, dobrze pamiętam tego brutala boiskowego.
0: Słuchajcie, to jest człowiek, który ma najwięcej czerwonych kartek w historii Ligi Brytyjskiej. Mordę ma straszliwą, nie chcielibyście go spotkać w ciemnym zaułku. No, tymczasem okazuje się, że po sukcesach przede wszystkim w Wimbledonie, którego wyciągnął między innymi z jakiegoś głębokiego niebytu, żeby nie nazwać inaczej, do pierwszej ligi, to jeszcze, słuchajcie, stał się absolutną ikoną brytyjskiego futbolu i jedną z największych jego gwiazd, oczywiście jako brutal ham i łobuz.
1: Mi najbardziej utkwił z filmu Przekręt Gaja Ritchiego i z filmu Eurotrip, kiedy jest taka scena, gdzie on gra fana, takiego dużego fana Manchester United i otwiera piwo oczodołem.
0: O, no właśnie, cały Vinnie Jones, a ja z kolei wspominam fantastycznie film Nocny pociąg z mięsem, gdzie gra psychopatycznego seryjnego mordercę, który później torturowany jest przez kosmitów, który absolutnie musicie zobaczyć. Słuchajcie, polecam ten dokument, Vinnie Jones na Netflixie. Wiesz co, tam wypowiada się niewiele osób, bo Vinnie Jones głównie mówi o sobie, natomiast jego współpracownicy z boiska, między innymi jeden z kultowych trenerów Wimbledonu, drużyny piłkarskiej, czyli FC Wimbledon, mówi tak, żeby być wielkim, trzeba mieć w sobie tę odrobinę łobuza. I Vinnie Jones tutaj idealnie spełnia te warunki. Chociaż jest to, jak tak patrzę dzisiaj na ciebie, to ciebie chyba nie czeka w tych warunkach wielka kariera dzisiaj.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o grzechy weekendowe, to ja trochę ich mam na koncie. Szczególnie, że to był długi weekend, zaczynający się od Bożego Ciała. Ja byłem na festiwalu metalowym, gdzie odbywały się różne czarne msze i tak dalej.
0: Panie, jakim festiwalu metalowym? Na Mystic Festival byłeś, a nie na żadnym festiwalu metalowym. Wstydź się pan takich określeń używać. Sobie sprawdziłem ten trener. To był Dave Bassett, dobrze mówię?
1: Tak.
0: Znana ci postać. Słuchajcie, a ten Mystic Festival, to oczywiście w Trójmieście, kto tam wystąpił?
1: A to tym może za chwilę.
0: Same dziady.
1: Tak, mówimy o metalu, to zagrajmy In Excess.

0: Anteradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Audioslave. Kings of Leon. Ira.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Mundial 2026 na ostatniej prostej przed startem. Jedni się zbroją, inni łowią ryby. Kąpieliska w Polsce do kontroli. Sezon rusza. W tej prawdzie też wrażenia po koncertowym dublecie Guns N' Roses.
0: Prawda Antyradia.
1: 8:31. Grzegorz Kornacki. Ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W tym tygodniu zaczyna się Mundial w USA, Meksyku i w Kanadzie. Bez Polski. Kanadyjska policja już mówi o największej operacji bezpieczeństwa w historii. Nad Toronto i Vancouver pojawią się uzbrojone w rakiety myśliwce. Na razie służby zatrzymały dwóch sprzedawców podrabianych koszulek reprezentacji. Mistrzostwa ruszają w czwartek.
0: Prawda Antyradia.
1: Wrażeń nie zabraknie też w Meksyku. Tam wylądowała już piłkarska reprezentacja Iranu. Jeszcze nigdy uczestnicy Mundialu nie byli w stanie wojny z gospodarzem turnieju. Iran będzie grał w USA w przyszłym tygodniu i potem 27 czerwca.
0: Prawda Antyradia.
1: Zostajemy na Mistrzostwach Świata i przenosimy się do hotelu reprezentacji Norwegii. Dieta piłkarzy ma być oparta na ojczystych produktach, a to oznacza, że zjedzą oni pół tony ryb. Kucharze zamówili 300 kg łososia świeżego i wędzonego, a także 200 kg halibuta prosto z Norwegii. To ma być taki halibut premium, serwowany głównie w restauracjach z gwiazdką Michelin.
0: Prawda Antyradia.
1: Teraz sporty w wodzie. Jako że ruszył sezon kąpielojskowy, ruszyły też kontrole jakości wody na polskich kąpieliskach. W powiecie giżyckim na przykład jest 9 oficjalnych miejsc do moczenia się. W porównaniu z całą Polską wypadają nieźle. Sanepid Sylwia Kowalewska.
2: Szczególnie na wybrzeżu, no ta jakość jest słaba dosyć tych kąpielisk, a my mamy tutaj bardzo dobre kąpieliska. Bezpiecznie można się w nich kąpać.
3: A jakie parametry się mierzy tam?
2: My badamy zgodnie z rozporządzeniem dwa parametry: szerichy coli, enterokoki kałowe.
1: W samej gminie Giżycko jest 5 zorganizowanych kąpielisk.
0: Prawda Antyradia.
1: Guns N' Roses razy 2. Za nami 2-3-godzinne koncerty w gliwickiej Pre-Zero Arenie.
4: Bardzo fajny koncert, bardzo fajne emocje. Super jest usłyszeć Guns N' Roses na żywo. Chyba najlepsza piosenka to było November Rain. Mam z nią dobre wspomnienia, myślę.
5: A podobało ci się to wykonanie November Rain? Axel siedział na takim motorze.
4: Wykonanie było naprawdę cudowne. Jeszcze ten fortepian, na którym grał właśnie Axel, to było cudowne. Super jest zobaczyć na żywo.
6: Według mnie też było świetnie i nie mogłam się doczekać bardzo tego koncertu i bardzo się cieszę, bo usłyszałam piosenki, które przesłuchałam tyle razy i było mi dane dzisiaj na żywo usłyszeć, więc uważam, że super.
5: To twój pierwszy koncert Gunsów?
6: Tak, tak, pierwszy i na pewno nie ostatni. Pójdę jeszcze raz, bo jestem fanką.
1: Rozmawiała z wami Paulina Kozioł. Jest 8:34. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
0: Sport w Antyradiu.
7: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Wszystkim kibicom koszykówki przypominam, że dziś rozpoczyna się rywalizacja o tytuł Mistrza Polski. W wielkim finale Legia Warszawa zagra z Zastalem Zielona Góra. Legioniści będą bronić tytułu. Goście czekali na grę w finale 5 lat. Złoto zgarnie drużyna, która wygra 4 spotkania. Mecz numer 1 odbędzie się w Warszawie. Start 20:15. W czwartek startuje 23. Mundial, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. To ostatni dzwonek, by w meczach towarzyskich sprawdzić formę piłkarzy, warianty taktyczne, szlifować dribbling, strzały i obronę, co może się przydać w decydujących momentach podczas Mistrzostw Świata. Dziś odbędą się 2 spotkania, na które warto zwrócić uwagę. O 20:45 Holandia zmierzy się z Uzbekistanem. W drugim meczyku Francuzi zagrają z Irlandią Północną. Start 21:10.
1: Może dziś padać w Trójmieście, Olsztynie czy w Rzeszowie. Burze możliwe w Suwałkach i w Zakopanem. Poza tym możliwe są nie za duże zachmurzenia i ma być sporo słońca. Na termometrach dziś od 18 stopni w Koszalinie, przez 21 w Olsztynie i w Łodzi, 22 w Warszawie i w Rzeszowie, 25 we Wrocławiu i w Opolu, do 26 w Katowicach.

0: No, nagrzeszyli. No, ale w końcu od czego są słuchacze antyradia, jak nie od tego, by nagrzeszyć tu i tam. W weekend zazwyczaj to się tak grzeszy po cichu, ale nie w poniedziałki, bo tutaj odpowiada się głośno o swoich jak to nazwać? Figlach?
1: Przeteczeństwach.
0: Dokładnie, bardzo dobrze. Tom Morello was zachęcił. Podwójne zaproszenie na jego koncert w Stodole na jutro. W zamian za kreatywne wyznanie grzechu mamy propozycję 321-321-600.
2: Dzień dobry. W sprawie weekendowych grzechów, no to ten weekendowy grzech wyszedł mi chyba całkiem duży, bo wyjechałem w czwartek rano motocyklem. Miałem jechać na Słowację, na Węgry, na Rumunię, a jakoś kręciłem w drugą stronę i wylądowałem nad Polskim Morzem. No i wczoraj dopiero wróciłem do domu. Żona nieco się wściekła, ponieważ myślała, że jestem na południu, a ja zjeżdżałem Polskie Morze.
1: Śmiechu nie było końca.
0: Jest w tym wszystkim dobra informacja, szanowny słuchaczu i szanowny Bartoszu, Bartłomieju. On całkiem nieźle brzmi jak na kastrata.
1: Ale ja wiem, co mogło przyciągnąć tego pana nad Polskie Morze, bo też tam byłem. Właśnie mówiliśmy o Mystic Festiwalu, prawda? To było w Gdańsku.

0: Proszę Państwa, Kościuszko, Piłsudski, Hermaszewski, Lech Wałęsa, każde pokolenie ma swoich bohaterów. Proszę Państwa, dziś w tych trudnych czasach mamy własnego, a zobacz, to już tyle trwa. Krzysztof Ibisz, rocznik 1946. Polski Benjamin Turing. Polski Benjamin Button. Proszę Państwa, najsympatyczniejszy człowiek świata. Naprawdę. Słuchaj, znam Krzycha. Krzychu jest wspaniały i cudowny. Widziałem jego twarz z bliska. Ciągnąłem go za włosy. Słuchaj, dopatrywałem się wspólnie z lekarzem nawet, wiesz co, jakichkolwiek śladów ingerencji skalpela, czy jakichkolwiek strzykawek. Nic. On naprawdę jest młody. Naprawdę. I to jest takiego najbliższego bliska. Ta piosenka, którą słyszymy, El Jacob, Krzysztof Ibisz, proszę Państwa, jest tylko jednym z miliarda dowodów na to, jak bardzo kochamy Krzysztofa Ibisza. Wyobraź sobie, że Krzychu będzie teraz w Żabce. Słyszałeś?
1: Ale w jakiś sposób?
0: Krzychu ujawnił swój sekret. To będzie napój funkcjonalny. Zaskakująco nazywający
1: się... do czego?
0: Do odmładzania człowieku. Do wieczności. Stąd do wieczności. Tylko z napojem dokładnie. To będzie eliksir, który nazywa się Ibisz, mili Państwo. Już niedługo wszyscy będziemy mogli spróbować tego, czym raczy się na co dzień Kasia Cichopek i Krzysztof Bosak. Naprawdę.
1: Będziesz mógł się napić esencji Ibisza?
0: Tak jest. Szczególnie przy tych dźwiękach. Otóż chciałem Ci powiedzieć, że lista osób, które już znały te receptury, jest naprawdę długa. I tak jak już mówiłem, Grażyna Szapołowska, Beata Tyszkiewicz, Kasia Cichopek, rocznik też 47.
1: Michał Figurski.
0: Dziękuję bardzo, jako się trzymamy. No i oczywiście prezes, wiecznie żywy.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.

0: trzy rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Stary, dawaj do lasu.
3: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
2: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
3: Nie zdążymy kupić.
2: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
3: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
17: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
19: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
25: Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Spływają pierwsze dane. Zmiany w rozkładach jazdy. Kolejarze szykują się na lato. W tej prawdzie ruszymy też tropem prawdziwych piratów.
24: Prawda Antyradia.
25: Minuta po dziewiątej. Grzegorz Kornacki. Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Magnituda to prawie 8 punktów. Wstrząsy pojawiły się na południu kraju. Zginęło 8 osób, a ponad 200 zostało rannych. Zawaliło się kilka mniejszych budynków komercyjnych. Uszkodzony jest most. Tymczasowo zamknięte zostało lotnisko w mieście General Santos. Służby ostrzegały przed możliwymi falami tsunami. To zagrożenie miało już jednak minąć.
24: Prawda Antyradia.
25: Wraca ruch na lotnisko w Monachium. Wieczorem loty zostały wstrzymane przez alarm pożarowy. W wieży kontrolnej było czuć spaleniznę. Niemiecka straż pożarna bada sprawę.
24: Prawda Antyradia.
25: Więcej pracy przed kolejarzami. W niedzielę wchodzi letni rozkład jazdy. 26 czerwca rozkręci się na dobre.
26: Kolejarze w gotowości. PKP Intercity Michał Wrzosek.
27: Będziemy mieli rekordową liczbę dostępnych wagonów, 1650.
26: W sumie to będzie 560 pociągów na dobę. Także tych międzynarodowych. Wróci Adriatic Express do Chorwacji z nowym przystankiem.
27: Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Kopru.
26: Nowości też w Polsce. PLK Hubert Wojciechowski.
28: Po ponad 30 latach do Łomży wraca kolej pasażerska.
26: Najwięcej pociągów pojedzie nad morze.
27: Każdego dnia w Trójmieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów, tak zwanych szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie do 122.
26: Joanna Obuchowska, Antyradio.
24: Prawda Antyradia.
25: Tuż przed wakacjami odświeża się i ława. Nadchodzi remont sieci ciepłowniczej, a co za tym idzie od 21 do 26 czerwca przerwa w dostawach ciepłej wody. Energetyka Cieplna na Artur Deptua.
29: Podczas przestoju będzie przegląd komór ciepłowniczych, wymiana armatury na sieci ciepłowniczej, przegląd instalacji kotłowych, oględziny instalacji elektroenergetycznych, remont instalacji oczyszczania spalin.
25: A jeżeli się uda, przerwa będzie krótsza.
24: Prawda Antyradia.
25: Powitanie z Polską pod takim hasłem. Pierwsze polskie F-35 przelecą przez nasz kraj. W piątek wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy.
24: Prawda Antyradia.
25: The Pirate Bay, Zatoka Piratów, jest na Bahamach. Międzynarodowa ekipa badaczy znalazła na dnie Morza Karaibskiego wraki i 6 pirackich statków. Wszystkie pochodzą ze złotych czasów korsarstwa w regionie, z ostatnich dziesięcioleci 17 stulecia i może też z pierwszych dekad następnego wieku. To wtedy w okolicy działały takie gwiazdy piractwa jak Czarnobrody czy Henry Avery. Na statkach są działa obrotowe i kule do muszkietów. Jest 9:03. To była Prawda Antyradia. Do 26 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Katowicach i w Zielonej Górze. 24 stopnie w Krakowie i w Szczecinie, 22 w Warszawie i w Rzeszowie. 19 stopni będzie w Trójmieście, a najmniej 18 w Koszalinie. Deszcze możliwe w Pomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem czy w Podkarpackiem.

0: 12 po 9 to jest cały czas Desperanos w składzie Piotr Figurski i Małgorzata Synowiec.
1: Bardzo ładnie pan żeś powiedział. Za nami, proszę państwa, wspaniały powrót do budki suflera. Tym razem anglojęzycznie na zegarach 12 minut po 9. Media kłamią, po prostu przekonajcie się o tym raz na zawsze. Chyba, że ustami swoich słuchaczy prawdę mówią, a dzisiaj, jak zawsze w poniedziałek, spowiedź. Tam się kolega spowiada na 321-321-600, ale niestety nam się urwał w najlepszym momencie historii, dlatego ewentualnie prosimy do nas jeszcze raz zadzwonić, a na Desperanos...
0: Mówimy do tego kolegi, który opowiadał o malowaniu domu.
1: Tak jest. A ja ci opowiem o koledze, który chciał żonie na trzecią rocznicę ślubu zrobić niespę. Słuchaj, odstawili młodego do dziadka. On jej później kazał przygotować się na koncert. Poszli na autobus, bo podobno tak było łatwiej dojechać. Wsiedli do linii M3 w Bytomiu, jadąc do Chorzowa. On widział szczęście swojej żony jadącej autobusem wśród ludzi jadących do Chorzowa na koncert Podsiadły, bo taki bilet jej kupił, ale zaraz będzie dobrze. Wysiedliśmy z autobusu w Chorzowie i udaliśmy się za tłumem, lecz tutaj żona chciała skręcać na Stadion Śląski. Wchodzą, ja cały na biało, mówię, my idziemy dalej. Żona zdziwiona poszła razem ze mną dalej, gdzie po przejściu około 1,5 kilometra dotarliśmy w końcu na nasz koncert. Łydki grubasa i palej mi poł. Brawo mistrzu!
0: Tak, to był świetny prank. A tak w ogóle to dla tych, co się zgłaszają do nas, mamy podwójny bilet na koncert Toma Morello, który już jutro w Stodole.
1: Naprawdę, to ten Tom Morello i naprawdę mamy podwójny bilet. 321-321-600.
0: I ten bilet rozdamy na koniec Desperanos, czyli za niecałą godzinę.
1: Grzesznikowi jakiemuś, a zaraz o koszmarach w Antyradiu.

0: Ty kojarzysz Maczę, tylko nie artystę.
1: Kojarzę mecze i ich dużo niedługo będzie na Mistrzostwach Świata.
0: Tak, chociażby w tamtym kierunku pojechał, bo nie jesteśmy pewni, czy aby nie na inaugurację.
1: No dobra, ale chodzi o napój, tak?
0: O ten, co wygląda i smakuje jak woda z akwarium. Mm-hmm. Jest coś znacznie gorszego niż macza. Jeszcze, przepraszam, jeszcze tonik espresso ostatnio piją. Słuchaj, ale chciałem pogadać z tobą o kombuczy. Kombucze, żeś pan słyszał? Mm-hmm. To nie zespół. Okej. Okay. Kombucha, słuchajcie, to jest taki zgniły napój, sfermentowany, który smakuje trochę jak woda spod ogórków, posłodzona, albo ta spod kapuszty. I wyobraźcie sobie, że polscy naukowcy wzięli się za kombuchę. Postanowili ją dokładnie przebadać, no i raz na zawsze stwierdzić, czy to rzeczywiście zdrowe jest, czy też nie. No i okazuje się, że ta kombucha ma, słuchajcie, fantastyczny wpływ na nasze jelita, na nasze zdrowie. Słuchaj, wyobraź sobie, że ona przedłuża życie. Tam są jakieś takie garbniki i różnego rodzaju sytuacje, które...
1: Myślisz, że Krzysztof Ibisz to pije?
0: Właśnie chciałem powiedzieć, słuchaj, że prawdopodobnie ma to coś wspólnego z jego napojem, który już niebawem w waszym osiedlowym sklepie. W każdym razie, słuchaj, jedną z osób testujących, wyobraź sobie, była pani Magdalena Gessler, która ma już oczywiście swoje lata, ale na jedzeniu się zna i na zdrowiu też. I oto, słuchajcie, nasz lotny reporter i jego ukryty mikrofon mają reakcję jelit, tak naprawdę, Magdy Gessler na polską kombuczę. Posłuchajmy.
2: Ja nie mam papieru toaletowego. Co będzie teraz? Tragedia. Ten miesiąc będę siedziała, z czym dupę wytrę?
0: Nie mówiłem, że popędzi.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A murzynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Ziobro i Romanowski. Budapeszt próbuje ich ściągnąć. Kto wygra mundial? Naukowcy mają już swoje typy. W tej prawdzie będzie też walka na krzesła, czyli atrakcje Mystic Festival.
0: Prawda Antyradia.
8: 9.31. Grzegorz Kornacki. Ziobro i Romanowski wzywani do powrotu. Węgierski resort spraw wewnętrznych weryfikuje ich status uchodźców. O tym, jak nowe rządy zapowiadały, że panowie nie znajdą już schronienia w Budapeszcie. Politycy mają osobiście stawić się w urzędzie do spraw azylu, żeby przedstawić dowody na prześladowania w Polsce. Zbigniew Ziobro jest w USA, Marcin Romanowski był widziany na Bałkanach.
0: Prawda Antyradia.
8: Strażacy, policjanci, ratownicy i inne formacje będą się szkolić w Gliwicach. Pojutrze na terenie dworca kolejowego będą wspólne ćwiczenia. Miasto Mariusz Kopeć.
9: Te ćwiczenia odbędą się od godziny
3: godziny 10 do dworzec mamy zabukowany do godziny 12, a zatem wczesne godziny popołudniowe tutaj powinny się te ćwiczenia wszystkie zakończyć i główny ciężar tych ćwiczeń to jest oczywiście peron numer 1, który będzie wyłączony.
8: Utrudnienia mogą być też przed dworcem przy bohaterów getta warszawskiego.
1: Prawda antyradia.
8: Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy to oni mają największe szanse na wygraną w tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata. To, co powiedziałby każdy z nas, oficjalnie stwierdzili naukowcy. Ci z uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie przeprowadzili 100 tysięcy symulacji. Bazowały one na wynikach meczów z ostatnich miesięcy, na notach wystawionych poszczególnym piłkarzom czy na kursach bukmacherskich. Wszystko wsparła oczywiście sztuczna inteligencja.
1: Prawda antyradia.
8: Wrestling można było z kolei oglądać na tegorocznym Mystic Festival w gdańskiej stoczni.
9: Co to tu się dzieje w przerwie między koncertami?
10: A kabra! Niesamowity jestem w wrestlingu. Zaczęło się od 2, kończy się na 10 i skończy się na 1.
11: Pierwszy raz jestem i szczerze, to jest najlepsza rzecz, jaką widziałam w życiu. Pogubiłam się, kto to wygrywa.
12: Nikt nie wygrywa, ale każdy przegrywa. Bardzo dużo się dzieje, bardzo fajne walki. Normalnie chyba drugi raz jesteśmy na wrestlingu, lepszy niż ten amerykański, naprawdę, polecam, serdecznie.
9: Czemu lepszy?
12: Bardziej prawdziwy, bardziej żywy, bliżej ludzi tutaj, a nie w Ameryce, gdzieś tam w hali zamkniętej.
8: A na miejscu był Kamil Kostka. Mystic Festival wraca za rok, ale przeniesie się przed gdańską Polsat Plus Arenę. Jest 9:33.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Od 18 do 26 stopni dziś na termometrach najchłodniej ma być w Koszalinie, średnio w Warszawie czy w Rzeszowie, a najcieplej w Katowicach i w Zielonej Górze. Deszcze możliwe głównie na północy i południowym wschodzie. Wieczór suchy będzie od 13 stopni w Trójmieście, przez 15 w Rzeszowie i 18 w Warszawie czy we Wrocławiu, do 19 w Zielonej Górze.
13: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: No panie, pora porozmawiać sobie troszeczkę teraz o śnie. Co prawda masz...
1: Szczególnie, że wszyscy już mają go za sobą o tej porze.
0: Tak, no właśnie, my już od jakichś 3,5 godziny, dobrze mówię?
1: Tak, mniej więcej. Chociaż trzeba było wstać 4,5 godziny temu, żeby tutaj przyjechać.
0: No właśnie, nie chciałem już dodawać, że ty zacząłeś wcześniej, żeby cię jeszcze bardziej nie pogrążać, ale słuchajcie, a propos tego pogrążenia. Słuchaj, bez naukowców oczywiście nasz program nie istnieje. Było już dzisiaj o Polsce.
1: W ogóle radio nie istnieje bez naukowców.
0: Dokładnie tak. Przepraszam, prezenterzy nie istnieją. Natomiast chcieliśmy wam powiedzieć teraz o tym, co wymyśli szwajcarscy naukowcy, słuchaj. Dlatego, że oni wzięli na tak zwany tapet koszmar. Senny. Koszmar senny, czyli... do koszmaru, proszę. Puść.
1: Aha, to już teraz,
0: dobra. Tak, teraz, już. No, bo powiedzmy sobie, że kolega się położył, żeby wypocząć, ale wciąż powraca ten sam koszmar. Jak słychać, ty ze mną pod prysznicem.
1: Na nieszczęście to faktycznie powraca.
0: No właśnie, słuchajcie.
1: Czasami jest bardzo realistyczne.
0: I tam wcale w głównej roli nie jest nóż, co innego sterczy. No więc słuchaj, chodzi o metodę IRT. Metoda IRT to jest...
1: Ale też krew leci.
0: To jest... Chciałem coś powiedzieć, ale się powstrzymałem.
1: To jest... Dobrze, metoda IRT.
0: Patrz, jak się dobrze bawi. Metoda IRT to jest metoda wyobrażeniowa, czyli słuchaj, tak zwana muzyczna kotwica. Muzyczna kotwica, czyli tak, w momencie, kiedy masz dobry sen, to ci puszczają ci muzyczkę. Słuchaj, jakąś muzyczkę, która ci się dobrze kojarzy. I później jak zasypiesz, to oni ci znowu tę muzyczkę puszczają. I ta muzyczka ma być kotwicą to tak naprawdę nie tyle zmiany tego snu, co dobrego zakończenia. Mhm. Czyli na przykład regularnie śni ci się Grzegorz Braun, prawda? I on ci się dalej będzie śnił, jak ci puszczą tą twoją ulubioną...
1: Ale będzie się pozytywnie kojarzył.
0: Tylko on na przykład na końcu powie, panie, tak może ja odchodzę i nie wracam. Więc słuchaj, jeżeli państwo miewacie różnego rodzaju koszmary, to bardzo proszę puścić sobie muzyczkę, która was dobrze nastroi i później na wszelki wypadek na noc ją puścić. Z tym Braunem proponuję na przykład utwór zespołu Dark Throne, Fuck Off and Die.

0: Za 10:10 na zegarze i tak dobiliśmy niemalże do końca dzisiejszej porannej audycji o nazwie Desperanos.
1: Ale jeszcze musimy rozwiązać tylko nasz konkurs, mój drogi. No przecież ten Tom Morello
0: czeka. Kto idzie na Tom Morello?
1: Tak jest, podwójne zaproszenie do stodoły. Posłuchaj tej historii. Dzień dobry. Zdarzyło mi się wykorzystywać tanecznie wszystkie napotkane kobiety znajdujące się w tej samej sali co ja. Piękne to było wesele przyjaciół naszych. Oszczędzałem tylko obsługę. W ramach pokuty dodam, że do dzisiaj mam zakwasy. Resztę grzechów zataję, żadnego nie żałuję, pewnie żadnego nie pamięta.
0: Ja chciałbym, żeby... Tak, Filip to jest?
1: Tak, to jest Filip, dokładnie tak.
0: Tak, żeby ścieżkę dźwiękową z tego wesela też podesłał.
1: Ewentualnie jakieś kompromitujące zdjęcia też nam się przydadzą. Pamiętaj, zostanie to tylko między nami, ty, my, internet.
0: No i drogie słuchaczki, uważajcie, bo Filip jutro pojawi się w stodole na koncercie Toma Morello i też pewnie będzie chciał obtańcować wszystkie.
1: Poznacie po zakwasach oczywiście. Teraz na zegarach 9:50. Bartek Synowiec
0: i Michał Figurski.
1: Razem jako Desperanos w tym tygodniu. Bardzo dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam oczywiście na jutro.
0: Pa!
1: Hej.
2: Desperanos w Antyradiu!

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcze Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie.

0: dron zestrzelony przez samoloty NATO. Armenia wybrała, czy chce do Europy, czy jednak pociągają Rosja. Piosenka z pszczółki Mai na warszawskim lotnisku, znaczy Maja, wylądowała.
1: Prawda Antyradia.
0: Minuta po 10:00. Grzegorz Kornacki. Zestrzelony dron, samoloty NATO zestrzeliły maszynę w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko chwilę wcześniej informowało o możliwym zagrożeniu powietrznym we wschodniej części kraju.
1: Prawda Antyradia.
0: Wybrali Europę. Wybory w Armenii wygrała partia premiera Paszyniana. Zdobyła prawie połowę wszystkich głosów. Tym samym będzie mogła stworzyć samodzielny rząd, niezależny od prorosyjskich ugrupowań.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzuty dla dwóch wysokich rangą oficerów Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeden miał wyłudzać świadczenia i zrobić sobie z tego stałe źródło utrzymania, drugi dla własnej korzyści miał doprowadzić do niekorzystnego rozporządzania ponad 30 tysiącami złotych. Jeden z podejrzanych zdążył już przejść na emeryturę, drugi został zawieszony na czas postępowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Ruszyła rekrutacja. Uniwersytet Jagielloński uruchomi 13 nowych kierunków, takich jak humanistyka cyfrowa czy Mathematics and Computer Science Advanced Track. Już po nazwie widać, że to dla orłów. Kamil Gajęcki.
2: W kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przechodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
0: Rekrutacja potrwa do 9 lipca.
1: Prawda Antyradia.
0: Jawność nieco później, nie od teraz, a od przyszłego roku. Pracownik będzie mógł zapytać o pensję kolegów. Resort pracy przedłużył wakacje legis. Nowych rozwiązań.
3: Żeby sprawa była jasna, pytający nie dostanie siatki płac z nazwiskami. I firma Joanna Łuksza.
4: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę.
3: Do tej pory takie informacje były jak dobrze strzeżona twierdza. I był powód. N-Puls Magda Pietkiewicz.
5: W wielu firmach osoby z długim stażem zarabiają mniej niż nowo zatrudnieni. Bardzo często, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, kobiety mniej niż mężczyźni.
3: Za rok firmy zaczną składać raporty o luce płacowej między kobietami a mężczyznami.
4: Jeśli luka wyniesie co najmniej 5%, pracodawca może zostać zobowiązany do wdrożenia działań naprawczych.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Lot Maja, taki kod identyfikacyjny ma samolot Polskich Linii Lotniczych, który 20 minut temu wylądował w Warszawie. To dlatego, że do Polski z French Open wróciła nim Maja Chwalińska, wicemistrzyni turnieju. Tydzień temu zawodniczka numer 114, dziś to 21. rakieta świata. Do 26 stopni dziś na termometrach. Najcieplej będzie w Katowicach i w Zielonej Górze. Deszcz może padać na północy i na południowym wschodzie. Nocą opady możliwe na zachodzie, w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Będzie przy tym od 9 maksymalnie do 16 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: A tak, proszę Państwa, blisko 12 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. A my rozpoczęliśmy kolejny tydzień z gwiazdami rocka. Mamy zaproszenia na koncerty, między innymi Perfect Circle, The Offspring czy Foo Fighters. No i tylko w Antyradiu można takie zaproszenia zdobyć. Do tego mamy zaproszenia na imprezy, które Państwo kochają. Na przykład ja dzisiaj będę miał dwuosobowe zaproszenia na 19. Tattoo Fest Kraków, 13-14 czerwca Expo Kraków. Zajmę się tym w stosownym momencie. Znalazłem informację, że dzisiaj jest Dzień Informatyka. Wszystkiego najlepszego ludziom, którzy wiedzą, którzy mówią dość dziwnym językiem między sobą. Ja ich do końca nie pojmuję, ale wiem, że jak oni to mówią, to oni coś zrobią, żeby wszystko działało. No właśnie, pani Olga Tokarczuk powiedziała kiedyś, wszystko jest zawsze prostsze niż się na początku wydaje. I tego się trzymajmy. I jedziemy dalej. Będzie parę słów na temat przeżyć z tego weekendu.

0: proszę Państwa, to już 25 minut po 10. Oczywiście z antyradiem. Rodaczki i rodacy, ja mam wielki szacunek dla pani Mai Chwalińskiej, bo rzeczywiście osiągnęła bardzo dużo. Natomiast to, co wyczynia telewizja niebieska, w której chciałem zobaczyć po prostu wiadomości, została zdominowana przez informacje o pani Mai. No i druga sprawa, Festiwal Opolski wczorajszy. Niech to licho. Martyrologia od początku do końca i pomyślałem sobie, my chyba lubimy tak się zamartwiać trochę jako naród. Te oczy wpatrzone w jeden punkt, wykonujące dzieła z czasów zamierzchłych. Naprawdę znakomite dzieła. Ale tak bardzo na poważnie. Proszę Państwa, tak minął mi weekend. Poza jeszcze jednym wyjazdem pojechałem sobie kawałek od Warszawy, żeby zobaczyć coś i przywieźć coś, ale o tym pewnie w moich socialach zapowiem.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mon Mothley.
3: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w Tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Winiary Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardkoru Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
2: Castorama.
13: Teoria
2: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto. A legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
18: Po reklamie.
19: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Vias de Rocav, am de radio. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

i proszę Państwa, tak w tym sposobem przemykamy bardzo cichutko, no może nie tak bardzo cichutko, w kierunku godziny 11, oczywiście z Antyradiem. Po 11 parę słów od Państwa na temat festiwali, tudzież tenisa i paru innych rzeczy. Parę maili przybyło, ja pozwolę sobie wykorzystać w stosownym momencie. Rodaczki, rodacy, jest moc, to w Skorpionsi.

0: Tak, proszę Państwa, zbliżamy się do 11. Będziemy się nasycać prawdą, ukulturalniać, wyglądać, co się dzieje na niebie. No i w zasadzie będzie to na tyle. A potem powracamy z kolejną godziną z Aleksandrem Ostrowskim. Oczywiście w Antyradiu, jakby nie było.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
3: Nowe, festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Było bezpieczniej niż rok temu. Policja podsumowuje długi weekend. Wojsko ostrzega przed zagrożeniem ze wschodu. W tej prawdzie też Mystic Festival ostatni zgasił światło.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Było bezpieczniej, mniej wypadków i mniej ofiar. W tegoroczny długi weekend z Bożym Ciałem było 314 wypadków. Zginęło w nich 19 osób, a ponad 370 zostało rannych.
4: Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 352 wypadki drogowe, w których zginęło 25 osób, a 424 zostały ranne.
3: Mówił Antoni Rzeczkowski z policji. Złapanych zostało prawie 300 pijanych kierowców mniej. Mundrowi zaznaczają jeszcze, że nie skończyli akcji długi weekend, bo powroty last minute ciągle trwają.
2: Prawda Antyradia.
3: Ostrzeżenie z Łotwy. Tamtejsze wojska znów informują o możliwym zagrożeniu powietrznym na wschodzie kraju. Po wcześniejszym ostrzeżeniu samoloty NATO zestrzeliły drona.
2: Prawda Antyradia.
3: Iran wystrzelił rakiety w stronę centralnego Izraela. W Jerozolimie było słychać odgłos wybuchu. To kolejny wystrzał z serii rewanżu za rewanż. Taka wymiana trwa od wczoraj. Ambasada RP w Tel Awiwie dziś będzie zamknięta.
2: Prawda Antyradia.
3: Pierścień Zygmunta Starego wróci do Polski. Niemcy mają go zwrócić na 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Tak pisze dziś Wyborcza, dodając, że pierścień Jagiellonów to nie wszystko, czego możemy wkrótce spodziewać się w kraju. Wróci też najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudem Mater Polonia, zrabowany z biblioteki seminaryjnej w Płocku. 35-lecie traktatu w przyszłym tygodniu.
2: Prawda Antyradia.
3: Koniec tego dobrego. Za nami ostatni Mystic Festival w gdańskiej stoczni. Wystąpili m.in. Behemoth, Black Label Society czy Megadeth. I tyle. Za rok przeprowadzka.
5: Będziesz tęsknić za Stocznią Gdańską, biorąc pod uwagę, że festiwal się przenosi w przyszłym roku?
6: Bardzo. Wspaniały klimat. Nie ma drugiego takiego. No miasto zostaje, ale tutaj ta okolica, te widoki, to już nie to samo będzie pewnie.
5: A co przyciąga najbardziej?
6: Mnogość zespołów.
7: Przyjeżdżam przede wszystkim tutaj dla muzyki, dla ludzi, atmosfery. Stare te hale tworzą klimat idealny do muzyki.
3: A rozmawiał z wami Kamil Kostka. Za rok Mystic potrwa od 10 do 12 czerwca, a rozgości się na błoniach Polsat Plus Arena w Gdańsku. Jest prawie 11:03, czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
8: Mieszko Drescher, zapraszam. Mark Wahlberg zagra mafijnego zabójcę na zlecenie w filmie By Any Means. To będzie dramat kryminalny osadzony w latach 60., częściowo oparty na faktach. Opowie o agencie FBI, który tropi sprawców serii zabójstw aktywistów. Musi współpracować ze wspomnianym cynglem, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Premiera 4 września. Wiosną przyszłego roku mają ruszyć zdjęcia do 4. sezonu Rodu Smoka. Tak wynika z rozmowy portalu Deadline z Ryanem Condalem, głównym producentem. To będzie finałowa odsłona, ma powstawać w Wielkiej Brytanii, a już w tym miesiącu debiutuje 3. sezon. Tymczasem Hannibal nie tak prędko. Netflix wstrzymał pracę nad filmem o generale Kartaginy, który walczył z Rzymem w wojnach punickich. Zdjęcia miały ruszyć lada moment, a pojawiły się problemy finansowe studia, które ma za nie odpowiadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Od 18 do 26 stopni dziś na termometrach. W ciągu dnia deszcz może padać na północy i na południowym wschodzie. Jutro od 17 stopni w Koszalinie, przez 19 w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 25 w Olsztynie i 27 w Warszawie, do 28 w Rzeszowie. Deszcz jutro może padać niemalże w całym kraju i burze też w większości Polski.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 12 minut po 11. Słuchają Państwo Antyradia. To kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. A propos festiwalu i też ogólnie rzecz ujmując tego takiego podejścia smutnego czasami do niektórych, nawet fajnych rzeczy, pan Michał napisał. Tak właśnie poczułem ogromny brak po pana słowach, taki ogólnonarodowy wręcz, że o sprawach ważnych i poważnych nie umiemy na wesoło i przyjemnie. A ile by życie było wtedy wykwintniejsze, czyż nie? Pewnie tak, panie Michale. Ja powiem państwu, żeby nie było tam, że tam wszystko było źle, to powiem, że Lady Punk, fajny koncert. No i najważniejsza dla mnie osoba tego festiwalu to Maja Oleśnikow. 16-latka dostała nagrodę publiczności. Potencjał niesamowity. Powiem państwu, że byłem pod niesamowitym wrażeniem charyzmy tej osoby. Co z niej wyrośnie? Dopiero 16 lat, a taki potencjał. Ja już czekam na jakiś rokowy skład, który ją przygarnie, bo dobrych rokowych wokali damskich to jest niewiele. Proszę Państwa, jeszcze pan Chris. Brawa dla polskiej tenisistki. Ja tylko jednego nie pojmuję. Jeszcze dobrze nie zeszła z kortu, a Sępy w kraju już policzyły, ile zarobi i ile zapłaci podatku. I to nie pierwszy raz, kiedy wyliczają sportowcom hieny medialne. Słuszna koncepcja, ale podobno pan minister od tych spraw w Polsce powiedział, że ona już tam w Francji zapłaciła podatek, w związku z tym w Polsce nie zapłaci. A jeszcze pan minister porozmawia z ministrem francuskim, żeby też odpuścił. No proszę bardzo. I to jest słuszne podejście do sprawy. A Maja Oleśnikow, moc. Ciekawe swoją drogą, jak rozwinie się jej kariera, bo ona już jest rozwinięta, jak chodzi o muzykę.

0: RMF Fanty Radio, to prawie 24 minuty po 11. Co wyrośnie z Maji Oleśnikow, przekonamy się, jak kwestie muzyczne pójdą. Natomiast co wyrosło w przypadku pewnej damy uwielbiającej jazdę na rowerze, to zaraz Państwu powiem. Była plaga pożarów, lasów, łąk, nieużytków. Strażacy z Lubartowa walczyli od marca z tą plagą. Okazało się, że policjanci przy ostatnim podpaleniu zobaczyli kobietę pomykającą na rowerze. Po zatrzymaniu okazało się, że jest to 51-latka, która ma na koncie 39 podpaleń. Pedałowała po okolicy i zaproszała ogień. Pani grozi do 10 lat więzienia, czyli przyszłość ma jakby zapewnioną.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia. Gwiazda.

promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradiu.

0: Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.

Proszę Państwa, przypominam, że mamy kolejny tydzień z gwiazdami rocka. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na A Perfect Circle, Offspring, Foo Fighters, mocarne rzeczy. Ja będę miał dla Państwa dziś nie rockowe do końca zaproszenie, ale dwa dwuosobowe zaproszenia na Tattoo Fest 13-14 czerwca Expo Kraków. Zajmę się tym po godzinie 12. Jak myślę, będą Państwo zainteresowani tymi zaproszeniami, bo to mocarna impreza.

0: że pięknie kończy się ta godzina. Joe Cocker, a przyjaźń zdecydowanie. Proszę Państwa, za momencik Prawda Antyradia, prognoza pogody, a potem rozdawnictwo.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.
3: Premier wzywa prezydenta do działania w sprawie kryzysu w relacjach z Ukrainą. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Są ofiary i ranni. Dojazd do pracy kradnie czas. To średnio 200 godzin rocznie.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła 12. Mieszko Drescher. Zapraszam. Gdzie rząd nie może, tam prezydenta pośle. Donald Tusk wzywa Karola Nawrockiego do podjęcia rękawic w sprawie Ukrainy. Premier chce, żeby polski prezydent spotkał się z ukraińskim, skoro dyplomacja nic nie dała. Chodzi o bezpośrednią, szczerą rozmowę o bohatera chupa w nazwie jednej z jednostek wojskowych.
4: Prawda Antyradia.
3: Tym samym problemem zajmuje się właśnie kapituła Orderu Białego. Ma wydać opinię w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu. To inicjatywa Karola Nawrockiego i to on podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. Pomysł głowy państwa popiera były minister obrony Mariusz Błaszczak.
5: Przede wszystkim Ukraina musi stanąć w prawdzie. UPA była organizacją zbrodniczą. Dopuściła się ludobójstwa na Polakach zamieszkujących Wołyń. A więc trzeba zadośćuczynić również rodzinom pomordowanych.
3: Decyzja prezydenta Zełenskiego wywołała zgrzyt na linii Warszawa-Kijów. Do Polski przyjechał szef jego kancelarii, który próbował załagodzić konflikt, ale premier Tusk twierdzi, że Ukraina sama doprowadziła do tej sytuacji i powinna wskazać rozwiązanie tego sporu.
4: Prawda Antyradia.
3: 15 osób zginęło, a około 130 ucierpiało w wyniku trzęsienia ziemi na Filipinach. Wstrząsy miały magnitudę na poziomie 7,8. Żywioł uderzył akurat w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w tym kraju, wywołując panikę wśród uczniów. Zagrożenia tsunami już nie ma. Bilans ofiar może wzrosnąć. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie.
4: Prawda Antyradia.
3: Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio każdy Polak traci godzinę w czasie każdego dnia roboczego, co daje ponad 200 godzin w roku. BNM Real Estate Advisory, Jerzy Węglarz.
6: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
3: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy. W ogóle praca zabiera nam dużo czasu. Siedzimy w firmach średnio o 3 godziny tygodniowo więcej niż unijna średnia. 2:30 po 12:00. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
7: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Słonecznie w większości kraju, chmurzy się głównie na północy, kropi w okolicach Trójmiasta i Elbląga, na termometrach w granicach 18-22 stopni. Po południu może pokropić na Mazurach, Podlasiu, niewykluczone burze. Jutro na wschodzie zrobi się upalnie, w okolicach 30 stopni, w całej zachodniej połowie kraju deszcz i burze od wczesnego popołudnia.
7: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
4: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, prawie 12 minut po godzinie 12, kolejna, a zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który zawiadamia, że do czerwca 2026 roku w Polsce zarejestrowano ponad 253 tysiące nowych aut. Ale największe wrażenie robi skala ekspansji marek z Chin. No cóż się dziwić, no, jeżeli te automobile są wyposażone fabrycznie w to wszystko, co trzeba normalnie kupić i dopłacić w samochodach konkurencyjnych, no to jest jakby luksusowo. Poza tym trafili w niszę rynkową, cenową, która daje się leasingować bez żadnego problemu. Proszę Państwa, zostawiając te tematy automobilowe na boku, przypominam, że mam dwa dwuosobowe zaproszenia na 19. Tatu Fest Kraków. Odbędzie się w dniach 13-14 czerwca Expo Kraków. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę zainstalować tylko imię i nazwisko i numer telefonu. I proszę łaskawie zaczekać na pytanie, które padnie około 24 minuty tej godziny. Działa.

0: piękne, 23 minuty z haczyczkiem po godzinie 12. Czas na pytanie związane z rozdawnictwem dwuosobowych zaproszeń na 19. Tattoo Fest Kraków. W dniach 13-14 czerwca Expo Kraków. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami przygotowały zapewne mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu znajdę z pewnością imię i nazwisko oraz numer telefonu. A w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, jak nazywa się technika tatuażu opierająca się wyłącznie na tworzeniu wzorów za pomocą precyzyjnych linii i konturów, bez użycia tradycyjnych cieni czy wypełnień. Proszę to wymalować w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program za

Proszę Państwa, ciekawa impreza, 19 Tattoo Fest Kraków, 13-14 czerwca Expo Kraków. Miałem dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia, mówię, że miałem, ponieważ już nie mam, bo oddałem, a oddałem panu Jerzemu i panu Pawłowi. Line work, tak się nazywa ten styl tatuowania. Nie ukrywam, że bolesne to zwykle dla mnie tematy, ale no trzeba to jakoś przeżyć. Proszę Państwa, zdobią się ludzie mocarnie. Kiedyś tatuaż był traktowany niezbyt dobrze, a teraz to jest moda totalna. Dzisiaj jest dzień informatyka, no i akurat miałem okoliczność składać życzenia jednemu z naszych ludzi z działu IT, który też ma tatuaże. W związku z tym wszystko jak najbardziej na miejscu. Też nazywają ten linearnym stylem, ten styl tatuowania, takiego właśnie linieczką.

0: studiu pojawił się Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry,
0: Tomek.
1: Dzień dobry.
0: Tomek, jak zwykle mamy ręce pełne wszelakich radosnych zaproszeń na koncerty,
1: to miło,
0: imprezy.
1: Bardzo miło, to prawda.
0: I jesteśmy naprawdę mocarni, bo tylko jak Antyradio mamy takie ilości zaproszeń na wyjątkowe koncerty. No dobrze, słuchaj, jak weekend się upłynął?
1: Spokojnie.
0: Spokojnie,
1: bardzo spokojnie. Ładowałem baterię, żeby ruszyć teraz do ataku. Od dzisiaj z Lokomotywą od 13 do 16. Dziś na przykład Tom Morello będzie do wzięcia.
0: A.
1: Koncert jutro w Stodole.
0: Czyli Lokomotywa musi
1: trzeba być
0: taka, ale bardziej hybrydowa czy bardziej elektryczna, skoro ładowałeś baterię?
1: I tak, takie wiesz, plug-in.
0: Hybryda. Są i motocykle hybrydowe, nie?
1: Serio?
0: Tak, oczywiście.
1: To już chyba nie da się na jednym kole pojechać, nie?
0: Wszystko się da zrobić. Hełmu się nie da założyć na lewą stronę.
1: A, widzisz.
0: No tam jak Kasprzyk z Lokomotywą za chwilę kilka. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Fundary!
0: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce.

0: Expert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w

0: po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Włos od tragedii w Kołobrzegu. Drzewo zwaliło się na niepełnosprawne osoby. Jeszcze dziś przesłuchanie po tragicznym wypadku w Ząbkach. Ludzie duszą się w spalinach we Wrocławiu, alarmują aktywiści.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Dwie osoby w szpitalu po przewróceniu się drzewa na chodnik. Do incydentu doszło w Kołobrzegu. Cierpiały dwie osoby poruszające się na wózku. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego drzewo runęło.
0: Prawda Antyradia.
1: Jeszcze dziś zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Śledczy zajmą się tureckim kierowcą taksi, który skręcał ze skrajnego prawego pasa w lewo, przecinając dwa pasy. W jego auto wjechało drugie, poruszające się z dużą prędkością. Zginęło dwóch młodych mężczyzn, jeden trafił do szpitala. 37-latkowi może grozić nawet 8-letnia odsiadka. Był trzeźwy w chwili zdarzenia.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowego, starego wroga dla naszych płuc wskazuje alarm smogowy z Dolnego Śląska. To spaliny z aut. Według aktywistów gorsze niż zimowy smog z kominków i pieców. Wykonane na ich zlecenie badania pokazały, że stężenia dwutlenku azotu przekroczyły dopuszczalną normę w 20 z 47 miejsc. We wszystkich lokalizacjach były wyższe niż unijne normy, które mają za 4 lata wejść w życie, mówi Małgorzata Słowińska z Rodziców dla Klimatu.
2: Każda osoba, która korzysta u nas z przystanków, które są rozlokowane pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
1: Urzędnicy odpowiadają, że z raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że Wrocław nie ma obowiązku wprowadzania strefy czystego transportu. Dodają też, że w razie potrzeby są przygotowani do realizacji takiego zadania.
0: Prawda Antyradia.
1: Już tylko wspomnienia zostały po Mistiku w Stoczni Gdańskiej. Ostatnia impreza była ostatnią w tym miejscu. Poza masakrą w Pogo pod sceną była też masakra w specjalnie rozstawionym ringu.
3: Rzezło!
4: Co to tu się dzieje w przerwie między koncertami?
5: Makabra. Niesamowity jestem wrestling. Zaczęło się od dwóch, kończy się na 10 i skończy się na jednym.
6: Pierwszy raz jestem i szczerze, to jest najlepsza rzecz, jaką widziałam w życiu. Pogubiłam się, kto to wygrywa.
7: Nikt nie wygrywa, ale każdy przegrywa.
8: Bardzo dużo się dzieje, bardzo fajne walki. Normalnie chyba drugi raz jesteśmy na wrestlingu, lepszy niż ten amerykański, naprawdę, polecam serdecznie.
4: Czemu lepszy?
8: Bardziej prawdziwy, bardziej żywy, bliżej ludzi tutaj, a nie w Ameryce, gdzieś tam w hali zamkniętej.
1: Na miejscu był Kamil Kostka. Za rok impreza też będzie w Gdańsku, ale przeniesie się przed Polsat Plus Arenę. Słonecznie w większości kraju, chmurzy się głównie na północy. Kropi w okolicach Trójmiasta i Elbląga. Na termometrach w granicach 18-22 stopni. Po południu może pokropić na Mazurach, na Podlasiu niewykluczone burze. Jutro na wschodzie zrobi się upalnie w okolicach 30 stopni. W całej zachodniej połowie kraju deszcz i burze od wczesnego popołudnia.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: tylko tydzień został, żebyśmy wspólnie odśpiewali to nagranie na PGE Narodowym.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tymczasem prawie 10 minut po godzinie 13. Poniedziałek, 8 czerwca. Tomasz Kacprzyk, witam w dzisiejszym wydaniu Lokomotywy w Antyradiu. Już trochę szykując się na zbliżający się koncert Foo Fighters. Za tydzień, w poniedziałek. Czekajcie, który to ich będzie koncert w Polsce? Policzmy. W 96 roku po raz pierwszy przyjechali do Sopotu na festiwal w Krakowie. Chyba grali w 2015, potem dwa lata później na Openerze, ale na Openerze wystąpili dwukrotnie, bo jeszcze w 2024 roku, więc po raz piąty pojawią się w Polsce nasi znajomi, chciałby się powiedzieć, Foo Fighters. W roli supportów usłyszymy Royal Officer i Odwołk Beaver. Wszystko za tydzień na PGE Narodowym. Mam nadzieję, że jeszcze bilety są w Antyradiu i pofruną w waszą stronę. Póki co, dziś będę miał dla was specjalne zaproszenie na koncert, który odbędzie się jutro w warszawskiej Stodole. Ale o tym po tym.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A rozpędzając naszą dzisiejszą lokomotywę antyradiową, od razu przypominam, że także spotkamy się na koncercie Systemowy Down. Też na PGE Narodowym. 18-19 lipca. Ależ to będzie weekend. Tuż, od razu po festiwalu jarocińskim. Oj,

0: Jak oni pięknie razem śpiewają. World Wild is World's Grow. Nick Cave, Kylie Minogue. Dziś przed dzień koncertu Toma Morello, który odbędzie się jutro w warszawskiej Stodole, będę miał dla was pewne pytanie. Jak zwykle u mnie piekielne, trudne. Trzeba się będzie trochę wykazać. Wiem, że to może być uciążliwe przy poniedziałku, ale myślę, że damy sobie radę. Nie oddalajcie się od radioodbiorników, jeżeli chcielibyście Toma Morello jutro w Stodole zobaczyć.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Beastie Boys. Pijama Porno.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV EURAGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: History Channel przedstawia.
2: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
1: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
2: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
1: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
3: Stary, dawaj do lasu!
4: Nie mam co się ubrać ani spakować.
3: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
4: Nie zdążymy kupić.
3: Zamówimy do 23:00 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
4: Dobra, przekonałeś.
5: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
6: Winiary Bookings zaprasza. Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow. Jeden z największych zespołów współczesnego rocka. Zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal+. UEFA Champions League zostaje w Canal+ na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Hello, I love you, The Doors w Lokomotywie na Antyradio. W poniedziałek 8 czerwca, w dniu, w którym w 51 roku w Krakowie urodziła się pewna Olga, która wraz z mężem Markiem skomponowała takie hity jak Boskie Buenos, O nie rób tyle hałasu, czy Kocham cię kochanie moje. Po rozwodzie z panem Markiem związała się z panem Kamilem, z którym założyła własną wytwórnię fonograficzną Carling, wydającą głównie płyty Manamu. Olga Cipowicz, Olga Jackowska, Kora, dziś miałaby urodziny. Niestety odeszła 28 lipca, mając 67 lat w 2018 roku. Ale muzyka i wspomnienia wciąż żyją.

0: Najlepszy dowód na to, że w pauzach też jest zawarta muzyka. Nie zawsze szybciej znaczy lepiej. Creed, Stone Temple Pilots zamykają pierwszą część dzisiejszej Rokomotywy w Antyradiu, bo niespełna 6 minut pozostało do 14. Za chwilę kilka prawda Antyradia, czyli będzie o rzeczach najważniejszych, a po 14 będzie szansa na zdobycie podwójnego zaproszenia na koncert Toma Morello. Jutro do warszawskiej stodoły.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykończenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Tragiczny finał poszukiwań 16-latki na Lubelszczyźnie. Pod koniec tygodnia rząd zdecyduje, co dalej z programem CPN. Wymiana ciosów między Izraelem a Iranem rozgniewała Donalda Trumpa.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzut zabójstwa nastolatki dla nastolatka. 19-letni Dominik F. ma odpowiedzieć za zabójstwo swojej o 3 lata młodszej dziewczyny. Była poszukiwana od kilku dni na Lubelszczyźnie. Jej ciało zostało odnalezione w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Podejrzany przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale śledczy nie ujawniają szczegółów. Grozi mu nawet dożywocie.
1: Prawda Antyradia.
0: Pod koniec tygodnia decyzja, co dalej z programem CPN. Na razie obowiązuje do połowy czerwca. Lada dzień rozpoczną się konsultacje międzyresortowe w tej sprawie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
0: Dziś litr 95 kosztuje maksymalnie 6 zł, oleju napędowego 6,48. Jutro obniżka do 5 zł i 93 groszy za 95 i do 6,45 za diesla.
1: Prawda Antyradia.
0: Natychmiast przestańcie strzelać, apeluje Donald Trump do Izraela i Iranu. W weekend armie obu krajów wzajemnie się atakowały. Izrael ostrzeliwał południowy Liban, na celowniku znalazł się proirański Hezbollah. Iran odpowiedział ostrzałem celów w Izraelu. Prezydent USA zapewnia, że negocjacje pokojowe trwają nadal, choć jak to ujął, mogą im zagrozić ignorancja i głupota.
1: Prawda Antyradia.
0: Niemal 6 godzin muzyki na żywo. Taki popis dali Gansi w Gliwicach. Zagrali 2 koncerty w długi weekend.
3: Bardzo fajny koncert, bardzo fajne emocje. Super jest usłyszeć Guns N' Roses na żywo. Chyba najlepsza piosenka to było November Rain. Mam z nią dobre wspomnienia, myślę.
4: A podobało ci się to wykonanie, November Rain? Axel siedział na takim motorze.
3: Wykonanie było naprawdę cudowne. Jeszcze ten fortepian, na którym grał właśnie Axel, no to było cudowne. Super jest zobaczyć na żywo.
5: Według mnie też było świetnie i nie mogłam się doczekać bardzo tego koncertu i bardzo się cieszę, bo usłyszałam piosenki, które przesłuchałam tyle razy i było mi dane dzisiaj na żywo usłyszeć, więc uważam, że super.
4: To twój pierwszy koncert Gansów?
5: Tak, tak, pierwszy i na pewno nie ostatni. Pójdę jeszcze raz, bo jestem fanką.
0: Głosy fanów zebrała Paulina Kozioł. ~24 we Wrocławiu, 22 w Warszawie, 19 w Gdańsku. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Na Podlasiu i Mazurach może popadać i grzmieć. Jutro upał w granicach 30 stopni na wschodzie Polski. Na zachodzie od wczesnego popołudnia deszcz i burze. W środę dla odmiany na południu i wschodzie, gdzie temperatura spadnie do zaledwie 15 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: ruszą w trasę, czy nie ruszą? Przyjadą do Polski, czy nie przyjadą? Oto jest pytanie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Nowa płyta Stonesów, Lada Moment. In the Stars. Utwór, który już fruwał pewnego czasu na antenie Antyradia i nie tylko. The Rolling Stones w doskonałej formie. Prawie 12 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Kasprologii. W Lokomotywie w Antyradiu oczywiście. Ta Kasprologia zostanie ze mną do grobowej deski. Parę lat minęło. No dobra, Lokomotywa ma się najlepiej na świecie, codziennie od 13 do 16. I dziś w Lokomotywie w Antyradiu będę miał dla was oczywiście podwójną wyjściówkę na jutrzejszy koncert Toma Morello, który odbędzie się w warszawskiej Stodole. No ale żeby taką wyjściówkę zdobyć, trzeba... Znaczy, jak chcecie, nie musicie, możecie napisać do mnie na kasprol@antyradio.pl. Jeżeli... Tom Morello poszedłby na przykład w ślady takiej Metaliki i zachciał zagrać jakiś polski utwór na tym koncercie, to jaki utwór mógłby zagrać i dlaczego? Jeżeli Tom Morello chciałby zagrać w trakcie koncertu jakiś utwór polski, polskiego zespołu lub też wykonawcy, to jaki to mógłby być utwór i dlaczego? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl, a ja oczywiście odwdzięczę się podwójną wejściówką na jutrzejszy koncert Toma Morello do warszawskiej Stodoły.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Swoją drogą, może to być coś z repertuaru Lady Punk? Mogłoby być, ale nie wiem, to wy decydujcie. Przy okazji, całkiem sympatyczny koncert na festiwalu opolskim. Gratulacje.

0: też dawno nie było tego utworu w Lokomotywie. Woda, Pil Korn za nami. 25 minut po godzinie 14. Przypominam, jaki utwór Tom Morello, jeżeli chciałby zagrać polskiego wykonawcy, powinien zaprezentować i dlaczego? Hipotetycznie. To jest pytanie, które otwiera wam furtkę do tego, żebyście Toma Morello jutro zobaczyli w warszawskiej stodole. Kasper Małpa, antyradio.pl.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.

0: Erste Bank Polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: W Brico Marche zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.
0: Amteradio. Najlepszy rok na świecie.

Pink Floyd i Time za nami. A Basia napisała przed chwilą na kasper@antyradio.pl. Nawet o tym nie wiedziałem, że to był 8 czerwca. Dzięki, Basiu. Że to był 91 rok, kiedy grupa Xtreme umieściła na szczycie amerykańskiej listy przebojów balladę z krążka Pornography. Duet w wykonaniu gitarzysty Nuno Bettencourta z wokalistą Gary Cheronem dotarł również do drugiego miejsca Wielkiej Brytanii. Pamiętam, że kiedyś umiałem ten utwór i grać, i śpiewać. Cały. Warto sobie przypomnieć. More Than Words.

0: spodnieńczar dzisiejszej Rokomotywie w Antyradio. Po królewsku zamykamy drugą część. Za moment prawda Antyradia, a w trzeciej po 15 nagradzam.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: 5 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: trafiony, zatopiony transport heroiny w gdyńskim porcie. Jest tak to skarżenia w głośnej sprawie tortur przy Piotrkowskiej w Łodzi. Utrudnienia na Kujawach. Stoi S5 i Krajowa 10.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Ponad tona heroiny przejęta przez służby w gdyńskim porcie. Towar wart około 220 milionów złotych przepłynął na paletach z ozdobnymi cegłami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kontrabandę wykryto prześwietlając kontenery, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Nie muszę Państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
0: Na razie wpadło 3 Polaków, ale to nie koniec sprawy. Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest akt oskarżenia za więzienie i torturowanie mężczyzny w Łodzi przy Piotrkowskiej. Chodzi o głośną sprawę z listopada ubiegłego roku. Poszkodowany ratował się ucieczką przez okno. Oprawców było 3, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Podejrzani usiłowali wymusić na nim przekazanie środków pieniężnych. W tym celu przywiązali go do krzesła, stosowali wobec niego różnego rodzaju przemoc. W tym usiłowali odciąć mu palec, dźgali go nożem.
0: Grozi im teraz do 10 lat więzienia. Akt oskarżenia obejmuje też 2 kolejnych mężczyzn, którzy byli świadkami zdarzenia, ale nie wezwali pomocy. Oni mogą z kolei usłyszeć wyrok do 3 lat odsiadki.
1: Prawda Antyradia.
0: Trasa S5 zablokowana na Kujawach. Między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku z udziałem motocykla. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Podobnie na Krajowej 10 w okolicach Bydgoszczy w Pawłówku. Tam też niespecjalnie da się przejechać, bo z wywrotki wylała się mokra pasza.
1: Prawda Antyradia.
0: Poniedziałek między 10 a 12. To wtedy Polacy składają przez internet najwięcej wniosków o pożyczki. Prawie 90% to zakupy ratalne, 13% to pożyczki krótkoterminowe. YouMoney, Krzysztof Przybysz.
4: Co ciekawe, ich udział rośnie w określonych momentach, szczególnie w godzinach nocnych pomiędzy 1 a 4 oraz w piątki i weekendy. Może to wynikać z faktu, że takie finansowanie częściej odpowiada na nagłe i impulsywne potrzeby klientów.
0: Z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że wniosek złożony nie oznacza pieniędzy na koncie. To tylko nieco ponad 8% jest rozpatrywana pozytywnie. Prawie 3 minuty po 15. Pełna kultura, zapraszam. Będzie kontynuacja filmu Maszyna do zabijania. To oceniony na jakieś 6/10 hit Netflixa, wyświetlony prawie 140 milionów razy. Główną rolę grał Alan Richardson i co może dziwić, to nie do niego odnosi się tytuł. Postawny aktor wróci w drugiej części. O czym dokładnie ona będzie i kiedy zadebiutuje, na razie nie wiadomo. Dr. House zagra w adaptacji powieści Dziedzictwo szpiegów oraz Ze śmiertelnego zimna. Jako kto wystąpi Hugh Laurie, jeszcze nie jest jasne. Fabuła, jak można się spodziewać, będzie skupiona wokół agentów wywiadu. Na razie nie ma daty premiery. Zainteresowanie Odyseją nie tylko w kwestiach rasizmu. Start przedsprzedaży biletów do amerykańskiej sieci kin AMC zawiesił aplikację zakupową. Nowy film Nolana trafi do kin w lipcu. Kosztował $250 milionów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: 24 stopnie we Wrocławiu, 22 w Warszawie, 19 w Gdańsku. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Na Podlasiu i Mazurach może padać i grzmieć. Jutro upał do 30 stopni na wschodzie Polski. Na zachodzie od wczesnego popołudnia deszcz i burze. W środę dla odmiany na południu i wschodzie, gdzie temperatura spadnie do zaledwie 15 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
6: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

Gun Wings. Z tym nagraniem powinni jeszcze być w zestawieniu Turbo Top. Sprawdźcie na antyradio.pl. Tymczasem dzisiaj poniedziałek, 8 czerwca. Wczoraj w Los Angeles wystartowała pierwsza od 11 lat trasa koncertowa Rush. Pierwsza też od śmierci perkusisty Nila Perta w 2020 roku. Na bębnach, przypomnę, Annika Niels. Zagrali, z tego co wiem, m.in. Toma Sawyera i Spirit of the Radio. No, nie mogło być inaczej. W sumie 24 utwory, czyli całkiem nieźle. Ale jest też moment uczczenia zmarłego perkusisty Rush. Wszystko? Zdecydowanie nie wszystko. Fragmenty dostępne w sieci do obejrzenia. Warto.

0: Przyjrzałem się nie tak dawno skrzynce mojego prywatnego listonosza i sporo zespołów pojawiło się w waszych propozycjach odnośnie tego, co powinien zagrać Tom Morello, jeżeli miałby zagrać jakiś utwór polski. I był i Tessa, i Perfect, i Budka Suflera, i Kombi, ich troje nawet się pojawiło. Ale uwagę moją zwrócił mail od Julii, która napisała, że według niej to powinna być Rachia grupy Kult. Bo opowiada o podziałach w społeczeństwie. Fraza "moje ciało murem podzielone" ma w sobie rodzaj buntu i egzystencjalnego gniewu, który mógłby zostać doskonale podkreślony solówką Toma. Otóż Tom Morello uwielbia takie transowe, marszowe struktury. No i wyobrażam sobie, że właśnie taką kultową piosenkę może Tom rozgrzać publiczność. Sprawdzisz osobiście, Julia, czym cię rozgrzeje. Sprawdź maila. Gratuluję.
1: Radio. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.
5: To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowy singiel, nowy klip od Deep Purple. Panowie opublikowali utwór Diablo. To jest kolejna zapowiedź albumu Splat, który ukaże się za niecały miesiąc, 3 lipca. Na krążku znajdziemy w sumie 13 kawałków, w tym Diablo, o którym tu mowa, i wydany wcześniej Arrogant Boy. Przypominam przy okazji, że Deep Purple zagrają jesienią w Polsce. 8 października zobaczymy zespół w łódzkiej Atlas Arenie. Powrót Ice Nine Kills do Polski. Zespół z gatunku horror metalcore zaprezentuje się 17 marca przyszłego roku w ramach trasy March in Silence w gliwickiej Pre-Zero Arenie. Trzeba przyznać, mają rozmach. Przedsprzedaż biletów już ruszyła, otwarta sprzedaż dla wszystkich zacznie się pojutrze. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
5: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

szczerze. Nie wyobrażam sobie, żeby w Jarocinie nie było tego nagrania. Fragment krążka Generation X, płyty Hawk żyje w tym mieście. A podczas tegorocznego festiwalu w Jarocinie właśnie na scenę z okazji 30-lecia powróci zespół Hawk i zagra w składzie z czasów kultowego tego właśnie albumu. Mam nadzieję, że w Jarocinie spotkamy się z grupą Hawk i pogadamy chwilę, a jeżeli chcecie być tam razem z nami, to nie oddalajcie się od antyradia, bo są bilety, są karnety, które powędrują w waszą stronę w swoim czasie.

0: Tak, oto tanecznym krokiem powoli zbliżamy się do godziny 16. Kula, szyjka. 2 na 1 można tańczyć, nie?
1: Takie. No, my zawsze gotowi.
0: Pewnie. Dzień dobry. 2 na 1, czyli Sandra i Tomasz, jeden Tomasz.
1: Nie, Tomek, 2 na 1 sugeruje jakąś rywalizację. Między nami jej nie ma. My tęskniliśmy za tobą tak swoją drogą.
2: To prawda. Dużo o tobie mówiliśmy przy okazji każdego newsa i puenty dotyczącej wędkarzy. Tak.
0: Naprawdę?
1: Tak,
2: nie słuchałeś?
0: Patrząc na ciebie, wiem, że coś masz do ukrycia. A propos tych puent.
2: No, co i owo.
0: No, wiadomo, jak to z wędkarzami, nie? Dowcipów nie brakuje i u nich i o nich.
2: Tak jest.
0: Dowcip nie będzie u was dzisiaj w programie.
1: U mnie będzie bardzo gastronomicznie. Będzie trochę o rosole i trochę o pierogach.
2: A u mnie będzie o koniu ułańskim, który zginął.
0: No to ja w takim razie nad wodę. Dziękuję, do jutra. Bye, bye.

0: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Stary, dawaj do lasu.
8: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
7: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
8: Nie zdążymy kupić.
7: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
8: Dobra, przekonałeś.
9: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybierz.

0: nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: History Channel przedstawia.
2: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
1: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
2: Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
1: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21. Tylko w telewizji History Channel.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Znów wymiana uprzejmości między rządem a prezydentem w tle kryzys relacji z Ukrainą. Trzy osoby nie żyją. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Tramwaje i autobusy wracają pod chorzowską estakadę.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. To kompletna niemoc Tuska i słaba ocena dla ministra spraw zagranicznych. Tak kancelaria prezydenta widzi wezwanie ze strony premiera do rozmów z prezydentem Ukrainy. Rozmawiać miałby Karol Nawrocki, bo rządzącym nie udało się nic załatwić w kwestii jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA. Wspomniany szef dyplomacji przypomina w odpowiedzi, że głowa państwa chciała grać większą rolę w stosunkach międzynarodowych. To teraz ma szansę się wykazać, mówi Radosław Sikorski.
10: Która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną. Dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję.
9: Ta kapituła miała wydać opinię, czy pozbawiać Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. Na razie nie wiadomo, co zdecydowała i co na ten temat sądzi prezydent. To Karol Nawrocki ma ostatnie zdanie w tej kwestii.
8: Prawda Antyradia.
9: Trzy osoby zginęły w wypadku na lokalnej drodze niedaleko Gubina w Lubuskiem. Auto, którym się poruszali, zjechało z drogi, uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach. Strażacy dotarli na miejsce w ciągu 10 minut. Znaleźli zwęglone ciała we wraku pojazdu. Na miejscu pracuje teraz policja i prokuratura.
8: Prawda Antyradia.
9: Autobusy i tramwaje wrócą jutro pod estakadę w Chorzowie. To oznacza zmiany w rozkładach jazdy, które obejmą 10 linii autobusowych i 5 tramwajowych. Zarząd Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzeszek.
11: W przypadku autobusów tutaj warto wskazać, że w centrum Chorzowa ponownie obsługiwane będzie 6 przystanków. Ponadto uruchomimy 2 przystanki tymczasowe i zawieszona zostanie obsługa 11 przystanków.
9: Wśród tramwajowych zmian najważniejsze są takie, że linie 17 i 20 wrócą pod estakadę i na swoje stałe trasy. ZTM zachęca, aby przed wyjściem na przystanek sprawdzić rozkład jazdy.
8: Prawda Antyradia.
9: Wiwatujący tłum przywitał nową polską gwiazdę tenisa. Maja Chwalińska wróciła do Polski po French Open i została ciepło przyjęta.
12: Jestem zachwycony ją grą, sukcesem, który jest niewyobrażalny. Mam nadzieję, że najbliższy finał Wimbledonu będzie grała z Igą Świątek.
13: Wydaje się bardzo ciepłą osobą, miłą, sympatyczną, taką uczynną, też spokojną, co też imponuje.
14: Nawet zakłopotana tak naprawdę tą sławą, która teraz ją dopadła.
9: Dzięki dotarciu do finału French Open Maja Chwalińska awansowała w światowym rankingu o 93 pozycje. Obecnie zajmuje 21 miejsce. Kropi na Mazurach i Podlasiu, w pozostałej części kraju raczej słonecznie, na termometrach w granicach 25 stopni. Jutro prawie 30 na wschodzie, na zachodzie już wczesnym popołudniem zacznie grzmieć i padać. W pozostałej części kraju pogoda popsuje się w środę, szczególnie na południu, zaledwie 15 stopni i deszczowo.
8: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
15: Dodana do każdej potrawy wynosi jej smak na inny poziom gorąca papryczka chili.
16: Tak jest, Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Ambrożo-Obertyn.

0: Taras Głośników w Antyradiu.
1: Bardzo aktualny kawałek, bardzo na czasie. Arrogant Boy, Deep Purple w parze z Głośników. Tym kawałkiem się z wami oficjalnie witamy. Sandra Hajduk-Popińska,
2: Tomasz Ambroży-Obertyn i rozpoczynamy tydzień z gwiazdami rocka, zresztą w Antyradiu, bo w tym tygodniu będziemy dla was mieli sporo fajnych wejściówek na bardzo fajne koncerty.
1: Dzisiaj będą między innymi krakowscy Ułani, którzy proszą o pomoc, ponieważ zgubili konia.
2: Będą dylematy małżeńskie.
1: Będzie magiczny gadżet na miarę wynalezienia kompotu.
2: Trochę o rosole i pierogach.
1: Oraz news z pogranicza nowych technologii polityki fiskalnej i strasburgologii stosowanej.
2: Jezus Maria.
1: No, to wszystko dzisiaj do godziny 20 i o wiele więcej, bo będziemy mieli dla was również konkurs, w którym będzie można wygrać w ramach Tygodnia z Gwiazdami Rocka podwójne bilety na koncert A Perfect Circle. Co trzeba zrobić, żeby takie bilety przygarnąć? No, to się okaże niebawem. A teraz odpalamy sobie za tymi błękitnymi oczami, co się kryje.
2: Ale fajnie.
1: Limp Bizkit.

0: reggae, na które zasłużyliśmy i którego potrzebowaliśmy. Cepelini, Dire Maker, 23 minuty po godzinie 16. Już za chwilę dżem i whisky specjalnie dla was po robocie, w trakcie roboty, w podróży. Najlepszy rok na świecie leci do waszych organizmów.
1: Ach, ja sobie teraz tak odpłynęłam troszkę w ten poniedziałkowy poranek, chciałam powiedzieć. Nie, drodzy państwo, to już jest popołudnie, a teraz news z cyklu...
0: Dziękujemy, że nam to ustaliłaś, wszystko wyjaśniłaś.
1: A proszę. No. Przybili ułana pod okienko. Szwoleżerowie zgubili konia.
0: Tak, proszę państwa. Krakowscy ułani proszą o informacje, które pomogą im w odnalezieniu wałacha należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Jeździec miał spaść z niego w pobliżu mostu prowadzącego na osiedle Branice.
1: Amarant to koń reprezentacyjny, regularnie bierze udział w defiladach, ma 12 lat, wzrost 1,65 m w kłębie.
0: Jak przystało na konia kawaleryjskiego, reaguje na cukier, morowe panny i pierwszą brygadę.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na

0: emocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.

0: To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Linkin Park na wielkim ekranie. Zespół zapowiada film Unshatter. Według zwiastuna, który trafił do sieci i został wyświetlony przed koncertem na festiwalu Rock Am Ring, to dokumentalna produkcja o powrocie kapeli na scenę po śmierci Chestera Benningtona. Na razie wiadomo, że film ma trafić do kin na całym świecie. A propos Rock Am Ring, ruszają przyszłoroczne ogłoszenia, które mogą przekładać się też na to, co zobaczymy w Polsce. Pierwszą gwiazdą imprezy został zespół Blink 182. Jest godzinowa rozpiska jutrzejszego koncertu Toma Morello w Warszawie. Otwarcie drzwi stodoły o 18, o 20 zaczną The Last Internationale. Tom Morello przejmie scenę o 21. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Disappeared in excess, ale my nie znikamy, wręcz przeciwnie, wracamy do was, bo mamy
1: połów. Robimy się coraz więksi.
0: Mów za siebie.
1: Dziękuję.
0: Właśnie, ciekawe jak się bawiliście w ten miniony długi weekend, jeżeli jakieś ciekawe przygody się u was zadziały, to oczywiście piszcie na paramaupandyradio.pl.
1: O ile w ogóle udało wam się przetrwać długi weekend.
0: No,
1: słyszałem, że działo się tu i ówdzie nieźle. U nas też się dzieje w parze z głośników, jak co dzień. Mamy dla was konkurs, 2 podwójne bilety na koncert A Perfect Circle na Torwarze w Warszawie.
0: Tak jest. A że dziś Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych, to my pomyśleliśmy, że zapytamy was, jakie w pełni legalne i takie, wiecie, do opowiedzenia przed 22, ale dziwne rzeczy zdarzało wam się robić w miejscach publicznych.
1: Zróbcie rachunek sumienia, pokombinujcie, przypomnijcie sobie i piszcie paramaupa@antyradio.pl albo dzwońcie nawet lepiej.
0: 321-321-600. Przyjmujemy każdą legalną i taką w miarę cenzuralną odpowiedź.
1: Tak, jakie dziwne rzeczy zdarzało wam się robić w miejscach publicznych. Czekamy na wasze propozycje przez cały czas trwania programu, a teraz już Nirvana, In Bloom.

0: The Smashing Pumpkins i Youngblood w parze z głośników. Wciąż płynie w nas gorąca krew. Dodajemy wam parę energii, dlatego za chwilę między innymi Alice in Chains, pojawi się również zespół Europe i Steppenwolf.
1: A skoro mowa o Alice in Chains i tym utworze, który za chwilę się pojawi, to on dwa dni temu celebrował 33-lecie. Ciekawe, czy zgadniecie, co to za numer.
0: No, bardzo jestem ciekaw. Zostańcie z nami koniecznie. Za chwilę również Prawda Antyradia.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson also of Rush.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, 2 fotele i stół za 897. Grill gazowy 4-palnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieści

0: Zamieniliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Celne uderzenia Ukraińców na rosyjskie obiekty energetyczne. Moskwa robi nam wodę z mózgu, ostrzega minister Sikorski. Łódź będzie pośredniczyć w najmie mieszkań. Ma być taniej.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Seria ukraińskich ataków na obiekty energetyczne w Rosji i na okupowanym Krymie. Na cerowniku znalazł się m.in. ropociąg w obwodzie wołgogradzkim. Doszło do pożaru. Na Krymie uderzenie w terminal naftowy. Trafiona miała być też największa baza paliwowa w kraju krasnodarskim. Mieszkańcy Noworosyjska donosili o 50 wybuchach. Taki ostrzał przynosi efekty. Moskwa ostatnio wstrzymała eksport paliwa lotniczego.
7: Prawda Antyradia.
8: Rosja robi nam pranie mózgu, ostrzega tymczasem szef dyplomacji. Radosław Sikorski przekazał, że Moskwa prowadzi przeciwko nam pełnoskalową wojnę kognitywną, a nie tylko realizuje działania dezinformacyjne. Kreml wydał już na propagandę ponad 6 miliardów dolarów od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę.
7: Prawda Antyradia.
8: Łódź uruchomi społeczną agencję najmu. Ma to być szansa na tańszy wynajem dla osób, które znalazły się w luce czynszowej. To znaczy, że ich dochody są zbyt niskie, aby wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, a jednocześnie zbyt wysokie, aby liczyć na lokal komunalny. Miasto będzie zachęcać prywatnych właścicieli mieszkań do podpisywania umów dzierżawy. Potem znajdzie lokatorów i zajmie się obsługą najmu, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
9: To miasto jest najmującym, w związku z czym miasto ponosi pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w mieszkaniu, czy mieszkanie nie jest dewastowane, czy mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu.
8: Prace nad szczegółami programu będą trwać do grudnia. Społeczna agencja najmu miałaby zacząć działać od nowego roku.
7: Prawda Antyradia.
8: Co robią Polacy w czasie wolnym? Dojeżdżają do pracy. Średnio każdy z nas traci godzinę w czasie każdego dnia roboczego, co daje ponad 200 godzin w roku. BNM Real Estate Advisory, Jerzy Węglarz.
10: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku. Więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
8: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, w ogóle praca zabiera dużo czasu. Siedzimy w firmach średnio o 3 godziny tygodniowo. Więcej niż unijna średnia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
8: Słonecznie i bez opadów w większości kraju. Na termometrach w granicach 25 stopni. Najcieplej w lubuskich Słubicach. Jutro prawie 30 stopni we wschodniej Polsce. Na zachodzie, zanim zrobi się ciepło, zacznie padać i grzmieć. W środę ochłodzenie już w całym kraju. Na południu i wschodzie deszczowo.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Izover Lanae.
12: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Zaraz głośników w Antyradiu.
1: Europe bardzo w klimacie, ikoniczny kawałek, można powiedzieć już, bo to wciąż jeszcze nowość. One on one w parze z głośników 10 minut po godzinie 17. Przypominam, że cały czas mamy dla was do zgarnięcia bilety na koncert, już wam mówię na jaki. Na koncert
2: Perfect Circle,
1: dziękuję bardzo.
2: 10 czerwca na warszawskim Torwarze.
1: A dzisiaj jest Światowy Dzień Robienia na Drutach, więc w miejscach publicznych, więc pytamy jakie, w pełni legalne. I takie do opowiedzenia przed 22, ale dziwne rzeczy zdarzało wam się robić w miejscach publicznych. Dzwońcie 321-321-600.
2: Możecie też pisać na paramaupaantyradio.pl.
1: I nagrywajcie nam koniecznie numer do siebie, jeśli dzwonicie.
2: A tymczasem rosyjskie media propagandowe próbują przekonywać, że niechęć Polaków do Kremla jest nielogiczna, bo przecież w Polsce popularne są pierogi ruskie.
1: Internauci szybko przypomnieli, że nazwa potrawy pochodzi od historycznej Rusi Czerwonej, a nie od współczesnej Rosji.
2: Wygląda na to, że rosyjscy propagandziści są o krok od ustalenia, że barszcz ukraiński to akt agresji wobec Rosji.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wczoraj i dziś nie bać Putina się.
2: Tak jest, Born to be Wild i Steppenwolf.
1: Jedziemy.

0: był w Nowym Jorku, ten wie, że Brooklyn nigdy nie zasypia. My tutaj w parze z głośników też staramy się nie przesypiać dobrych okazji na ciekawe spotkania, dlatego już teraz zapraszamy Was na 12 czerwca na audycję Para z głośników, bo wtedy to naszym gościem będzie Abelard Giza, więc pewnie się wspólnie pośmiejemy, troszeczkę poironizujemy, jak to Abelard ma w zwyczaju.
1: Już za chwilę Nickelback i świetny kawałek Someday. Będzie również news z pogranicza nowych technologii polityki fiskalnej i strasburgerologii stosowanej. Także koniecznie zostańcie z nami, a my do końca programu mamy dla Was bilety na Perfect Circle, na ten koncert. Jeśli chcecie zgarnąć takie bilety, piszcie do nas na paramaupa.antyradio.pl
0: albo dzwońcie na 321-3216.
1: A pytanie brzmi, jaką najdziwniejszą rzecz w pełni legalną robiliście w miejscu publicznym, ponieważ dzisiaj jest dzień robienia na drutach. Siema, droga paro, napisał Janusz. Jako moje dwie lepsze połówki i z rokową duszą pewnie zrozumiecie, gdy odszedł Lemi ze smutku z kolegą, poszliśmy w miasto, wypiliśmy po kilku oranżadach w plenerze miejskim za niego, a było to gdzieś w grudniu. Niemniej klimat Wigilii Lemiego był wszechobecny. Do dziś wspominamy tę celebrację, gdziekolwiek jesteś, zdrówko. No, zdrowie Lemiego.
0: Zdrowie Lemiego, zawsze.
1: Czekamy na Wasze telefony i maile 321-321-600. Jeśli dzwonicie, zostawiajcie nam koniecznie numer telefonu do siebie, żebyśmy mogli oddzwonić.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Nowe, festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca. Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
7: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowość od Muse. Zespół zaprezentował kolejny singiel z nadchodzącej płyty The Wow Signal. Nowy kawałek to Night Shift Superstar. Nowy album Muse ukaże się 26 czerwca. Trochę nowość, trochę nie. Prezentuje Placebo. Zespół opublikował nową wersję kawałka Nancy Boy. To kolejna zapowiedź albumu Recreated, na którym zespół wziął na warsztat kawałki sprzed 30 lat. Premiera całości 19 czerwca, a jesienią Placebo ruszą w trasę koncertową, w ramach której wystąpią też w Polsce. Nasz przystanek 18 listopada w łódzkiej Atlas Arenie. Szósty rekord Metalliki na europejskiej trasie M72. Teraz zespół zebrał na stadionie w Bolonii 47 tysięcy fanów, bijąc rekord frekwencji i na tym obiekcie. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Ale mi się rozmarzyłam teraz, wiesz, tak pomyślałam o swoich czasach Elo i tak mi się ciepło na serduszku zrobiło, ale dobrze, zostawmy to.
2: Tak, pewne historie muszą zostać w szkolnej tej szatni.
1: Dobrze, albo kochani, w toalecie na przykład.
2: Na przykład, oczywiście, tak. Że tak, jasne, pewnie. 23 minuty do godziny 18, para zgłośników wciąż bucha. Cały czas czekamy na wasze telefony i maile w związku z konkursem, w którym rozdajemy bilety na Perfect Circle. No a teraz news z pogranicza nowych technologii polityki fiskalnej i strasburgerologii stosowanej.
1: Portal spidersweb.pl serwuje taki oto nagłówek. Informatyk chciał wrzucić w koszty nawilżacz. Skarbówka zareagowała sucho.
2: No, zapomniał, że w relacjach z fiskusem jedyne, co ma prawo być płynne, to termin zwrotu podatku.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Angie, jeden z lepszych kawałków do tańczenia tak zwanych wolnych na szkolnych imprezach, nawiązując.
1: To prawda. A że oczekujemy teraz nowej płyty Stonsów, to z przyjemnością zagramy wam ten numer.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Amteradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. History Channel przedstawia.
2: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
1: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
2: Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
1: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa.

0: Za megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Prokuratura wnioskuje o areszt dla podejrzanego o wypadek w Zielonce. Akt oskarżenia dla żołnierza dealera z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Drogowcy mają plany na wakacje i nie ma w nich odpoczynku.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest wniosek o areszt dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Zielonce pod Warszawą. 37-letni obywatel Turcji miałby spędzić 3 miesiące za kratkami. Do tragedii doszło w sobotę, kiedy mężczyzna postanowił wykonać manewr zawracania, stojąc na skrajnym prawym pasie. Kiedy przekraczał skrajny lewy, uderzyło w niego auto, które następnie zachowało. Zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie w szpitalu. Podejrzanemu grozi nawet 8-letnia odsiadka. Nie odniósł się do pytania, czy przyznaje się do winy.
8: Prawda Antyradia.
9: Minister obrony wciąż liczy na zmianę decyzji w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednemu z ukraińskich batalionów. Pomimo, że premier przyznał, że rozmowy nic nie dały, Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że jego postulaty zostały wysłuchane.
10: Mam nadzieję, że to trafiło, że to pomoże. W sprawie ludobójstwa na Wołyniu nie ma kompromisu. Jest tylko bycie w prawdzie.
9: Kancelaria prezydenta Ukrainy przekazała dziś, że dzięki rozmowom udało się zażegnać najczarniejszy scenariusz. Co to oznacza? Nie wiadomo. Wczoraj prezydent Ukrainy poleciał na spotkanie do Wielkiej Brytanii. Jego samolot wyleciał nie jak zwykle z lotniska w Rzeszowie, tylko z Kiszyniowa.
8: Prawda Antyradia.
9: Żołnierz dealer przed sąd. Jest akt oskarżenia dla wojskowego z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Jacek K. miał posiadać i sprzedawać znaczne ilości narkotyków. Z wojska został już zwolniony. Grozi mu 10-12 lat odsiadki.
8: Prawda Antyradia.
9: Drogowcy mają plany na wakacje. Szykują kilka inwestycji w Katowicach.
11: Katowicki MZUiM ogłosił 3 przetargi. Największy z nich dotyczy wymiany nawierzchni na ulicy Kościuszki. Prace obejmą tam około kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Pstrągową do skrzyżowania z Jankiego. W trakcie robót na trasie łączącej Katowice z Mikołowem mogą pojawić się punktowe zawężenia drogi. Kolejne przetargi dotyczą przebudowy chodników przy Klińskiego i budowy nowych przystanków autobusowych w Murckach. Wartość planowanych prac to 3 miliony złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
9: 2,5 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody. Pełna kultura, zapraszam. Mark Wahlberg zagra mafijnego zabójcę na zlecenie w filmie By Any Means. To będzie dramat kryminalny osadzony w latach 60., częściowo oparty na faktach. Opowie o agencie FBI, który tropi sprawców serii zabójstw aktywistów. Musi współpracować ze wspomnianym cynglem, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Premiera 4 września. Wiosną przyszłego roku mają ruszyć zdjęcia do 4. sezonu Rodu Smoka. Tak wynika z rozmowy portalu Deadline z Ryanem Condalem, głównym producentem. To będzie finałowa odsłona, ma powstawać w Wielkiej Brytanii, a już w tym miesiącu debiutuje 3. sezon. Tymczasem Hannibal nie tak prędko. Netflix wstrzymał pracę nad filmem o generale Kartaginy, który walczył z Rzymem w wojnach punickich. Zdjęcia miały ruszyć lada moment, a pojawiły się problemy finansowe studia, które ma za nie odpowiadać.
12: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
9: Słonecznie i bez opadów w większości kraju, na termometrach w granicach 25 stopni, najcieplej w lubuskich Słubicach. Jutro prawie 30 we wschodniej Polsce, na zachodzie, zanim zrobi się ciepło, zacznie padać i grzmieć. W środę ochłodzenie już w całym kraju, na południu i wschodzie deszczowo.
12: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
8: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Nie spać, zwiedzać, para z głośników wciąż bucha. 4 minuty po godzinie 18:00. Gansi oraz Sandra Hajduk-Popińska,
15: Tomek Ambroży-Obertyn i to jedno słodkie dziecko.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: The way things were od Social Distortion na antenie Antyradia, ale gramy dla każdego coś miłego, dlatego niebawem już Prodigy i Firestarter, a potem Trox i Wild Thing. No, jest w czym wybierać, panie
2: tak
1: panowie.
2: Tak jest, jak mawiał mój kardiolog, przez żołądek do serca. Miażdżyca, a przez uszy do duszy, no to oczywiście najlepszy rok na świecie. Właśnie, skoro przez żołądek, tak. To Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, posłuchajcie, rozpoczęło starania o wpisanie tradycji przygotowania i podawania rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
1: To mi smakuje. Pomysłodawcy podkreślają, że chodzi nie tylko o samą zupę, ale również o związane z nią rodzinne zwyczaje i wielopokoleniową tradycję.
2: Jeśli projekt zakończy się sukcesem, rosół dołączy do grona kulinarnych symboli uznawanych za ważny element polskiej kultury.
1: No i dobrze. No to teraz jeszcze tylko schabowy do konstytucji. Mamy komplet.
2: A jak?
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: A teraz piosenka, którą moja babcia śpiewała mi nad kołyską, czyli Firestarter.
1: Odpalmy świat.
2: Prodigy.

0: prosty riff, a ile daje radości. The Trucks, Wild Thing w parze z głośników. 22 minuty po godzinie 18. Już za chwilę między innymi Kult, gdy nie ma dzieci. No w końcu sezon urlopowy, więc bierzcie i słuchajcie, ile wlezie z tego wszyscy.
1: Tak jest, a my was dzisiaj pytamy o takie najbardziej nieokrzesane, egzotyczne, dzikie rzeczy, które robiliście w miejscach publicznych.
0: Ale legalne.
1: Legalne. To wszystko w związku z dniem, co to dzisiaj za dzień, Lizaka?
0: Nie, robienia na drutach w miejscach publicznych.
1: To są jednak dwa inne zajęcia. W każdym razie, Krystian nam napisał: a brzy kochanie się w kinie na maratonie horrorów? Ogólnie było ciemno i nie za dużo osób i siedzieliśmy bardzo z tyłu z zachowaniem zasad BHP, oczywiście.
0: O, proszę bardzo.
1: No i teraz pytanie, legalne, nielegalne to?
0: No, to już pytanie do prokuratury. Czekamy na kolejne propozycje paramaupa.antyradio.pl albo 321-321-600. Jeśli chcecie zgarnąć bilety na Perfect Circle, to koniecznie piszcie i dzwońcie.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Stary, dawaj do lasu.
1: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
0: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
1: Nie zdążymy kupić.
0: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
1: Dobra, przekonałeś.
2: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Po reklamie.
2: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para zgłośników w Antyradio.
1: Numer tak piękny, że aż chce się uronić łzy. Cry Me an Ocean of One-Liners to Michael Stipe i Andrew Watt. Kawałek I Play the Fool w parze zgłośników. 23 minuty do godziny 19.
2: A teraz czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego.
1: Portal Komputer Świat, słuchajcie, prezentuje technologię przyszłości. Uwaga! Nowy gadżet pewnej znanej szwedzkiej sieciówki przekształci jedno gniazdko elektryczne w dwa.
2: A na zdjęciu zwykły rozgałęziacz.
1: Tych, którzy boją się, że w takim rozdzielaczu płynie o połowę mniej prądu i nie podłączą sobie na przykład grzejnika, uspokajamy.
2: Tak.
1: Zawsze można stanąć w rogu pokoju. Tam jest 90 stopni. No cóż, dożyliśmy czasów, w których ludzkość na nowo odkrywa rozgałęziacz czy kompot. No i fajno.
2: No i pewnie.
1: Tak jest, kult. A jak, gdy nie ma dzieci, to co jesteśmy? Niegrzeczni. A dzisiaj konkurs, w którym rozdajemy bilety, też jest poniekąd o tym. Wrócimy do tego.

0: Para zgłośników w Antyradio.
1: Fenomenalne połączenie charyzmy, autentyczności i talentu.
2: Dziękuję.
1: Chester Bennington.
2: A, no tak, jasne.
1: Linkin Park za nami. 53 minuty po godzinie 18, a to oznacza, że... Co? Z czego się śmiejesz?
2: Znaczy za 7:19 po prostu, tak dla ułatwienia.
1: Oj tam, to takie, wiesz, ćwiczenie dykcji. Słuchajcie, za nami Mystic Festival, na który przybyliście tłumnie, a relacje z tego wydarzenia znajdziecie w naszych mediach społecznościowych, a przed nami wiele ciekawych koncertów, m.in. Foo Fighters 15 czerwca w Warszawie.
2: Tak, będzie również The Offspring i A Perfect Circle, na które to bilety rozdajemy, znaczy na Perfect Circle rozdajemy dzisiaj w konkursie. No a jeśli chcecie zobaczyć

0: listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru.

0: Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Wyciągarka z głośników w Antyradiu.
1: Nie wiem, jak oni to robią, ale mają zdolność pisania epickich kawałków. Może to ta perkusja, może to ten wokal. Zespół Muse i fantastyczny kawałek Cryogen w parze z głośników 11 minut po godzinie 19. A my dzisiaj dla was mamy dwa podwójne bilety na koncert A Perfect Circle na Torwarze w Warszawie, ponieważ dzisiaj jest Światowy Dzień Robienia na Drutach w miejscach publicznych. Zadanie konkursowe brzmi: jakie w pełni legalne i do opowiedzenia przed 22, ale dziwne rzeczy zdarzało wam się robić w miejscach publicznych?
2: Napisała do nas Basia. Basia, ty mnie urzekłaś tym mailem, muszę ci powiedzieć. Ja uwielbiam, bardzo często robię siary swojemu mężowi, jak tylko się najmniej tego spodziewa, to chwytam go za rękę i całuję w grzbiet dłoni. Na zasadzie takich oficjalnych podziękowań, na przykład jak pytam w sklepie o coś, czy mogę sobie coś kupić, oczywiście dla jaj, albo tak po prostu w trakcie rozmowy całuję rączki miłościwy panie, a on z reguły spala się ze wstydu. Ale muszę ci powiedzieć, że chciałabym to kiedyś zobaczyć.
1: Ja też bardzo chciałbym
2: chyba
1: to zobaczyć.
2: Chyba też to wprowadzę w ogóle.
1: paramaupaantyradio.pl 321-321-600. Cały czas czekamy na wasze odpowiedzi. Za jakiś czas już niedługo wyłonimy zwycięzcę. No a teraz przynoszę pączki, całuję rączki i The Offspring.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Tytułowa Dani to kwintesencja wszystkich kobiet, które przewinęły się do tego momentu w życiu wokalisty Red Hot Chili Peppers. Dani, Kalifornia już za nami. No a teraz najwyższa pora rozdać bilety na A Perfect Circle, które były dzisiaj do rozdania w konkursie, w którym prosiliśmy was o co?
2: Pytaliśmy was o najbardziej dziwne rzeczy, które robiliście publicznie, ale takie, o których możecie nam opowiedzieć przed 22. I jeden z dwóch podwójnych biletów wędruje do Huberta, który to nam napisał o pomyśle na zrobienie sobie grilla, uwaga, zimą przy minus 20, przy koksowniku rozpalonym, tak żeby ci, którzy brali udział, nie zamarzli na kość, tak więc wybrali się na przystanek autobusowy koledzy z leżakami, zaostrzonymi patakami i patykami, a pod ubraniem mieli hawajskie koszule.
1: Super, fajnie. Z kolei Darek napisał, wynieśliśmy stary, ale czysty, piękny dywan, fotel, lampki i mały stolik. Daliśmy wielki napis, każdy mile widziany, każdy otrzymuje poczęstunek i wspieraliśmy bezdomnych, żeby przez chwilę poczuli się jak w domu. No i pięknie, gratulujemy, do was trafiają bilety, a już za chwilę w parze z głośników m.in. Edwin Collins, A Girl Like You.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Mon Mothley.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: zawsze jesteście z nami w dobrym towarzystwie i w towarzystwie krewniaków The Blood Brothers, zespół The Answer w parze z głośników Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomek Ambroży-Obertyn i tematyka matrymonialna, bardzo nam z Tomaszem bliska, prawda? Tak. Strażacy w Cieszynie interweniowali w nietypowej sprawie. Zostali poproszeni o pomoc przy zdjęciu obrączki z opuchniętego palca, gdy tradycyjne metody zawiodły.
0: No i dzięki odpowiednim narzędziom i doświadczeniu akcja zakończyła się sukcesem, a palec został uwolniony bez poważniejszych konsekwencji.
1: Strażacy potwierdzają, łatwiej przeciąć stal niż niektóre zobowiązania.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No i wracamy do grania, a już teraz odpalamy wam fantastyczny kawałek Creedence Clearwater Revival, idealny do słuchania w podróży. Have you ever seen the rain?

0: No, zespół, do którego niejedna nastolatka z mojego rocznika uroniła łzę, Stained i utwór Believe na antenie Antyradia. Dzisiaj mieliśmy i Tomaszku, ja też kiedyś byłam młoda.
1: Ale proszę, i nic się absolutnie nie zmieniło.
0: I zakochana, nieszczęśliwa.
1: Ponieważ najlepszy rok na świecie konserwuje, co potwierdza 9 na 10 lekarzy. My już się z wami żegnamy, bardzo dziękujemy. Dzisiaj za udział tradycyjnie wzięli Sandra Hajduk-Popińska
0: i Tomasz Ambroży-Oberty.
1: A po nas zaraz będzie ciemno, Jurek Owsiak, także nie wyłączajcie Antyradia pod żadnym pozorem.
0: Pa!
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama.
1: VR Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardkoru Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na

0: koncert. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

I witam serdecznie i bardzo gorąco. Przywitam was ze słów Malvolence. Za 52 dni rozpoczynamy najpiękniejszy festiwal świata, ale będziemy się musieli poczekać kolejne 3 dni, aby usłyszeć zespół, bo zagra dokładnie 1 sierpnia w sobotę o godzinie 18:00. Mocne dźwięki, ale tak to wszystko ustawiamy, aby zespoły podróżując po Europie, tak to właśnie wykorzystujemy ten moment, mogły także wpaść do nas. Dzisiejsza audycja, trochę ogłoszeń, a więc jeszcze jesteśmy przy małej scenie tylko z nazwy. Dzisiaj 3 kolejne ogłoszenia i w ten sposób zamkniemy małą scenę, ale także poznamy kolejnych gości Akademii Sztuk Przepięknych i będziemy rozmawiali o czymś, co jest ważnym, czyli przygotowaniach do najpiękniejszego festiwalu świata, a to za sprawą maila, który dostałem i który bardzo mi się spodobał. I tak sobie pomyślałem, bardzo aktualnie wszystkie porady, rady mogą być istotne, bo przecież świat się wokół nas zmienia z chwili na chwilę, w związku z tym przygotowania sprzed roku już są inne niż te, które były 10 lat temu i niż te, które będą w tym roku. O tym będziemy rozmawiali, ale oczywiście teraz nasza zagadka kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata. I pomyślałem sobie, że może nie być łatwo, ale było łatwo do tej pory, więc znowu teraz zadajemy wam zagadkę i która później będzie losowana, prawidłowa odpowiedź. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Proszę podać rok, proszę podać zespół, nazwę kapeli, która odegrała ten numer także z mocnym tąpnięciem w glebę, ale przecież taką muzę gramy i nie tylko taką będziemy grali dzisiaj, bo będziemy was zapraszali różnymi wykonawcami, których także podczas eliminacji pokazaliśmy wam, którzy będą grali na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. No to w takim razie, moi drodzy, zagadka ruszyła. Już pode mną trwa. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? ZBC@antyradio.pl. Słuchajcie.

0: www.pantyradio.pl to na ten adres wysyłajcie odpowiedzi pod tytułem naszego pytania. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Tak mi to wpadło nagle, szukając muzyki do dzisiejszej audycji, pomyślałem sobie, rzadko opuszczamy tę kapelę, ale tak, graliśmy na najpiękniejszym festiwalu świata. Moi drodzy, dzisiaj mail, który przyszedł do nas, do fundacji Jadę na Poland Rock Festival, na który wybierałem się już od kilku ładnych lat. Nadszedł ten czas, kiedy wraz z moim mężem zrobimy to we dwoje, a słuchając audycji nawet nie macie pojęcia, jak wiele razy mówiłem sobie jadę i wreszcie już klepnęliśmy to razem. Jedziemy. Wszystko o festiwalu wiem, a słuchając audycji i słuchając waszych opowieści, aż dostaję gęsiej skórki na myśl o całej wyprawie. Jedziemy samochodem. Będziemy spali na polach namiotowych wokół festiwalu. Pytanie, prośba. Jak się na te miejscówki kierować? Macie jakieś ulubione miejsca? No i jak potem ze wszystkim, co jest potrzebne na biwakowanie na polu festiwalowym, zabrać? Widzieliśmy to na zdjęciach, na filmach, w kręciole, wozy, wózeczki. Jakiś typ? Co do niego załadować? Jak się z tym wszystkim zabierać? Czy jak dojedziecie na pole festiwalowe, to już tam siedzicie? Czy wszystko na miejscu bez kłopotu? Czy? No właśnie, powiedzcie. Czy o czymś trzeba absolutnie pamiętać? Mega zakręceni i kochający ten klimat, chociaż nigdy tego osobiście nie dotykaliśmy i takiego maila otrzymaliśmy. W związku z tym o tym będziemy rozmawiali dzisiaj, przypominając sobie zeszłoroczną wędrówkę waszą z parkingów do nas. Jest ten specjalnie wytyczony trakt wzdłuż ulicy Asfaltowej, gdzie jest ruch kołowy i on tam musi być dla bezpieczeństwa i dla zaopatrzenia i dla przemieszczania się na parkingi. W związku z tym wytyczyliśmy taką polową drogę i tu, tak sobie pomyślałem, pierwszy problem. Jakie kółka powinny mieć wasze wózki, czyli szerokie, żeby sobie dać z tym radę? Wszystko wskazuje na to, że pozostaniemy przy takiej kompozycji i logistyce, aby docierać do nas, bo trudno stworzyć inną. W związku z tym dzisiaj pytanie o to, co wy radzicie, o to, co wózkowe życie, bo widzimy, jak te wózki są przepełnione, ile tam rzeczy jest, co w nich na pewno musi być, o czym trzeba pamiętać. Czekacie przed bramą, czekacie na to, żeby już wejść na nasze pole. Ci, którzy są oczekujący, mają pewność, że zajmą sobie super miejsce, ten sektor, który im najbardziej odpowiada, ale ci, którzy przyjeżdżają także później, są spokojni, bo tego miejsca naprawdę mamy dużo, dużo, dużo. W związku z tym myślę o tym, że podpowiadając, mówiąc, będziemy także w ten sposób sobie nawzajem radzili, bo to są takie lata doświadczeń. Cześć Jurek, może to być jednym z tematów audycji, ale mam pytanie, czy będą na festiwalu butelkomaty, bo bicie w butelkach czy puszkach będzie na pewno i na pewno ludzie będą chcieli odzyskać kaucję. Można się zapytać, co uczestnicy są za motą. Pozdrawiam Mały z Parsowa. Mały, to ja się od razu powiem, rozmawiamy z gospodarzem naszego dużego supermarketu, no to być może on to będzie komponował i on to będzie wszystko robił, a z drugiej strony pamiętajcie, wszystkie butelki, do tej pory puszki w ogóle nie leżały długo, bo miały swoich hobbystów, którzy je zbierali, ale wreszcie przyszedł ten dobry czas, że butelki plastikowe, które były zamieniane także często na butelki z wodą, trzeba było tam worek przynieść. Jak to będzie w tym roku? Popatrzymy, połapiemy wszystkie te wiadomości, które będziemy mieli w ostatniej chwili. Myślę, że za tydzień będziemy wam o tym opowiadali. Happy Set, moi drodzy, 1 sierpnia w sobotę o godzinie 00:00 będą na najpiękniejszym festiwalu świata. Przypomnijcie sobie, jak w 2019 roku przepięknie razem z wami zaśpiewali ten przepiękny hicior.
1: Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, godnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze.

0: Epicet zakończył nasz cały festiwal 1 sierpnia, czyli festiwal Legranie. Później wchodzimy my na scenę wszyscy. 1 sierpnia o godzinie 00 rozpoczną swój koncert. Przy okazji Epicet 12 czerwca Nowa Sól, 13 Radzionków, 14 Libiąż, 19 Bydgoszcz, 20 Myślenice. Jeszcze mają dalsze ciągrania, ale to te najbliższe koncerty, które czekają was. My z Pawłem, czyli modelarze wszystkich krajów, łączcie się. My z Pawłem pierwszy raz pojechaliśmy na Poland Rock kilka ładnych lat temu i pamiętam dokładnie te same emocje, ekscytacje, miliony pytań, odliczanie dni do wyjazdu. Najważniejsza rada, nie stresujcie się za bardzo logistyką. Na miejscu wszystko szybko zaczyna być jasne, a ludzie chętnie pomagają. Wózek transportowy naprawdę się przydaje. Namiot, śpiwory i podstawowe rzeczy biwakowe potrafią trochę ważyć. My po rozbiciu obozu zazwyczaj zostawiamy większość rzeczy w namiocie i ruszamy cieszyć się festiwalem. Pamiętajcie o dobrym humorze, wygodnych butach, otwartej głowie. Reszta jakoś sama się układa. Przed wami niesamowita przygoda. Pozdrawiam serdecznie, do szybkiego zobaczenia. Ania z rodzinką modelarzy. Co roku piszania ze Szczecina pakuję się według listy, którą wy jako organizatorzy sporządziliście. Stanowi ona, myślę, najlepszy niezbędnik dla festiwalowiczów i szczerze ją polecam zawsze każdemu świeżakowi. Poza tym na polu mamy sklep znanej sieci, gdzie kupicie dosłownie wszystko. Także bez obaw, jak się o czymś zapomnito od ręki, ogarnie się żywność, kosmetyki oraz chociażby namiot na miejscu. Do tego jest mnóstwo między innymi futraku z ogromnym wyborem menu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Nie trzeba nigdzie się z pola specjalnie w tym celu wybierać. I tu jeszcze taki dopisek, o czym trzeba pamiętać. Przede wszystkim spakować dobry humor, nastawić się na zbijanie piątek oraz przytulasy z innymi festiwalowiczami. Nie przejmujcie się niczym, do zobaczenia niebawem w domu. Ściskawa dla Chodora. Siema Jurku, siema Chodorze. Co do tematu audycji, ja napiszę trochę nie w kwestii jazdy autem, bo od kilku lat przyjeżdżam na festiwal Ciuksią. To dla mnie najważniejsze jest przygotowanie listy, co mam spakować do plecaka i później odhaczyć, co w nim ląduje. Parę razy wcześniej się bez tej listy rąbnąłem i czegoś tam nie spakowałem, ale na szczęście mam festiwalowy sklep, który super jest zaopatrzony, ratuje tak zwane 4 litery z opresji. I uwaga, tutaj napisał Marek Złowicza. Wielkie brawa dla Stanisława i Krzysztofa za pokonanie głównego szlaku sudeckiego, 444 km w poniżej 120 minut. Wielki wyczyn i jeszcze w tak ważnym temacie, które nagłaśniali, czapki z głów i przynajmniej moje. Ja w niedzielę będę miał sztafetę na dystansie maratonu, więc bez żadnego porównania wielki szacun. Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich przed radio odbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry, przysłał Marek Złowicza. Pytanko, będą festiwalowe karty, nie te do grania, bo widzę, że się pojawiły w Siemaszopie tylko od partnera festiwalowego. Pewnie, że tak, są przepiękne, miałem już je w ręku, bo robiliśmy z nimi zdjęcia, oczywiście, że będą i to jest bardzo ważne, ale tutaj chciałem tylko przypomnieć, że Krzysztof Klebowski, Stanisław Homa, dwójka bardzo dzielnych młodych ludzi, wybrali sobie szlak sudecki, 444 km, który postanowili biegnąc pokonać 120 godzin. Ukończyli w ostatnią sobotę, tą minioną, na 5 minut przed północą, czyli zmieścili się w tym czasie, aby tym biegiem zwrócić uwagę na zwiększenie świadomości na temat wykluczenia społecznego oraz hejtu, a na naszym Facebooku można na żywo było śledzić bieg ich, który potrwał 23.55, tak ukończyli go w sobotę, zmieścili się w czasie. Niczego nie zbierali, po prostu byli, po prostu biegli i to jest wielki szacun, także czapki z naszych głów, bo mieli ten cel. Nie hejtujcie, nie hejtujcie. Bardzo, bardzo, bardzo im za to dziękujemy. Moi drodzy, pan Stanisław, mamy go? No to dajemy.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Various Monks, moi drodzy, zagrają w czwartek, 30 lipca o godzinie 22.45 na małej scenie, tylko z nazwy, i to nas bardzo, bardzo cieszy. A teraz przedstawiamy wam zespół, który jest jednym z dwóch zespołów, który przysłał, wiele zespołów przysłał do nas naszą propozycję ze świata, ale my powiedzieliśmy tak, gracie na najpiękniejszym festiwalu świata, Meteor Airlines z miejscowości Rabat, moi drodzy, czyli z Maroka, zagrają 31 lipca o godzinie 19.20 na małej scenie, tylko z nazwy.

Maroko, moi drodzy, Meteor Airlines. Tak się złożyło, że to była kapela, która pierwsza przysłała swoje zgłoszenie, jeżeli chodzi o zespoły zagraniczne, i już wtedy wiedzieliśmy, że mamy przed sobą naprawdę muzykę, która może być ciekawym, absolutnie ciekawą propozycją na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Zagrałem 31 lipca w piątek o godzinie 19:20 na małej scenie. I moi drodzy, także z dalekiej, bardzo dalekiej Australii, Special Guest zagrają w sobotę 1 sierpnia o godzinie 19:30 na małej scenie, tylko z nazwy, co tam się dzieje muzycznie. Posłuchajcie.

australijska, mucka, absolutna okolica. Moi drodzy, Melbourne, czyli Geelong, jeżeli dobrze wypowiadam. Special guest zagrają na małej scenie tylko z nazwy. 1 sierpnia o godzinie 19.30 pora dziennika telewizyjnego. Nie oglądamy, słuchamy, a więc dzisiejsze zapowiedziane zespoły. Meteor Airlines, Maroko, Rabat oraz Various Manx, który zagra w czwartek, 30 lipca o godzinie 22.45. Jeżeli ktoś chce posłuchać, jak się teraz w tym momencie ma Various Manx z Kasią Stankiewicz, to proponuję 12 czerwca Cieszyn, 13 Zimek, 20 czerwca Płoc, 21 Woli, 26 Mogilno, 27 Radom, 28 Bełchatów. Rozkręceni przyjadą do nas, a ja przypominam sobie przepiękną rozmowę z Kasią, która przyjechała do nas przed finałem, wręczając swoją akwarelkę piękną na licytację. Od słowa do słowa zaczęliśmy już wtedy, w ten zimowy, mroźny dzień, mówić o najpiękniejszym festiwalu świata. I tak to się stało, tak to się zakończyło, że także i oni będą naszymi gośćmi wspaniałej małej sceny, tylko z nazwy, bo przecież to jest scena i to jeszcze jaka. Witaj Jurku Chodorze i słuchacze, to jest najlepsza decyzja waszego życia, nie ma opcji, że pożałujecie. Mając wypróbowane różne miejscówki, zdecydowanie polecam główne domowe, darmowe pole namiotowe, bo być może gdzie indziej są większe luksusy, ale nie ma nic piękniejszego od spania w samym centrum tego klimatu. Witamy w polędrokowej rodzinie, co zabierać, to co chcecie, w razie potrzeby ludzie wożą wszystko, co byście pomyśleli i chętnie wam we wszystkim pomogą. Jeśli też na sklep, który przyjdzie wam z odsieczą i pasaż handlowy, warto pomyśleć nad dobrym nastawieniem i o nic się nie martwić. Tak napisała Ilowa z miejscowości Występ. Ja tak szybko lecę, bo pod nami już zespół Trackstone, który można powiedzieć takim fantastycznym skokiem, utwór też ma na imię Skok, będzie grał na małej scenie we czwartek o godzinie 18.35, 30 lipca, małej scenie tylko z nazwy Trackstone.

0: Maile, które piszecie do nas, dbc@antyradio.pl są tak układane na kupeczkę, którą dostaję tutaj z ręki od Hodora. I tak czytam według kolejności. No to mail, który już doszedł, ale go czytam w kolejności. Cześć, czy możecie zagrać coś od Trackstone? Zrobili rozpierduchę na eliminacjach. Pozdrawionka Natalia. No to właśnie było. Jurku, dawajcie Meteor Airlines od razu na dużą scenę. Na maju ludzie się nie zmieszczą. Kasia z Bełchatowa. Dawaliśmy sobie, Kasiu, radę nie z takimi wydarzeniami, więc mała scena jest taka, jaka jest i niech tak pozostanie. Jak jest ciasno, to po prostu będziemy bardziej skupieni obok siebie. Damy radę z zdecydowanie. Trackstone, swoją drogą, 13 czerwca w Świecie, 22 Festiwal Mocnych Brzmień imienia Ryśka Bieńka, 19 Czeszów, Hotel Niezły Młyn, 20 czerwca Chorzów, Eko Piknik na Maciejkowicach i 27 Trzebini. A my będziemy z Trackstone we czwartek o 18.35, 30 lipca. Mała scena tylko z nazwy. Hej, coraz mniej do najpiękniejszego festiwalu. Nie mogę się doczekać. Festiwal zakończymy z mężem naszą pierwszą rocznicę ślubu 2 sierpnia. Tym pięknie, bo ślub braliśmy rok temu właśnie tam, w strefie Pomorza. Teraz każdy festiwal będzie dla nas zupełnie inny niż te poprzednie, pełen weselnych wspomnień. Od corku 6 rano byliśmy już na parkingu, czekając na otwarcie bram. Później tyle dni na polu, długie noce w obozie, koncerty, szaleństwo, mało snu, a ślub w sobotę byliśmy przeorani, ledwie żywi, ale szczęśliwi. Odwiedza na pewno strefę Pomorza w dniu ślubów, by sobie wspominać, jak to było pięknie, rozwiązanie zagadki. O, wiecie, tak? Bardzo dobrze. Pozdrawiam Ada ze Wschowy. Przypomnij mi Hodor, o które mamy śluby o 11, tak? No, żebyśmy się nie spóźnili, jak w zeszłym roku.
1: Dobrze, 10 albo 11.
0: Nie, 10 zwariowałeś. Kto daje ślub o 10? O 11.
1: O 11.
0: No bądź miły.
1: Ostatnio troszkę przeciągnęli te śluby, bo poszło im bardzo szybko, a później musieli na nas czekać. Ale walnąłeś taką mowę, że całe spóźnienie zostało zapomniane w moment. No stand-up to był.
0: Kabaret, proszę pana. To było takie przypomnienie.
1: 50 lat doświadczenia małżeńskiego na karku. No, robi swoje.
0: Robię. Już mam tutaj. 1 sierpnia o godzinie 11. 1 sierpnia o godzinie 11. Pary, 10 par, które będą razem z wami, bo to właśnie na tym to polega. Myślę, że tak samo jak tutaj było napisane, będą to przepięknie wspominały. Wybrałem teraz utwór, który jest także związany z zakończonym Mystic Festival. Ma nowe miejsce i to jest jakby taki pierwszy festiwal, który się zakończył, który także Antyradio śledziło, słuchało, było i z tym festiwalem już nie w Stoczni Gdańskiej. Teraz będzie już zupełnie inne miejsce. Może ktoś nam to przypomni, ale jest. Także w Gdańsku pozostaje festiwal Mystic Festival i pomyślałem sobie, że także i u nas dużo mocnego grania, które być może coś tam za rok także odwiedzi Mystic Festival. Maria Peszek, zobaczcie, jak zaśpiewa ten numer Personal Jesus w 2013 roku. Ale to zabrzmiało, jak ja to mam w głowie. Mystic Festival już za nami.

W zeszłym roku trafiliśmy na parking Rock Camp, jak po maśle, a potem przydałaby się informacja choćby na kartce, gdzie skierować się do recepcji po opaski. Mimo że było bliższe wejście od parkingu do pola Rock Camp, to i tak trzeba było być trochę ogrodzoną strefę. Teraz to już wiem, ale nowym osobom, które będą tam się pojawiać, na pewno informacja, gdzie się udać, najpierw ułatwiłaby życie. To napisał Paweł, dawna ekipa foto. Paweł, dokładnie przeczytałem to, co jeszcze dalej napisałeś, i także bierzemy sobie to do serca. Witaj Jurku, w tym roku mocno walczę, by pojechać na festiwal. Załatwiam opiekę nad dzieckiem i startuję wprost do namiotu, ani z Krakowa. A co do niezbędnika, namiot polecam bezwzględnie, namiot i śpiwór i plandekę przeciwsłoneczną, a resztę ogarnie się na miejscu. Nie zabieramy marud, hipokrytów i ogólnych psujów klimatów. No pięknie, pozdrawiam Sandra z Będkowa. Powtarzam, nie zabieramy marud, hipokrytów i ogólnych psujów klimatów. Jurku, najukochańszych, rady dla świeżynek. Jeśli nie macie jeszcze namiotu karimaty, śpiworu, sprzętu biwakowego, zamiast kupować je przed wyjazdem i nosić z parkingu czy stacji, możecie kupić je na miejscu w markecie. Przeczytajcie bardzo dokładnie informacje i regulaminy w stronie www.festiwalu. Osobiście bardzo polecam kobietom i trans facetom. Uwaga, lejek do sikania na stojąco. Koniec z siadaniem na desce albo sikaniem na małysza i obsikiwaniem sobie nóg. Ten wynalazek odmienił moje życie podróżniczki, zwłaszcza w kiblach, w pociągach się go docenia. Lejek można kupić na necie za kilkanaście złotych. Kocham was, Pacia, Alan i Nora, i buziaki dla Chodora. Brawo, co do tematu, ostatnimi laty z całej naszej paczki jestem pierwsza na polu. Reszta dojeżdża później. Zasuwam z takim średnim wózeczkiem trzy razy w tej i we w te, bo mam kilka namiotów, jeszcze swoje szpargałki. Uf, gorąco i walę kilometry, ale gdy to wszystko ogarnę, piję zasłużony napój, bo w myśl zasady najpierw rozbij namiot, a później pij. Mam wtedy mega satysfakcję, że się udało to ogarnąć. Co do zagadki, bardzo dobra zagadka i nawet noszę koszulkę Elkiem, napisała Basia. Moi drodzy, to są ciągle te rady dla tych, którzy w tym roku chcą być z nami po raz pierwszy. Dobrze, że dzielicie się tymi swoimi radami. Pamiętacie, ale to tylko tak dla formalności przypominam wam, że moi drodzy, nie ogrodzimy terenu, bo czekamy na kogoś. Jeżeli czekamy na kogoś, kogoś oczekujemy, jego namioty, ich namioty mamy ze sobą, rozbijamy je, żeby to nikogo nie denerwowało, że ktoś już tam klepnął miejsce, trzyma tego miejsca, nie popuszcza tego miejsca, bo to jest istotnie ważne i nie wszczyna żadnych jakichś tam napięć niepotrzebnych. Ten zespół, moi drodzy, zagra, już wiemy, w piątek o godzinie 18.25 31 lipca na małej scenie, tylko z nazwy ADHD.

A ja mam, moi drodzy, rozkład jazdy, dużej sceny, małej sceny, i tak sobie kombinuję. Mówię na głos, co myślę. 22:30, laureat Złotego Bączka na dużej scenie, Nocny Kochanek. No i na małej scenie tego samego dnia, 18:25, 31 lipca w piątek, ADHD. No nie chcę nic sugerować, ale jakby coś tutaj połączyć. No dobra, zostawiam to. Anusz Widzelec, ktoś nas słyszy i tak sobie pomyśli. A jakby coś tutaj porobić, jakąś taką biesiadę wspólną. No dobra, już, okej. To jest tylko taka moja wyobraźnia. ADHD, 19 czerwca Czeszów, hotel Niezły Młyn. 27 Chwałkowo, Bangarang Festival. I 28 czerwca Wrocław, Pasibus Festival. Nagranie pochodzi z naszych eliminacji. Surowizna taka, ale jak to mówimy, nagranie z pierwszego tłoczenia Dziki, który nad tym wszystkim czuwa i już tam z nami się podzielił tym nagraniem, i myślę, że także na żywo wszystko to będzie naszym workiem emocji, które poczujemy podczas już grania najpiękniejszego festiwalu świata. Jutro, przypominam, domowa orkiestra na żywca leci o godzinie 11:00 i pokażę wam jeszcze raz, bo pokazywałem to we czwartek. W czwartek był dzień rzucania i rozsypania. Pokazywałem to tydzień temu. Hej, chciałem wam się tylko pochwalić, że zrobiłem reklamę festiwalu, na który jeżdżę od 1996 roku. Już nie mogę doczekać się następnego. Siema. I tutaj na całym ramieniu, a ramię potężne, oj, chyba wierci dziury w ziemi, bo ramię naprawdę potężne. Przepiękna dziara, Woodstock 96, na dole Poland Rock. W międzyczasie dwa glany, które idą przed siebie otulinie nutek, anarchii i wszystkiego, co zmieściło się na tym ramieniu. Pokażę tą dziarę, bo jest istotnie bardzo piękna, ale jest się czym chwalić i bardzo za nią dziękujemy. Bardzo, bardzo, bardzo napisał Mariusz. Także Mario, dziękujemy cudownie. Każda mapa, która prowadzi na Woodstock, jest dobra, a lista niezbędników przygotowana przez was najlepsza. Oby do zobaczenia, siemajoryki Chodorze, napisał Jan Żar, i też dobra odpowiedź na zagadki. Witam, prezesie i Chodorze, jeżdżę do naszej przepięknej rodziny już 16 lat. Sam nie wiem, a mam 47 lat i już zacząłem się pakować. Najważniejsze trzy rzeczy: namiot, śpiwory, łóżko polowe, a potem stroje na dzień, na noc święcone i ogólnie zawsze coś na mrozik cieplutkiego, a potem to z żoną pilnie, co trzeba dopakować, i bezpiecznie męża na Poland Rock samemu puści. Do zobaczenia za 7 tygodni. No tak pisane ciurkiem, napisał Marek. Wozu pozdrawiam z Niderlandu, zaraz będzie ciemno, a zamknij się. Dzisiaj piszemy o tym, jak wy się pakujecie, bo to było pytanie dwójki, która będzie, no można powiedzieć, po raz pierwszy. Także to będzie taka pierwszyzna, która do nas przyjdzie. Pięknie, dzięki za radę. A w tej godzinie jeszcze, moi drodzy, Agnostic Front 2025. Mocna muza. I myślę, że także i w tym roku tej muzy nie zabraknie. Ale dzisiejsze ogłoszenia już zaglądam, jakie są wasze reakcje, bo jeszcze na to nie spojrzałem. Agnostic Front w tej godzinie lecimy.

0: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
1: Hi, Bruce Dickinson here. We're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Betomens, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca. Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

I mam nadzieję, że także Australijczycy, którzy będą grali w tym roku, bo przywitał was w kolejnej godzinie Airborne 2011 roku, ale tegorocznie Australijczycy także będą dziękowali za muzykę, którą przedstawią po im programie Special Guest. Zagrają 19.30 w sobotę 1 sierpnia na małej scenie Tylko z nazwy. A to jest także dobry rytm, aby wam przypomnieć nasze festiwalowe pląsowanie. Chyba jesteśmy jedyną stacją tutaj w Antyradiu, która także mówi o wszystkich tych festiwalach. Takim młynie, który się dla nas zaczyna 1-4 lipca, Open Air Festiwal Gdynia. Tydzień później, Rok na Bagnie, 3-4 dzień lipca, Jarocin Festiwal, 16-19 dzień lipca, Ostróda Reggae Festiwal, 23-26 dzień lipca, Poland Rock Festiwal, 30 lipca, 1 dzień sierpnia, Off Festiwal Katowice, 7-9 dzień sierpnia, Cieszanów Rock Festiwal, 13-15 dzień sierpnia. Tego nie było kiedyś absolutnie. Teraz to już jest, więc jest czym wybierać, a więc dobrze zastanawiacie się, co wybrać, tak, aby dojechać na któryś z festiwali, który wam będzie najbardziej odpowiadał. My dzisiaj mówimy, co trzeba wziąć ze sobą na nasz festiwal, kiedy wybieracie się po raz pierwszy. Radek napisał: bierzcie przede wszystkim dobry humor, miłość w sercu, szacunek dla wszystkich i pozytywne nastawienie, nawet gdy pogoda czasem bywa kapryśna, bo jak jest gorąco, to bardzo gorąco, a jak jest zimno, to bardzo zimno. Nie przejmujcie się, że czegoś zapomnicie, bo festiwal jest już tak dopracowany logistycznie, że wszystko można kupić na miejscu. A co do wózka, to kółka szeroko. Dzięki temu środek ciężkości jest nisko i możemy załadować więcej i się nie wywraca. U nas sprawdzają się pompowane takie od taczki, inne szybko się rozpadały. Ściskamy mocno do serducha. Pan Diabeł z rodziną siema łobuzania z Krakowa. Wózki. Najlepiej sprawdzają się wózki ogrodowe z dużym pompowanymi kołami. Dadzą radę w trudniejszym terenie. Warto mieć ze sobą mocne gumy transportowe, pajączki, żeby wszystko dobrze spiąć. Rzeczy najlepiej podzielić na konkretne torby, oddzielnie ubrania i oddzielnie sprzęt biwakowy. Jedzenie, napoje. Nie ma potrzeby brać ze sobą zapasów na cały tydzień. Wszystko bez problemu ogarnicie na miejscu. Miejscówki, pola. Zdecydowanie polecam oficjalne pole festiwalowe. Wbrew pozorom, pola położone dalej od festiwalu wcale nie są cichsze. Mam wręcz wrażenie, że w nocy kręci się tam o wiele więcej imprez niż na oficjalnym terenie. Kierujcie się oznaczeniami, instrukcjami służb organizatora, a na pewno traficie w dobre miejsce. Ja przypominam, że te wielkie tereny pola festiwalowego naszego oficjalnego są bezpłatne. Są też oczywiście strefy, które były strefami kamperowymi, namiotowymi. Tam już nie ma miejsca, wszystko już jest zarezerwowane, ale to jest tylko cząstka, mała cząstka całego pola festiwalowego. Jeżania z Krakowa dodaje: społeczność festiwalu, a to jedna wielka rodzina, więc nawet jeżeli czegoś zapomnicie, to pewno ktoś wam pomoże. W tym roku po raz pierwszy od wielu lat nie dołączamy do was na polu. Życie pisze nowe scenariusze i tym razem w czasie festiwalu będziemy w Hadze, jednak fizyczna nieobecność nic nie zmienia. Serce, myślami, całą tą niesamowitą energią będziemy tam z wami od pierwszego do ostatniego koncertu. Przede mną kolejne najpiękniejszy moment w życiu. Oficjalnie będę babcią. Moje serce pęka z dumy i radości, a ten rok przynosi nam zupełnie nowe, cudowne wyzwania. Ściskamy was wszystkich najmocniej z Hagi. Bawcie się pięknie, dbajcie o siebie nawzajem i łapcie najwspanialsze wspomnienia. To nie koniec naszej wspólnej przygody. Mam ogromną nadzieję i głębokie wierzę, że spotkamy się na kolejnych festiwalach i wydarzeniach. Do zobaczenia. Daria, ja za moment wam powiem, że już będziemy w różnych mediach społecznościowych. Już słyszę skapę, moi drodzy, po tym numerze, który prosi o taką pewną zmianę ustaw i po prostu, no, wszystko dla ludzi. Kto będzie gościem? Kolejnym gościem Akademii Sztuk Przepięknych. Najpierw, moi drodzy, SKP 2014 rok. I wszyscy zaśpiewali razem z nim.

0: Skape, braworowy koncert, z którego zresztą wydaliśmy płytę. I chciałoby się jeszcze takie właśnie muzyki Skape. Chodor, jak basz o trawę?
1: Bardzo intensywnie, sukcesywnie i z coraz większymi sukcesami.
0: Umie to samo.
1: Odrosła pięknie. Tak.
0: A, umie trawa taka, że ho, ho, ho. Ale to dzięki temu, że trochę popada, troszeczkę i taka dobra atmosfera i słońce zaświeci, a trawa to lubi.
1: Lubi, a ty lubisz kosić trawę i powiem wam, że Jurek podgląda na kamerze, czy deszcz padał. I mówi, padało. I tak
0: trawie to robi dobrze. Prostu,
1: no dobrze. Rośnie drodzy, jak szalona.
0: Moi drodzy, troszkę muzyczka w podkładzie, niech sobie idzie, a ja teraz tylko powiem, goście Akademii Sztuk Przepięknych. I uwaga, moi drodzy, już czytam kolejnych naszych gości. Przedstawiam szanownej publiczności. Agata Kulesza, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Międzynarodowy rozgłos dzięki roli Wandy Gruz w Idzie, laureatka wielu orów, polskich nagród filmowych. Zachwyciła krytyków rolą w filmie Róża, za którą zdobyła pierwszego orła dla najlepszej aktorki. Wystąpiła w głośnych produkcjach takich jak Zimna Wojna, Sala Samobójców, Hejty czy Zielona Granica. Zwyciężczyni 8 edycji Tańca z Gwiazdami przekazała wygraną z programu na naszą licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo piękny samochód, nie będę tutaj lokował marki, za 255 000 złotych. Spotkanie prowadzi Jacek Cygan. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 lipca o godzinie 13. Kolejnym gościem będzie, uwaga, Radomir Wit, urodzony, podano mi to 19 lipca 91 roku we Wrocławiu. A to tylko, żeby podać, że jest to absolutnie młody człowiek. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2016 roku związany z TVN24. Twórca popularnego cyklu i vloga politycznego Sejm Wita. Autor programu Kampania bez kitu, znany z relacjonowania wydarzeń sejmowych od kulis. W 2023 roku wydał książkę Sejm Wita o pracy dziennikarzy politycznych i kulisach parlamentu. Laureat nagrody TVN24 za najlepszą relację polityczną. I uwaga, prowadząca spotkaniem Weronika Wiercioch. To jest nasza Weronika Werka, która pracuje w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą mogliście poznać także podczas transmisji internetowej z ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkanie odbędzie się w piątek, 31 lipca o godzinie 13. I uwaga, jeżeli chodzi o to spotkanie, to będziemy o tym mówili już za tydzień i znowu za tydzień. Będziemy także oczekiwali od was pytań, wasze pytania do Radomira Wita. Będziemy je zbierali, a Weronika będzie miała okazję, aby wyjątkowo, jeżeli chodzi o Radomira Wita, takie pytania także mu zadać. I trzecim naszym gościem Akademii Sztuk Przepięknych będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli polski astronauta, polski astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, zabrał na Międzynarodową Stację Kosmiczną serduszkowość numer 1, co pokazywaliśmy. Drugi Polak w historii, który poleciał w kosmos. Pierwszy Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wybrany do Korpusu Astronautów ESA spośród ponad 22 tysięcy kandydatów, a prowadzącą będzie Joanna Kryńska. Spotkanie odbędzie się w sobotę 1 sierpnia o godzinie 13. Wchodźcie na nasze strony internetowe wosorg.pl, Poland Rock Festival, gdzie te dokładne dane są, czyli tutaj głównie mówię o tym, kiedy spotkania się odbędą. Agata Kulesza, czwartek, 30 lipca o godzinie 13. Radomir Wit, piątek, 31 lipca o godzinie 13. Sławosz Uznański-Wiśniewski, sobota, 1 sierpnia o godzinie 13. Same 13. No tak widocznie miało być. No to hip hip hura, bardzo się cieszymy. Kolejnych gości naszego najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Poland Rock, poznacie za tydzień. Skid Row 2014. Rozbujajmy się trochę.

Ale okazuje się, że jeszcze jeden mały festiwal doszedł. Drogi Jurku, miło Cię słyszeć w ZBC. Słuchamy cały czas w katowickich Murckach, a już najbliższą sobotę zapraszamy na Muszlownik Murcki Festiwal. Organizujemy go dla frajdy razem z ludźmi Pokojowego Patrolu. Dziękujemy, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie Janusz i jest plakat. Arma, Zenek Kupatasa, Darek Dusza i Demony, Zielone Żabki, Gaga, Lizak spod szafy, to między innymi. Także, no, będzie się dużo działo. Kolejny festiwal. Moi drodzy, a ja przypominam, że Patrol, ostatnie szkolenie przed 32. Poland Rock Festiwalem odbędzie się 19-21 czerwca. 19-21 dzień czerwca to dobrze mówię, czerwcowe. Tak, to jest ostatnie szkolenie, ale z tego, co już wiem, to już miejsc nie ma. Chyba, że jeszcze będzie potem lipcowe, jeżeli się okaże, że jest zapotrzebowanie, to jeszcze będą lipcowe zgłoszenia, nadstawiajcie uszu. Jeżeli okazuje się, że będą takie szkolenia, to przybywajcie. To szkolenie już po prostu będzie, już jest zabukowane. Ale uwaga, zgłoszenia na bazę patrolową, czyli patrolwosfer.pl. Bardzo prosimy wszystkich tych, którzy ukończyli nasze kursy, aby już się zgłaszali do ogólnej bazy, a później już będą tworzone grupy. Ciągle jeszcze jest parking dostępny dla osób bez noclegu na Rock Campie, www.rockcamp.pl, www.rockcamp.pl, czyli nie musicie mieć namiotu zabukowanego na festiwal. Możecie sam samochód także postawić u nas, także można wcześniej skorzystać z płatnych prysznicy, żeby kupić sobie już teraz, nie tak później w kolejce, wszystkie te karnety, które później wam pomogą korzystać z naszych prysznic. A wszystkie pytania, jak macie, camp@rockcamp.pl, ale z tego, co wiem, dzieje się spokojnie, czyli tak jak rozmawiamy sobie z naszą ekipą, a dzisiaj jest poniedziałek, to jest ten dzień, gdzie mamy kolegium i rozmawiamy o wszystkim, co jest także związane przy okazji, bo to tylko cząstka naszych działań, co jest związane z festiwalem. We środę, moi drodzy, dwie bardzo ważne imprezy, czyli finał Ratujemy, Uczymy Ratować. Przyjeżdża 12 szkół z całej Polski. Przyjeżdżają dzieciaki ze swoimi opiekunami, rodzicami, aby wziąć udział w takiej grze miejskiej. Ruszamy z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprosiliśmy, czy możemy tam dostać dziedziniec, który tam jest w bardzo pięknych okolicznościach. I stamtąd ruszą młodzi ludzie, młodzi ratownicy, aby być w różnych miejscach Warszawy. Będą mieli różne zadania i później będziemy to oceniali. Oprócz tego także jutro jesteśmy we środę Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie będzie wbudowany kamień węgielny pod bardzo dużą inwestycję związaną z budowaniem potężnego budynku. W środku będzie urządzenie, które będzie kupowała orkiestra, które już oświadczyliśmy, że kupimy. Będzie to trwało rok, półtora roku, ale to jest potężna inwestycja, w której bierzemy udział i też jesteśmy z tego dumni. To będzie we środę. A w międzyczasie przez cały czas oczywiście mówimy o tym, że organizujemy najpiękniejszy festiwal świata. Dzieciaki rozwaliły scenę we Włocławku, to jeszcze a propos ADHD. To, co one robią, to nie ma pytań. ADHD są wspaniali i ogromnie się cieszę, że zagrają na festiwali. Christian, jesteś wielki, co za głos napisała Basia. I jeszcze Wojtek, cześć. My też w tym roku debiutujemy, jadę z córkami, przebywamy na parkingu już w poniedziałek. Może założymy obóz pierwszaków. Mimo sporego doświadczenia kampingowego, biwakowego, wiem, że to będzie coś nowego. Namioty już w ogrodzie się testują. Do zobaczenia pod sceną. Wojtek z córkami. Łzy, moi drodzy, zagrają o 19.30 we czwartek 30 lipca na małej scenie, tylko z nazwy. I błagam, nie pytajcie mnie, bo ja się trochę w tym gubię. Zespół Łzy tak się do nas zgłosił, a które to są łzy? Dla mnie zagrali już raz i dali wspaniały koncert. I oby to się tak samo powtórzyło w tym roku. Na małej scenie, tylko z nazwy. Czy zagrają ten numer? Zobaczymy.

0: A żebym nie zapomniał, moi drodzy, dzisiaj makakofonii Webby Hefman odwiedzą makaka Filip Dudek, wokal, gitara, klawisze, syntezatory, harmonika, Dawid Stawiarz, gitara, wokal, wspierający Mateusz Wróblewski, bas, wokal, wspierający Adam Chmura, perkusja. Porozmawiałem między innymi o zespole Daffodil Pill. Jeżeli dobrze powiedziałem. Ale także Brzykczy zaprasza bardzo. Foto Weronika. Co ja czytam? Chyba za daleko zajechałem. Generalnie będzie muzycznie jak zwykle, czyli będą opowieści muzyczne, a to lubimy u makaka, bo w ten sposób poznajemy różne patrzenie artystów na świat, bo tak się to dzieje u makaka nie ma.
1: A makak dzisiaj w świetnej formie, no wstrzelił się tutaj do studia, nie wiem czy widziałeś, jaki był taki wartki,
0: w ogóle, drzwi nawet rzeźki. Nie widziałem, żeby się otworzyły.
1: Naprawdę.
0: Może jeździ znowu rowerem.
1: Tak to wygląda.
0: Tak to wygląda. Dobrze. Ale to jeszcze nie teraz. To jeszcze nie teraz, moi drodzy. Ale jeszcze tutaj szybko mam taką opowieść od Maćka z Bormow, ex Inflibro. O, już się nie możemy doczekać festiwalu. W tym roku dla nas inny festiwal, inne pakowanie. Nie zawsze, bo najmłodsza wolontariuszka w nosidełku. Już widzę łezkę w jej oczkach. Kiedy mała rączka chwyci słonecznika i będzie nim machać na rozpoczęcie festiwalu pod sceną. Orła Cień będzie śpiewany na małej scenie u Siski, Marek i Hope. Hopa z Bormow ex Inflibro albo Hopi. Kiedyś mnie uczyłeś, Maciek, jak to mam powiedzieć prawidłowo, ale piękność będzie razem z wami, to jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym, dobra odpowiedź na zagadkę, że słoneczniki są podlewane. Nawet było pytanie w naszej klasówce, przez kogo są podlewane? Czy ośrodek podlewania, Czapliński ośrodek podlewania, czy przez UFO z góry, czy przez Ochotniczą Straż Pożarną? Prawidłowa odpowiedź? No nie UFO i nie Czapliński ośrodek podlewania, tylko OSP, które podlewa i dzięki temu te słoneczniki rosną. No, nie ruszajcie ich do samego końca, to będzie nasza prośba. Fotografujcie się, niech dożyją do samego końca, bo są po prostu pięknościowe. To pokojowy patrol je przycina i daje wam je, abyśmy mogli być z nimi na otwarciu i na naszej przysiędze. Jeśli wybieracie się samochodem, przygotujcie sobie dobrą playlistę na drogę. Będą korki na wyjeździe i wyjeździe. Bardzo dobrze. Będzie kawał do przejścia z parkingu na pole festiwalowe, a tam będą kolejki do wszystkiego. Piszę, jak jest, nie, żeby was zniechęcić. Weźcie coś na deszcz i słońce, na wiatry i zimne noce. A po festiwalu wasz samochód będzie wyglądał jak pojazd Mad Maxa, oblepiony kurzem. Jedźcie samochodem, to luz. Jedziecie samochodem, to luz. Pomieścicie to wszystko, co uważacie za potrzebne dla was. Ja zasią, pakuję się na wszystkie historie, dwa bagaże, 10 kg plus namiot i reszta gratów kempingowych. Jedziemy po raz kolejny wesołym autokarem z Katowic, więc bardzo przemyślane pakowanie. Pozdrawiam ekipę autokarem na Woodstock, Peace, Love and Rock and Roll. Pozdrawiam z nogą do góry Kri Jasia, czyli Kri piszesz wypracowowanie. A swoją drogą Kri pisałeś chyba też jakiś czas temu, że po pyszne kotleciki schabowe była kolejka, to wszystko sprawnie szło. Kolejki są, ale jak sami widzicie, one po prostu pomykają. Czy to jest do naszego Siema Shopu, przekochane kolejki, czy do wielkiego koła diabelskiego, też są te kolejki, ale jednak jakoś to wszystko idzie. Przy głosie damskim pozostajemy, moi drodzy. Słyszycie już? Lacuna Coil, 2016 rok. Tak mało głosów damskich, tak lubimy, kiedy one rozbrzmiewają, nawet jak w tych coverach, na najpiękniejszym festiwalu świata. ZBC Małopanty, radio.pl

Mówię o naszych aplikacjach, już można je ściągnąć. Dostępna na Android i iOS. W aplikacji harmonogram, opcja znalezienie namiotu, samochodu, najważniejsze informacje. aplikacja.polandrockfestival.pl. A o tym wkopaniu kamienia węgielnego, cała inwestycja będzie się nazywała The Brain. Pierwsze w Polsce tak kompleksowe centrum leczenia i diagnostyki chorób mózgu u dzieci. Połączy neurologiem, neurochirurgią, onkologiem, genetykiem i psychiatrią dziecięcą. Fundacja Włoś kupi rezonans magnetyczny 3-teslowy za 16 milionów złotych. Rezonans pozwoli wykonywać badania także podczas operacji bez przewożenia dziecka między salą operacyjną a pracownią diagnostyczną. Fundacja TVN przeznaczy 33 miliony na budowę ośrodka, bo to musi gdzieś wszystko stać. Otwarcie planowane jest na drugą połowę 2027 roku, a uroczystość kamienia węgielnego odbędzie się we środę o godzinie 11 w Centrum Zdrowia Dziecka. A więc kolejna taka nasza inwestycja, która jest przewidziana na czas, a więc to się trochę potrwa, ale za to będzie fantastycznie służyło w leczeniu, ratowaniu zdrowia i życia dzieci. Uwaga, zapisy jeszcze trwają do medycznego patrolu wosorg.pl/pokojowy-patrol/medyczny-patrol, ale wejdźcie na wosorg.pokojowy-patrol. Jeżeli ktoś jest medykiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, lekarzem, to bardzo, bardzo, bardzo prosimy, ręka do góry i możecie spędzić z nami niezwykły czas w naszym szpitalu polowym, który świetnie działa. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Jest tam trochę pracy, ale to także jest taka praca satysfakcjonująca i ten szpital naprawdę świetnie zabezpiecza cały festiwal. Robimy tam naprawdę kawał potężnej roboty. I przy okazji audycja zaraz będzie ciemno. Muzyka z audycji bez zagadywania leci na kanale muzycznym z muzyką audycji. Zaraz będzie ciemno.polandrockfestival.pl. To tak dla formalności, żebyście widzieli. Już widzę maila od naszego stałego słuchacza Piotra Piętosa. Cześć, co zabieram ze sobą na festiwal? Koniecznie bilety. Kupuję od lat, nawet zniżkę mam od sprzedawców uranu. Przesło własne zabieram także z kółkami. Kto by tam stał na koncertach? Stanie jest dla słabych. No i w tym roku wezmę sobie mazak, to na świadectwo domaluje pasek, bo widocznie w moim pakiecie bilet VIP nie ma biało-czerwonego paska. Jak to się nawet pytałem prezesa, co ja mogę zrobić, jak nie pisałem kartkówek? Coś milczy? Ja nie wiem, wy wiecie, z tymi biletami to żartowałem. Żeby ktoś nie kupował, jak już kupujecie, to podajcie numer konta. Koniecznie z dopiskiem, uśmiechnij się, zaraz będzie ciemno, a zamknij się, Piotrek Piętosa. Piotruś, no to właśnie, wypracowanie wózek, kółka, wózek, lej mi w pół, szybko je pijesz, no to się załapiesz. Także na świadectwo z czerwonym paskiem. Lej mi pół, moi drodzy, lej mi pół. 19.30, czwartek, 30 lipca. Mała scena tylko z nazwy. Ten zespół naprawdę ma długą historię, ale gra i będzie grał w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata. Lej mi pół.

0: Chyba chłopaki. Zdecydowanie pole namiotowe w centrum wydarzeń przed dużą sceną. Wózek się może przydać najlepiej na dmuchanych kołach. W moim przypadku, gdy żona Ania z córką Patrycją bawią się w najlepsze. 3 kursy z parkingu na pole namiotowe z plecakiem i gotowe. Ja pakuję plecak bez planu, a kobiety tworzą długą listę i tak coś zostanie zapomniane. Na najpiękniejszym festiwalu na świecie zaczynamy urlop, więc w bagażniku mam wszystko, co potrzebne i niepotrzebne. Na przykład suszarka do włosów. Moja rada. Nie ma co marudzić. Rock and roll ponad wszystko. Pozdrawiam za kierownicy Paweł z Krakowa. Paweł, szerokości życzymy, ale to istotnie z ciekawością przeczytałem o tej suszarce do włosów, ale przyznaję, że jeżeli jadę gdziekolwiek zimą, to także jest w naszym bagażu suszarka.
1: Nawet w Japonii była.
0: Bo suszarka, ta osobista, jest najlepsza na świecie i nie ma dwóch zdań. Tego się nauczyliśmy, my mężczyźni. Tak już musi być, więc nie dziw się i woś ją i nie maruć. Ale nie marudzisz. Lej mi pół, 13 czerwca Bielsko-Biała, Juvenalia. 4 lipca Libiąż, Cholera Festiwal 3, wersja 3. Cholera Festiwal, ale to zabrzmiało. Kolejny festiwal, który się także pokazuje. Chętnie o tych festiwalach mówimy, bo ja uważam, że chętnie się tym wszystkim dzielimy. Prezesie Chodorze i wszyscy pozytywnie zakręceni ludzie, pamiętacie o najważniejszym, co trzeba zabrać na Poland Rock. Miłość, dużo miłości. Jeszcze troszkę do tego pozytywnej energii, tyle, żeby starczyło do końca świata. Jeszcze ta mała iskierka nadziei, żeby na całym świecie było jak u nas, napisał Marek. Pięknie napisałeś, Marek. Wiraszko, czyli laureat naszych eliminacji, które odbyły się we Włocławku. A ja tylko ze swojej strony dodam, że przeczytałem taki wpis, który na swoich socialach napisał Wiraszko. Jego historia niesamowita. Na pierwszy festiwal Poland Rock, nie Poland Rock, Woodstock Festival, przystanek Woodstock, dał dyla z domu, uciekł z domu. Przyjechał i był z nami wielokrotnie. A dopiero później go skojarzyłem, że tak samo jest gościem, który prowadzi i buduje obecny Jarocin Festiwal. Gratuluję i ściskam. Bardzo się cieszę, że także będzie razem z nami. 18.25 w piątek, 1 sierpnia, na małej scenie, tylko z nazwy. Sami czujecie, ile rytmu się u nas podczas tej audycji pokazało. Tak samo Wiraszko będzie was bujał podczas tegorocznego Poland Rock Festiwal. ZBC Małpa, antyradio.pl. Jeszcze gramy.

0: Wirażko, 18.25, piątek, 1 sierpnia, mała scena tylko z nazwy. Od razu przeczytam nagrodę, żebym niczego nie pomylił. Gdybym puścił tego zespołu, który dzisiaj był zagadką, utwór, który wszyscy śpiewaliście razem, Bomba, to już byście wiedzieli na pewno, że jest to zespół Kontrust. Przepięknie wtedy śpiewająca Agata Jarosz, Polka, która tam nadawała czadu, a oni potrafili się ubrać w te tyrolskie stroje, które jakoś są niedostosowane do mojej percepcji, ale na scenie wyglądało to tak z pogranicza fantazji, jak to mówią, z 4 liter, że przy Bombie wszystko to zagrało fantastycznie. I Martyna Pielecka gratulujemy, już nawet napisałaś wielkość koszulki MK, i Grzegorz Popławski, Kontrust, Poland Rock Festival 5 sierpnia 2011 roku SK, to są nagrodzeni, czyli Ślepy Los na was trafił. W tym roku jadę po raz 21. Niezmienne rzeczy, które zabieram, to dobry humor, otwartość na drugiego człowieka, mój czerwony namiot, buty górskie oraz folię malarską, bo przez te lata zawsze sprawdzała się podczas największych ulew. Biorę tyle, ile uniosłem. Obracam do auta zwykle na 2 razy. Jurku, jutro jadę na wizytę kontrolną do wspaniałej pani doktor Doroty ze szpitala Barlickiego w Łodzi, która gra z Woj. Za każdym razem, jak jestem u niej, rozmawiamy o Poland Rocku. Widzę w jej oczach, że bardzo chcę pojechać tam, ale nie wie, jak się do tego zabrać. Dlatego wydrukowałem jej wysoką listę rzeczy, co ma spakować. Jest dostępna w internecie oraz wręcz jej moją koszulkę z biegu Woj z zaproszeniem na festiwalową edycję. Czy ją tym przekonam? Nie wiem. Trzymajcie kciuki, a jeśli tak, czy doktor Dorota będzie sobie mogła z sobą zrobić zdjęcie? Jurku, pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Myślę, Chodor, że jeżeli będzie miała zawsze przy sobie tabletki od bólu gardła, to będzie okazja, żeby sobie zrobić zdjęcie. Pewnie, że jeżeli tylko będzie taka okazja, to takie zdjęcie sobie zrobimy. Dziękuję wam bardzo za super rady. Dzisiaj sypnęliście wszystkim dobrym nastrojem, bo to jest najważniejsze i to, co się już was jest. Nie musimy was przekonywać, nie musimy reklamować tego i tutaj bajdurzyć o 7 zbójach. Wszystko jest na miejscu. Możecie po prostu przyjechać z dobrym nastrojem, z dobrym humorem, a tak jak w każdym niemalże tutaj mailu dawaliście na to dowód, bo jesteście nie pierwszy raz na festiwalu. Wszystko jest na miejscu, plus wspaniała opieka nas, czyli tych, którzy przyjeżdżają na najpiękniejszy festiwal świata. WW, środa, 29 lipca, 23.50. To jest ten dzień największych emocji, dzień kosmiczny, dzień po prostu jak z innej planety, kiedy wszyscy chodzicie nabuzowani pozytywnie, dajcie nam coś na ucho i my wam dajemy. Wtedy także ASP, mała scena tylko z nazwy, będzie buzowała fantastycznymi dźwiękami. Jednym z tych dźwięków będzie WW, Siedzewanie, 2015 rok. Tak grali u nas na najpiękniejszym festiwalu świata. Ściskamy was, kochamy was bardzo mocno. Za moment Maka ze swoimi gośćmi, a my zapraszam was jutro na żywca do domówki, czyli wydanie domowej orkiestry muzycznie, z ciekawostkami, z opowiadaniami i z tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodor, jak przyjęcie propozycji muzycznych i naszych gości?
1: No bardzo dobrze wszystko. To Meteor Airlines bardzo dobrze się przyjęło. Warius Manx, tam jest dyskusja żywa, dobrze tam się dzieje. Agata Kulesza prowadzi, a Sławosz poleciał hen za galaktykę naszą. Zadowoleni bardzo, chcesz, super wszystko.
0: Do którego możecie wysyłać także pytania. Dobra, spadamy, bo muzyka już pod nami leci. Trzymajcie się ciepło i deszcz ma swoją dobrą stronę. Trawa lepiej rośnie. Lecimy.

0: Reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie.

0: To jest Makakofonia w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Makak-Szarłacki. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
1: Ladies and gentlemen, heteros and homos, retards and geniuses, you are listening to Makakana. On the radio, coming right at you. This is Flea from the Red Hot Chili Peppers, and I'm ecstatic, happy, proud, and honored to be here today in the presence of a very macaque, I might ask, a very handsome, sexy genius of a man.
2: Nasza jest noc.

A w sercach niech nam zbraknie tchu. Na ciebie czekam tej nocy, to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc, a oprócz niej nie

0: wszak z niej żyjemy. Bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy Makakofonię, Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki, a ze mną... Chwileczkę... 321-321-666 chwilowo jest niedostępny. Zaraz się dowiecie Państwo dlaczego. Filip Dudek, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Filip, moi drodzy, gra na gitarze, na klawiszach, na syntezatorze, na harmonijce ustnej, tak?
2: Tak.
1: I jest wokalistą jeszcze.
2: To wszystko prawda.
1: Dawid Stawiasz, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, cześć wszystkim.
1: Dawid, moi drodzy, gitara, wokal wspierający, w sensie chórki robi, tak?
3: Zgadza
1: się. Ktoś nie wiedział, o co chodzi. I Mateusz Wróblewski, basista, też chórkujący. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, cześć, cześć.
1: I oni są, moi drodzy, z takiej kapeli, która się nazywa Daffodil Pills. Pills, wróć, tak, dziękuję.
2: Bez S.
1: Bez S. W sensie pill, tak. Mm-hmm. Bez, tak.
2: Ale dobrze brzmiało, Aleks.
1: Prawda?
2: Naprawdę okej. Okay.
1: Cudownie. Bardzo się cieszę. To jest wasz debiut płytowy? Czy to już jakiś czas trwa, a ja nic o tym nie wiem?
2: To jest nasza druga płyta, tą, którą mam nadzieję będziemy dzisiaj słuchać. Płyta live'owa, nagrana na żywca, całkowicie w 100%. Bez produkcji. Ale pierwsza płyta to płyta studyjna.
1: To jest takie najprostsze chyba podejście do nagrania materiału na żywo, czy nie? Czy ja się mylę?
3: Zgadza się, dokładnie tak. Tutaj najważniejsze było to, że bardzo dobre surówki nam wyszły, bo to było Narodowe Centrum Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, więc tak jak zagraliśmy, tak to wyszło.
4: Organicznie melodyjki są.
1: Skromni też są, moi drodzy. Dobra. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
5: Przyszłem, wiesz, że ja nie zawodzę.
1: Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie. To teraz sprawdźmy, kto towarzyszy przyszłem. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
6: Renia z tej strony, Makakuś.
1: Cześć, Renia. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
6: Tak, ciebie też pozdrawiam. Mojego tatusia, Makakusia, swoich gości, mojego kolegę Karola, jego siostrę Renatkę, Aleksandrę, całe kółko antyrożęciowe, wszystkich słuchaczy oraz moich znajomych. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Ja jestem gotów, bo kółko antyróżańcowe pod różnymi postaciami uprzedzało mnie o tym już w weekend ostatni, który spędziłem na Mystic Festival. Kto tam był, pozdrawiam serdecznie. To pani jedzie, proszę bardzo.
6: Zespół Daffodil Pills to surf rockowy, retoryka, jak makakusia muzyka. To rockowy fanów dotyka, aby były dotykane, bo muzyka rockowa jest nam dane.
1: To już?
6: Tak.
1: Bo końcówka tam... No, nie, no okej, okay, dobrze.
2: Super, brawo.
1: Bardzo dziękuję.
3: Jestem
1: wzruszony tym, że się załapała nazwa zespołu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. Dobrze, a przyszłem, co ty na to?
5: No, ja jestem gotów. Ja mam wiersz przygotowany w dwóch językach jak zwykle i jak zwykle od jakichś 3 czy 4 lat będzie po polsku na antenie.
1: Proszę bardzo.
5: Nazywa się Pełnia. Diamentowy księżyc, znowu w pełni, na styku światów, czujemy się dobrze. Choć w pamięci luki i nieprzespane nocy, na styku światów, czujemy się dobrze. Diamentowy księżyc, znowu w pełni, podróż do niego, często po wybojach. Choć w pamięci luki i nieprzespane noce, kusi nas wciąż diamentowy księżyc. Dziękuję.
1: Dziękuję.
5: A to u mnie... Wyprzedzam twoje pytanie, a może, nie wiem, zapomniałeś, co u mnie grałem dzisiaj z Szymonem, 2 godziny chyba w Sensible Soccer i odpada mi nadgarstek i kciuki mnie bolą, ale nie żałuję ani minuty.
1: Ani nawet sekundy, mam nadzieję.
5: Ani nawet sekundy.
1: To cudownie.
5: Było świetnie, ustaliłem taką taką zasadę, że jak mnie dzisiaj pokona, to stawię mu ramkę fajek, ale nie dał rady. Jutro jest taki układ, że jak mnie pokona, to kupuję ramkę fajek na dwóch, ale jutro już będzie lepszy. Także ten. Tak to wygląda.
1: Przypomnę, że 17 maja rzuciłem palenie szlugów. W związku z tym daj mi święty spokój, bardzo cię proszę. Ostatnio odkryłem, że jak jestem w domu, to gorzej to znoszę niż jak mnie nie ma w domu.
5: Jednak... Przepraszam, zupełnie nie wziąłem tego pod uwagę.
1: Ale ja nie przejmę się, ja tak tylko na marginesie. Że,
5: ja zupełnie to traktuję tak, że w ogóle mam gdzieś, co myślą ludzie o tym, że ja...
1: Co ty jarasz, szlugi. Dobrze. Kochani, stosunkowo udanej nocy wam życzę.
6: Ja tobie też życzę wszystkiego dobrego. Pa, pa,
1: pa. Dobrze, moi drodzy, ja też chciałem bardzo serdecznie pozdrowić całe kółko antyróżańcowe i życzyć wam nie tylko stosunkowo udanej dzisiejszej nocy, ale przede wszystkim stosunkowo udanego tygodnia. I taki dzień w życiu, kolejny, mija, prawda? Za oknem gdzieś tam. Uderzymy w utwór wybrany przez naszych gości. Który z panów to wybrał? Czy wy tak gremialnie? A wszyscy oni kochają ten album z 1967 roku. Tak. Wtedy właśnie... Dobra, nieważne, co się wtedy wydarzyło. The Beatles wydali swój album, z którego A Day in the Life pochodzi.

0: Antyfanie jazzu to specjalnie dla ciebie wybrałem, żebyś tak na początku się zastanawiał, czy trzeba spieprzać do tej kabiny dźwiękoszczelnej, czy nie. A końcówka się okazuje zupełnie inna, prawda? Uncle Acid and Dead Beats. Oni z parku do nas śpiewali i mówili o tym, co się w parku dzieje. Jak się patrzy na niego przez pomarańcze, informuję państwa o tym 22 minuty po 22, zdobywając pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Przyszłem, Piotrusiu, ponownie. Przyszłem raz jeszcze.
0: Tak.
1: Dlatego, że mam jeszcze jeden wierszor, którego nie czytałem.
0: Nigdy? Bo tutaj już dzień dobry, do widzenia stwierdził, że pamiętał ten, który czytałeś wcześniej, że już był kiedyś.
1: Czy że co, ten, który czytałem dzisiaj?
0: Tak, że on już leciał.
1: To jest... Nie, ale on nie leciał, bo on jest wczoraj, a wczoraj nie było... Wczoraj nie było makaka przecież.
0: Wczoraj nie było makaka i jutro też nie będzie makaka i pojutrze nie będzie makaka i pojutrze też nie będzie makaka.
1: A dlaczego jutro ma nie być makaka?
0: Bo Tom Morello przyjeżdża do Polski i chciałbym go zobaczyć, jak gra na gitarze. Może będzie sam.
1: Nie ma makaka do końca tygodnia, no to słabo.
0: Wybacz. A.
1: No dobrze, to sobie użyję dzisiaj. Zainspirowała mnie ostatnia audycja, ta, w której tam trzy razy nawet dzwoniłem chyba.
0: Ale ty, która? Czekaj, bo...
1: No ta, pamiętasz, wypadające śrubki i tak dalej.
0: Nic nie pamiętam.
1: Nic nie pamiętam.
0: Nic, absolutnie nic nie
1: to
0: pamiętam.
1: To jesteś doskonałym wspólnikiem dla mnie.
0: Dobrze,
1: no dobrze.
0: Wróćmy do meritum w takim razie.
1: Wiersz nazywa się Radziecka. Urządzenie wielkiej wagi, radziecka technika. Tu śrubka wypadnie, tu sprężynka wyskoczy. Stanie zniszczyć kraj, radziecka technika. Tu śrubka wypadnie, tu sprężynka wyskoczy. A herbatka z prezydentem może skończyć się zatruciem, śmiertelnym polonem. A księgowy mafii przecież się nie myli. Błędem by było się z nim poróżnić. Taki wierszyk, o.
0: Przypomniałeś mi coś właśnie tym, że śrubka wypadnie, tak. To było od...
1: Tak, było o tym urządzeniu, które jest w stanie zniszczyć pół Ukrainy.
0: Także im się nie uda jednak. Dobrze, cudownie. Poczekajmy. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór. A ty jak masz na imię i skąd dzwonisz? Tradycyjna ucieczka z kina Wolność. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to zrobił Mati. Kiedyś był... robotem, ale już udaje, że nie jest. Chociaż nawyki, jak słyszeliście państwo, pozostają. Dobrze, przyszłem tam przy okazji ucałuj od nas mamusię. Bardzo cię proszę.
1: No wiesz co...
0: Ja wiem, ale to tak, zapis nie wiem, gdzieś, nie?
1: Jak nie zapomnę.
0: No,
1: wytatuuję sobie na ręce.
0: To bardzo dobry
1: zawsze
0: pomysł
1: będę
0: jest.
1: Pamiętał.
0: Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Raz jeszcze.
2: Halo. Ej, cześć, dzwonię z Wrocławia, tu Adam.
0: Adaś, uspokój się. Powtórz to jeszcze raz, bo tutaj panowie zagłuszyli, ja kompletnie nie wiem, z kim rozmawiam. Prócz tego, że jesteś z Wrocławia.
2: Bardzo
0: fajnie, że do nas dzwonisz. Słuchaj, co cię tknęło, żeby takie cztery twarze wyrysować na najnowszej okładce?
2: Kurczę, wiesz co? Ciężko powiedzieć, te twarze powstają jakby, wiesz, w przypływie jakiejś takiej chwili, kiedy potrzebuję wyrzucić z siebie jakieś dziwne, podejrzane uczucie, nie? One tak sobie podejrzanie łypią i są takie dziwaczne. Nie wiem, to zawsze jest moment, kiedy... Po prostu wystrzelam to z siebie, zupełnie niespodziewanie.
0: Rozumiem. A ty zażywasz coś przed twórczością? Czy tak na czysto jedziesz?
2: Nie, no na czysto. Albo nie, zależy. Nie, no i tak, mówię, jak przyjdzie wena.
3: Zażywa życia.
0: O.
2: No i nie patrzeć.
0: Dobrze, a powiedz mi, jaka jest pogoda dzisiaj we Wrocku? Pada, nie pada?
2: Nie, no fajnie, cieplutko dzisiaj, gorąco. Ja sobie w krótkich spodenkach biegałem.
4: Warszawy zimno, jak się wysiadło z pociągu?
0: Spokój się tam. Od razu zimno. Dobrze.
1: A Piotrusiu?
0: Tak.
1: A czy ja mogę na przykład polecić, jak się gra w Sensible Soccer?
0: Możesz, chyba.
1: na antenie. No więc Sensible Soccer gra z 92-93 roku, a piłka nożna gramy na emulatorze Segi, Sega Mega Drive lub Sega Genesis, to jest to samo. Gra zawiera 512 kilobajtów, jest Abandonware i gramy na padach Logitech F310, które działają absolutnie.
0: Poczekaj, bo zaraz naprawdę się ktoś do nas przypieprzy o kryptoreklamę. Tutaj będziesz mieli...
5: Ale ja tu nie reklamuję, tylko...
0: O, przy okazji Adaś uciekł, no, widzisz?
5: Ale ja tu nic
0: zmęczyła nie go, nie zmęczyła go Logitech go
1: ale
0: zmęczył.
1: Ale mówię, czego użyć najlepiej do tego, po prostu do tej konkretnej...
0: To gry. Sobie dadzą radę, przecież to są ludzie internetu, teraz wszyscy wokół nas, oni zaraz sprawdzają, jak
1: dobrze,
0: w to się gra.
1: Nie zrobię, więcej tego nie zrobię, ale...
0: Stosunkowo udanej nocy ci życzę i Adasiu, tobie również, pomimo tego, że cię wycięło z naszej sieci.
3: Adaś, buziaczki polecam, dla ciebie.
1: Polecam bardzo socjalno.
0: A, bo to przyszłem cię z ten, wyciął cię swoim Logitechem.
1: O, bardzo.
0: Or whatever.
1: No.
0: Dobra, bardzo, stosunkowo udanej bardzo, nocy ci życzę również. Pa! A może. Dlatego też biorę sobie 3 dni wolnego, żeby mieć wolne od...
3: Żeby grać w Sensible Soccer.
6: Właśnie chciałem
0: to powiedzieć. Żeby grać właśnie w to. Ach. Gilga May państwu wybrałem dlatego, że bardzo ładnie się zaczyna od wokali, kończy się też bardzo ładnie, a potem będzie pole minowe, ale nie u nas, tylko gdzie indziej, ale my wrócimy już wkrótce. Tak brzmi Daffodil Pill, gdyby ktoś nie słyszał, to oni na żywca teraz z NCPP. Potem państwu wyjaśnię, co to jest NCPP, bo długo nie mogłem w ogóle rozkminić, o co chodzi z NCPP.
6: No, nie jest to CCCP na pewno.
0: Gun Devil Electric. Dobra, my wrócimy wkrótce.

Słuchajcie, no makakofonia, baby have fun. To jest wokół sutka makaka i tak nazwała tę audycję jego mama. Co wy na to? Kto powiedział? Mama. Powiedziała Kora. Też mama.

0: Great, that was especially for you, Greg Green, wokalista, gitarzysta przede wszystkim. Black Flag obchodzi dzisiaj swoje urodziny. My z Sixpackiem do Państwa wyskoczyliśmy, żeby Wam rzucić w twarze. Tak, a przy okazji panowie poza anteną mówili o kolorowych dyskietkach. To proszę bardzo, wytłumaczcie Państwu wszystkim, o co chodzi z kolorowymi dyskietkami, czemu te kolorowe są ważniejsze od tych zwykłych szarych. Czy prócz dźwięku coś można jeszcze na nich zawrzeć?
1: No to właściwie nawet nie tyle dźwięki, co gry, bo rozmawialiśmy o tym, że kiedyś była gra taka, powiedzmy, telewizji na Pegasus i największym braniem cieszyły się dyskietki kolorowe, bo na tych takich żółtych często było 1000 w jednym, a te kolorowe to już były tematyczne.
2: Tak, jak się chodziło na giełdę albo na targ, to jak ktoś ma kolorową, a nie żółtą, no to naprawdę jakby robi wrażenie na osiedlu.
1: Kosztowała 5 zł, jakby pamiętam, na targu, a nie na przykład tam 3, jak ta żółta cholera, no, trzeba było nazbierać.
3: Ale macie na myśli po prostu, że tam były konkretne gierki, czy to mogła być również tak, gdzieś 1000 gier, wszystkie są kiepskie, żółta.
2: Wszystko było możliwe.
3: Okay.
0: Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, a ty na żółtych czy na kolorowych?
4: Siemano, witamy w nowej przygodzie. Tutaj Vero.
0: Cześć Vero, a skąd do nas dzwonisz?
4: Dzwonię z Wrocławia.
0: Naprawdę? A Vero, ktoś dołączył do ciebie?
5: Cześć.
4: Siema, Emili, tutaj Piotrek.
5: Siema.
3: Hej, jak dobrze was słyszeć.
0: Jak dużo was tam jeszcze jest?
5: No. 13 osób, ale nikt nie policzył dokładnie.
0: To może niech odzywają się, bo tak tam trudno jest was po głosie rozpoznać po kolei, a tak będzie łatwiej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Wrocław, a wy macie coś wspólnego z... Oni wam zapłacili, żebyście zadzwonili tutaj dzisiaj do nas, czy nie?
5: To my zapłaciliśmy im, żeby do ciebie przyszli, tak szczerze.
0: A, to w ten sposób działało, bardzo dobrze. Ale wy im zapłaciliście tylko po to, żeby móc zadzwonić, kiedy oni przyszli za to, że im zapłaciliście.
5: Wieś na całą Polskę.
4: Pozdrawiamy z Klubu Szalonych.
3: Klub Szalonych.
5: To mamy nadzieję, że jeszcze trochę usłyszymy o Daffodil Pill, bo chłopaki siedzą i mało na razie mówili. To jest...
2: Zbieram energię.
0: Bo ich zagłuszają różni ludzie dzwoniący z Klubu Szalonych. Może to jest pies pogrzebany. Co ty na to?
5: Bardzo możliwe? Dobra, nie puszymy się. Wszystkiego najlepszego dla Kory chcieliśmy życzyć.
0: O, cudownie, bardzo dobrze. Tak, wiecie, że ona by dzisiaj była jubilatką, gdyby żyła jeszcze wśród nas radośnie?
5: Tak, wiemy doskonale. Też dlatego, że dziś urodziny ma Vero, więc wszystkiego najlepszego dla niej. Także takie podwójne urodziny. Ale my już wam nie przeszkadzamy. Trzymajcie się.
0: Stosunkowo udanej nocy wam życzymy tam we Wrocku, oczywiście.
5: Wam również stosunkowo udanej.
0: Pa.
5: Pa.
0: No dobrze.
2: Ale fajnie.
0: Jeszcze ktoś będzie dzwonił. Może zostawimy to na przyszłą godzinę, co?
2: To ja chciałem powiedzieć w takim razie, żeby już Andrzej, Marcin, Szymon, Wojtek, żeby już oni nie dzwonili. Dlaczego? I potem jeszcze Gośka też, żeby nie dzwonił. No i Tomek też nie dzwonił już.
0: Znaczy dzwońcie po 23 na przykład.
2: A, okej. Okay.
0: No. Żeby, wiecie, jakąś różnorodność wprowadzić na antenie, bo tak to zaraz się zorientują, że to jest...
3: Popłacone
0: jest wszystko, żeby się zgadzało tylko i tak dalej. No dobrze. Moi drodzy, tak jak wspominaliśmy przed chwilą nawet z tym Wrocławiem. Tak, no Kora ma dzisiaj swoje urodziny. Kurza Melodia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bez względu na to, gdzie jesteś w zasadzie. Tak bym to ujął. I co? Radości, życia może. Tak, z tego naszego, co nam pozostało bez ciebie, niestety. No jakoś tak. To Olga Aleksandra Sipowicz, znana nam jako Kora, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Jubilatko, specjalnie dla ciebie.

0: Greta Kochorki-Kochowski, ja wiem, dlaczego cię dzisiaj nie ma, bo ty wiesz o tym, że dzisiaj 8 czerwca, ale 1999 roku objawił się 7 album zespołu, który kochasz nad życie, uparcie i skrycie, Red Hot Chili Peppers, Californication. Ja dla państwa i dla ciebie też wybrałem Road Tripping, bo mi się jakoś nasi goście z tym Road Tripping kojarzą, tak? Gitara, ognisko, coś przy okazji się może wydarzyć. Filip, ty tracisz głos jakoś dramatycznie? Co się stało? Opowiedz państwu i mnie, bo mnie to zainteresowało.
1: W związku z tym, że w piątek gramy na Flounder Festival w Gdańsku, postanowiłem sprawdzić, co się stanie, jak postoję bez koszulki na wietrze.
0: Ale gdzie to sprawdzałeś?
1: Pod blokiem.
0: Znaczy we Wrocku, w sensie,
1: tak, we
0: czy
1: Wrocku.
0: Tutaj gdzieś
1: tak.
0: W Warsaw by Night?
1: Nie, we Wrocku.
2: Okay.
1: No to właśnie testujemy jakby moją umiejętność regeneracji. Zobaczymy, czy do piątku właśnie się wyleczę. Zacząłem w tamten piątek, także...
0: Ale czujesz się chory i ten?
1: Nie czuję
0: się. Szukasz pretekstu, żeby odwołać ten koncert?
1: Nie, gramy jazzowy set instrumentalny, jeśli nie będę miał głosu. Albo będziemy growlować tak na zdartym gardle, też to jest opcja.
3: Po Mystiku nawet by wypadało.
0: To jest tak.
1: Dokładnie.
0: Ja też mam trochę inny głos po tym Mystiku. Ciekawe, co się wydarzyło. No, pewnie się darłem jak głupie zwierzę. Dobra, kochani, jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę, bo to już jutro jest w Warsaw by Night, w klubie Stodoła, Tom Morello się objawi. Ja w ogóle nie wiem, z kim on tam będzie grał, czy będzie grał solo, czy nie. On w każdym razie wydał ostatnio płytę z dwoma wokalistami, ale nie o to nam poszło. Bardzo proszę w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl wpisać uwielbiam zakręcić nóżką nawet w stodole. Znaczy tę prośbę kieruję do tych, którzy chcieliby Toma Morello jutro w stodole właśnie, bo to jutro jest, przypominam po raz kolejny. Z osobą towarzyszącą zobaczyć. To tak, to trzeba wpisać, ale bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie, na jakiej firmy gitarze najchętniej gra Tom Morello. Tak, marka mi. No i to nie będzie kryptoreklama, bo przecież piszecie to tylko do mnie, ja tego nie będę ujawniał. Nie będę was pytał o struny i wzmacniacze. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, już trzymam kciuki za to, proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, dołączyć dokładny ten adres mailowy pod spodem, proszę wkleić po prostu, a pod adresem mailowym proszę mi wkleić numer telefonu kontaktowego. Tak, koniecznie podpisujemy się imieniem, nazwiskiem, a wcześniej odpowiadamy na to pytanie, które małpa wymyśliła. Mam nadzieję, że jest w miarę kreatywne. Ciekawe, jak będzie wyglądała kreacja. Dobrze, ale co? Wy jesteście ogórkiem tutaj u nas w Warsaw by Night, czy nie?
3: Tak.
0: Naprawdę on tam stoi gdzieś na dole?
3: Tak, znaczy nie na dole, bo to jest strefa zielona niestety. Ogórek jest zielony, ale aż tyle nie mamy kasy na mandaty za te zielone strefy, więc...
0: A, czyli nie...
3: Stoi poza strefą.
0: I gdzie go porzuciliście?
3: Pod Radiem SK, gdzie byliśmy wcześniej też.
0: Nie wiem, gdzie jest Radio SK. Ale to nie ma znaczenia najmniejszego.
1: Jestem w Warszawie tak dobrze, więc gdzieś stoi i zostawiliśmy ślad z maku po drodze.
3: Tak.
1: Gdzie myślisz po kruszkach?
3: Jak słucham...

0: na jakich grał ów pan, ale było naprawdę niesamowicie. I ten koncert mógłby spokojnie mieć miejsce też na Mistyku, tak jak powiedziałeś.
1: Mógłby, no i spowodował utratę głosu, myślę,
0: tak,
1: też.
0: To prawda.
2: A ty darłeś się z nimi w niebo głosy?
0: Pewnie, że tak.
2: Dobrze, a Belgowie na czym grają?
0: Na gitarze baryton. Oj, to jest w ogóle, chłopaki grają na, jeden z nich ma gitarę barytonową i multum efektów, podłoga po prostu ginęła się pod ich ciężarem, a drugi pan gra na perkusji i ma też syntezator, z tego co patrzyłem, to nawet ustawiony przez samego siebie, to była jakaś symulacja, ale tak. I no, ciężko to zdefiniować, ale muzyka jest świetna, polecamy, na sprawdźcie sobie na YouTubie czy gdziekolwiek, Avalanche Kaito. To była ostatnia transa tego zespołu, bo się rozchodzą, więc... Ale zawsze są nagrania.
2: Rozpadem się zainteresowali Polską. To interesujące, tak, bardzo. Dobrze, kochani, to tak. Ci się nie rozpadają, przynajmniej nic o tym nie słyszałem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cofniemy się do epki z 2021, Howdy EP. Pan Hiob Dylan, to wprowadzenie dla tych, którzy pierwszy raz słuchają Makakofonii Baby Have Fun. To jest nasz, moi drodzy, tradycyjny już przedtulacz. Jaki tul wybrali dla Państwa nasi goście, to wkrótce po tym się okaże. Zapraszam bardzo serdecznie na balkon z lat 90.
0: A jestem w temacie.
3: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: To jest Makakofonia w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Makak-Szarłacki. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
1: Looks fun. Makakofonia. Baby have fun. Oh, in his private parts. Upper private parts. It's very intimate. This is Billy Howardell from Upper Every Circle.

0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliliśmy Państwa tym razem mantrą. To z albumu Lateralus z 2001. Tool przed Państwem. To właśnie tak chłopcy z Wrocka nam zrobili takie mantry. To wytłumaczcie Państwu, jak to się stało, że to właśnie jest Wasz ulubiony Tool. Często korzystacie z takiej maszyny do burzy albo czegoś podobnego?
1: A to ja zaskoczę może słuchaczy, bo dokopałem się do informacji, jak ten utwór został nagrany. I ten utwór to jest po prostu spiczowany w dół, czyli obniżony głos miauczenia kota, wokalisty.
0: Maynard ma kota.
1: Tak, albo miał.
0: Tak, koty niestety umierają. Tak, wiem coś na ten temat. No dobrze. I on to nagrał i potem go obniżył.
1: Tak.
0: No, spryciulka.
1: Spryciula właśnie. Tak się to robi.
0: Wy też męczycie zwierzątka u siebie w domu i tam nagrywacie potem i korzystacie z tego? Czy nie?
1: Dobre pytanie.
2: Kto się przyzna?
1: Ja nie mam zwierząt.
3: No ja mam dwa koty. Jak dobrze zapracują, to coś tam nagrane może być.
0: A kiedy będziesz tam starał się?
3: W najbliższym czasie, jak tylko ostra zaplusują u mnie, bo zawsze jak wracam do domu, to one już na mnie czekają i przygotowują mi dobre wejście. Czekają.
0: Takie ulubione, tak?
3: Tak, takie ulubione. No.
0: Dobrze, słuchajcie, bo my w ogóle od godziny już mniej więcej mieliśmy wam zadać pytanie odnośnie najnowszej płyty Daffodil Pill. I oczywiście ten główny prowadzący idiota z Alzheimerem zapomniał, tak? W związku z powyższym zrobimy to w drugim rozdaniu, w drugiej godzinie. Pytanie konkursowe będzie, nie wiem jakie, bo to panowie mieli wyjaśnić. Ja tylko informuję, że najnowsza ta nagrana w NCPP płyta.
2: Co to znaczy?
0: Jest do zdobycia. Tylko trzeba najpierw tak odpowiedzieć na pytanie, które oni Państwu zadadzą, a przedtem wpisać w temacie maila. To zaraz Wam powiem, tylko najpierw może, bo to mnie jakoś zbija z pantałyku. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Dobry wieczór, Izabela, Warszawa.
0: Dobry wieczór. Jak cudownie, że nie Wrocław.
4: Nie, tak chciałam się trochę wcisnąć. Makaku, bo tak odnośnie 8 czerwca chciałam Ci bardzo podziękować za coś, co miało miejsce 26 lat temu. Dokładnie 8 czerwca miałeś wpływ na to, że przeżyłam pierwszy koncert Korna, który grali w Polsce. Było to w Katowicach. A dzięki Tobie i w tamtejszej, nie pamiętam w jakim radio pracowałeś, ale zgrałam u Ciebie wejściówkę na scenę, tam gdzie byli Ci ludzie. I tak stwierdziłam, że po 26 latach chyba wypada Ci podziękować, więc dziękuję.
0: A tu mam nadzieję była udana ten sztuka.
4: Ja wiem, że już można przeklinać, ale tak, była wykurwista sztuka. Tak, Korn wtedy był zajebisty, więc tak, dali radę, no wtedy jeszcze.
0: A czy po tych 26 latach wybrałabyś się ponownie na Korn?
4: Tak, jak najbardziej.
0: Mimo wszystko?
4: No mimo wszystko, no. Byłam ze 4 razy jeszcze później, więc wydaje mi się, że jeszcze kolejne 4 bym się wybrała, no. Chociaż wiesz, wiek już ten, no. Łupie w kościach te sprawy, no.
0: Uspokój się tam. Byś była na mistyku, byś wiedziała, co to jest łupanie w kościach. I nogi uważące w dupę. To tak, to znam to na... doskonale. Dobrze, cudownie. Jestem wzruszony, chociaż pewnie mało to słychać, ale wiesz, po mistiku mało rzeczy mnie wzrusza.
4: Dziękuję jeszcze raz.
0: Stosunkowo udanej nocy i stosunkowo dzięki. Udanego tygodnia w związku z powyższym.
4: Dzięki wzajemnie. Hej.
0: Pa. Kuźwa się przypomniało biedactwu, no. Dobra, w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl proszę wpisać. Uwielbiam zakręcić nóżką nawet w NCPP. wraz z Daffodil Pill. Tak, proszę odpowiedzieć na pytanie, które za moment Państwu zadadzą nasi goście, albo któryś z nich, tylko nie, może będą się, ułożą to w bardzo ładny, dysynchroniczny jakiś wokal. Zobaczymy, jak to Państwo przedstawią. Jak zadadzą to pytanie, w jakiejkolwiek formie ono by nie było, proszę się podpisywać imieniem oraz nazwiskiem, a pod nim wpisać dokładny adres pocztowy wraz z kodem. Powtórzę raz jeszcze, dokładny adres pocztowy wraz z kodem. A jak brzmi to pytanie?
1: Mieliśmy przygotowane inne pytanie, ale teraz tak pomyślałem, że będzie sprytnie to zmienić i zobaczyć, kto dobrze słucha radia. To może pytanie, nie wiem, panowie, czy mnie się ze mną zgodzicie rozumieć pytanie?
2: Zmieniaj, dobra.
1: Jaki zespół grał w Klubie Szalonych? W sobotę. Czy to jest złe pytanie?
2: Dobre
1: zbyt
2: pytanie.
1: Specyficzne.
0: Można sobie to sprawdzić pewnie gdzieś w annałach klubu, jak pamiętają, jak się klub nazywał, prawda?
1: Ale mówiliśmy przed chwilą o tym koncercie.
0: Oj, tam uspokój się. Nawet nie wiesz, o ilu rzeczach się, tu się mówi w tym programie, a potem i tak wszyscy zapominają. Dobrze, tak, dokładnie. makak@antyradio.pl. Uwielbiam zakręcić nóżką nawet w, tak to ja nie
1: tak, coś. Tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: No tak, proszę bardzo, to już Państwo wiecie. Ale pytanie jest zupełnie inny klub. Dobrze. Ten rzucę w was dzieci lata i to wybaczycie mi wszystko.

0: Chciałem cię zaskoczyć, antyfanie jazzu, że to ponownie nie miało z jazzem nic wspólnego. To było The Grateful Dead z 1975 z albumu Blues for Allah. Tak? Czyli panowie ci wyjaśnili od razu w tytule albumu, że grają bluesa, a nie jazz. Gdybyś jednak zasłabł, to ten pomoc już w drodze, już, bo tak się nazywa ten utwór, bardzo ładnie, bardzo elegancko. Dobrze, a tak pytając, 23 minuty po 23, zdobywając drugą koszulkę lidera podczas dzisiejszego spotkania w Antyradiu, to panowie w najbliższym czasie gdzieś zamierzacie grać jakiś koncert, czy tam już... Zagraliście w NCPP i już. Dziękuję bardzo.
1: I teraz tylko opowiadamy wszystkim o tym.
0: Ale było... że fajnie nagraliśmy. Mamy to na płycie. Chcecie iść zobaczyć nasz koncert, to sobie włączcie płytę.
2: Dokładnie, tak. Mamy przed sobą dwa koncerty, tak naprawdę już niedługo. Oba nad morzem, tak się składa. To będzie Flonder Festival w Gdańsku. Zapraszamy serdecznie, to naprawdę świetny festyn. I to będzie 12, czyli w ten piątek już.
1: Tak, na scenie Belvedere.
2: Dokładnie tak. A potem znowu...
1: O pierwszej w nocy, to jeszcze późnym, dodam. Zamykamy ten dzień, także dla tych zmęczonych albo tych, którzy chcą jeszcze czadować, to tak, my tam będziemy dla nich specjalnie.
2: Którzy chcą machać głową jeszcze w śpiworze. A potem gramy też w Gdańsku 26, i to też jest piątek, o ile się nie mylę, w klubie Doki 4. I wtedy, a w ogóle jeszcze gramy z AC Sitterem i z...
0: No, pozdrowcie Assis Inter ode mnie, tak, bardzo proszę.
2: Dobrze, pozdrowimy.
0: A gdzie wy gracie z Assis Inter?
2: W Doki 4
1: klubie. To jest właśnie 26.
2: Tak.
3: Niedaleko Staczni.
0: A jest jakieś świetne połączenie kolejowe między Wrocławiem a Trójmiastem? Bo tak, ten, że tak wam wyszło?
1: Ogórkowe jest świetne połączenie.
2: Ale Mateusz, ty jechałeś ostatnio.
3: Tak, 4,5 godzinki, elegancko.
2: No, także nieźle.
0: A właśnie chciałem państwu powiedzieć, przepraszam najmocniej, że się wcinam, ale ten u nas Tool się mimo wszystko opóźnił minutę, 12 sekund i kochani, ostatnio jak jechałem ten PKP, to się nigdzie nie spóźniło. Ani w jedną, ani w drugą stronę, więc wiecie, znaczy ja co prawda jechałem tylko z Warsaw by Night do Gdańska i z powrotem, ale było git, tak? Czyli proponuję rozważyć, wtedy odpadnie wam problem z parkowaniem ogórka w miejscach tylko dla czerwonych, a nie zielonych. Chociaż możecie mieć problem z przeniesieniem sprzętu.
2: Na pewno myślę, że współpasażerowie nie będą mieli problemu z trzymaniem piecy na kolanach pieców, piecy.
0: Tak?
1: Nawet pomogą mnie jeść pewnie.
2: Tak, na pewno.
0: Dużo tego macie?
2: Tak.
0: Dobrze, a w tym składzie bez jednego, ale jest z nami myślą i mową był przez moment, bo dzwonił do nas, moi drodzy, przypomnę, w poprzedniej godzinie do nas dzwonił, naprawdę. To wy od dawna w tym składzie, czy tak od przed chwili?
1: Od 6 lat w sumie.
0: No. Czyli pierwsza płyta została zarejestrowana w tym składzie, który tutaj tak, znamy, dokładnie. I tak. Druga popełniona...
1: Nic się nie zmieniło.
2: Tak, plus początku. 370 chyba zarejestrowanych prób, które nie ujrzały nigdy, ale mam nadzieję, że ujrzą kiedyś
0: Ale częściej. Co, wszystkie nagrywacie?
1: Tak. Od pierwszej próby.
0: I co potem z tego? Wyciągacie coś, żeby podkręcić?
2: Tak, dokładnie. Zdarza się, tylko że pierwsze 300 prób było nagrane dyktafonem, więc nie jesteśmy w stanie selekcjonować ścieżek, więc jest super organicznie, jest ultra organiczny.
1: Tak, a poza tym dochodzi do tego kwestia, że mam 370 prób, na co drugie jest utwór, który można by było wyciągnąć, zrealizować. Ale w tym
3: I co drugi trwa 20 minut.
1: I co drugi trwa 20 minut. I tych utworów, które mamy do zrealizowania, już jest na 3 płyty, a wydaliśmy póki co studyjnie jedną, więc...
2: Dokładnie.
1: To trzeba zaufać procesowi, powolutku.
0: A, czyli to się tworzy, to... Rozumiem. No bardzo nie, no okej. Okay. Wszystko dla mnie jasne. Moi drodzy, nie jest jubilatem, ale obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Gościł u nas wielokrotnie, nawet chyba raz zagrał na żywo z kolegami. No, Prócz tego, że grał w zespole Maxi Kellner, to jeszcze Deuter, to jest ten band, który zmienił absolutnie moje życie. Paweł Kellner Rozwadowski obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Pawełku, to specjalnie dla ciebie, bez względu na to, gdzie teraz jesteś, a głupota z dyplomami to dla takiej dziewczyny, którą niestety znam i nie pozdrawiam. To najpierw Paweł dla ciebie, a potem dla tamtej dziewczyny, dobra?

mówię do was ja, Paweł Kelner. Będę czytał z cycka makaka, ale muszę założyć najpierw okulary. Wow. Nad sutkiem makakofonia, pod sutkiem baby have a fun. No, dobre.

0: on roof.
1: To był Frank Zappa, gdyby ktoś nie rozpoznał, z 1975 roku. Dodatkowo One Size Fits All. Bardzo dobre podejście do życia, podoba mi się naprawdę. Wspaniałe, coś pięknego. Dobrze, zanim was o coś kolejnego zapytam, to jeszcze państwu wyjaśnię, że mam podwójne zaproszenia na spotkanie z A Perfect Circle, które się odbędzie 10 w środę. Tak, bieżącego miesiąca. Jeżeli ktoś z państwa ma ochotę zobaczyć ten występ, to bardzo proszę w temacie maila wysyłanego na makachmałpa@antyradio.pl wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet na torwarze. Proszę odpowiedzieć na pytanie, z której płyty, pod jakim tytułem, wydanej w którym roku, dniu oraz miesiącu pochodzi utwór, który tworzy wraz z Janerką taką pełną całość zamykającą makakofonię po naszym idolu, w sensie po moim idolu, ale niektórych też waszym idolu. To po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, jak ktoś zrozumiał pytanie idioty, to bardzo proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pod nim proszę wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. Wy długo gracie próby, przygotowując się do koncertów poszczególnych, czy to wszystko leci z... po prostu wysiadają z ogórka, rozstawiają tylko sprzęt i lecą z flagą na kasku po złoto?
2: Jadą.
3: Coś w tym stylu, tak.
1: Tak? Czyli bez ograniczeń żadnych?
3: Tak, my jakby nasze próby to jest... Jeśli gramy jakiś koncert, to robimy sobie zazwyczaj próbę jedną, żeby sobie przegrać, przypomnieć materiał, a poza tym to improwizacja to jest jakby główne nasze zajęcie i główny fan, i po to się spotykamy na próbach i dlatego tak powoli wydajemy płyty, bo za dużo frajdy nam sprawia
2: granie muzyki, a
3: no. Chociaż gramy dwie próby w tygodniu.
2: Dokładnie.
3: Od 5 lat.
1: No tak, jak państwo chcecie to poczuć, proszę bardzo, specjalnie od nas, dla was.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard z 2017 roku, drogie dzieci, w utworze Inner Soul. Ale my porozmawiamy teraz może o tym, jak nagrywa się, czekajcie, co wyś tam chcieliście nagrywać ostatnio, blaszki, które, zapomniałem.
1: O tamburynie rozmawialiśmy.
2: Tamburyn, dzwoneczki.
1: Jak nagrać tamburyn, dzwoneczki.
0: Dzwoneczki, tak, dzwoneczki.
1: Szczące rzeczy, które w mikrofonie brzmią jeszcze bardziej szczęście.
2: Janczary.
1: Janczary, o.
0: No i co? Jest jakiś pomysł na to, czy nie?
1: No, ja jak to robiłem 10 lat temu, to jedyną opcją, która działała, było, żeby z końca pokoju to nagrywać, żeby aż tak nie szeleściło. Na pewno istnieje na to lepsze rozwiązanie.
3: Tak, na pewno bardzo dobry mikrofon jest dobrym rozwiązaniem, ale na pewno są też patenty, tak jak wielu twórców czy producentów home recordingu, na pewno ma na to dobre patenty. Natomiast tak, jak ja próbowałem nagrać coś takiego, to jest zawsze płasko.
2: Pod kołdrą.
0: Dobrze, opowiedzcie państwo o Hyperionie, bardzo proszę.
3: O, proszę. To jest utwór zainspirowany książką Dana Simmonsa, która otworzyła mi oczy na powiedzmy science fiction, bo gdzieś tam zawsze w fantastyce siedziałem bardziej. Natomiast Hyperion, kiedy udało mi się przeczytać tą książkę, to byłem absolutnie zafascynowany i pierwszą, i drugą częścią. I przez to też trochę poezją Keatsa. I stąd lekka inspiracja właśnie do tekstu piosenki, gdzie pierwszy wers to jest też wzięty z poezji Keatsa. Ale dalej oczywiście odpływamy gdzieś tam w inne rejony i w inny już klimat, czy znaczenie, czy cokolwiek takiego, co słuchacz sobie wybierze. Ale tak, to jest utwór, ja powiedziałbym, że to jest, jeśli chodzi o tekst, to inspiracja właśnie Hyperionem Dana Simmonsa książką, a jeśli chodzi o brzmienie, to Gizzardami Infest the Rat's Nest. Oczywiście to nie jest thrash metal, natomiast gdzieś tam u mnie to przynajmniej była inspiracja, jak pierwszy raz mocniej ten przester przycisnąłem.
0: To proszę bardzo, King Gizzard and Lizard Wizard, moi drodzy, jak by zagrali na żywca w Et

0: 8 czerwca 1992 roku objawił się czwarty album zespołu Faith No More, Angel Dust. Potem ja ich spotkałem rok później, to było w Zabrzu. Tam zagrali pierwszy koncert w Polsce na żywca. Tak, i pan, który grał na gitarze, kuzo, melodia. To była historia. No dobrze, panowie Filip, Dawid, Mateusz byli naszymi gośćmi. Adaś telefonicznie ze Światów, ale też pozdrawiamy bardzo serdecznie. O nikim nie zapomniałem?
1: Nie.
0: Cudownie. Witam państwa bardzo serdecznie w Makakofonii po godzinach, bo rozpoczęliśmy z tym Faith No More 8, ale zakończyliśmy 9 czerwca. Takie sprytne chłopaki jesteśmy. No dobrze. Makakofonia, baby, have fun po godzinach. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: No i tym razem się nie przyczyniłem do 0000.
0: W żadnym wypadku, wiedziałem od początku, że to będzie przewalone. Ucałuj Charlie'ego i utul ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Za chwilę utulimy, już idziemy do domu.
0: Gniezno na linii, moi drodzy. I tam nie drzyj się w okolicach, wiesz, przejeżdżających.
2: Gnie się tam, wali mnie ten niebieski...
0: Kolor?
2: Tak.
0: A ile im ostatnio zapłaciłeś, przepraszam, przypomnij wszystkim?
2: No właśnie, to nic, nie.
0: Nic nie zapłaciłeś? A nie, to drzyj się do woli, oczywiście.
2: No, dresie, oni nie są w stanie wyciągnąć złotówki żadnej.
0: To ty jesteś bezkasowy po prostu.
2: Nie, no aż tak nie jest, ale no, mam, że tak powiem, pierwszeństwo z pewnymi rzeczami, które trzeba spłacić. Także państwo może się... no wiesz... Czy nie wiem, w sumie noc jest, to mogę powiedzieć, że się pieprzyć. No, znaczy generalnie...
0: Przykładny obywatel, proszę państwa.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie. Znaczy generalnie, no powiem tak, no ja się nie proszę o ten mandat, nic nie zrobiłem i jeżeli jakiś idiota wymyśla, że coś zrobiłem, to jego problem. Niech płaci te mandaty, jak ma ochotę, no. No w końcu trzeba jakoś się wyrażać, tak? No ja się znalazłem... takie, a nie inne to okoliczności, że się wyrażam. Wiesz, jakiś idol trzeba coś robić, nie? W życiu. A nic się nie zrobiło ciekawego, chociaż się drzew po nocy. Spacerem z moim brytanem obronnym. No, i szukając tych wszystkich, że tak powiem, ciekawych historii, które można obserwować nocą jedynie. No i tam, no nie będę się rozwijał, bo to są takie historie, które nie są ciekawe. No tak, no ludzie chodzą i zarabiają, wiesz, no zbierają jakieś butelki, nie, jakieś takie rzeczy, bo gdzie nie mogą, bo są szykanowani, wiesz. Przynajmniej kilku takich ludzi spotykam na takich stałych trasach i wiesz, no tak się zastanawiam, że nie mam jeszcze tak źle. No zawsze mogę kiedyś spaść tak na ten spód spodów.
0: Ale nie rozpatruj tego w tych kategoriach. Może oni po prostu dorabiają do życia. Wiesz, to jest...
2: Nie, wiesz co, widzę jak oni wyglądają. To są ludzie, którzy niestety nie mają...
0: Nie oceniaj książki po okładce.
2: Nie, no ja czasami zamieniam z nimi kilka zdań, więc jakby mam podstawy do oceniania nie tylko po okładce, także spokojnie. Tutaj nie ma czegoś takiego, że się gapię na kogoś, ale wygląda jak małpa. Nie. Ja po prostu, wiesz, no, chodzę sobie i czasami się tam coś mnie spytają, ja się ich spytam, no i tam jakieś opinie się, że powiem, wykreują, nie? Ale to nie chodzi o to, że są ludzie przegrani ogólnie, tak? No ja też tam gdzieś tam nie mam jakichś specjalnych wyników, nie? Ale no oni mają na pewno gorzej, nie? Oni mają na pewno gorzej i...
0: Na pewno to umarł Kopernik. Kopernik była kobietą.
2: Dobra, bo to miało być zbyt poważne, więc nie będziemy drążyć tym.
0: Dobrze, to ten.
2: Ale bardzo ładnie, bo chciałem powiedzieć kolegom, że są bardzo pozytywnie nastawieni do życia. Uśmiechnąłem się dzisiaj wiele razy podczas audycji, bo koledzy...
0: Dafodil taką... Piltok na ciebie wpłynęło? Że tak, się uśmiechnąłeś?
2: Tak, oni po prostu...
0: Kuś wam...
2: No, oni mają taką fajną energię, nie? Tak śmieją się, tak zasadniczo może ja jestem głupi, bo nie rozumiem z czego, ale śmieją się, a to jest fajne, zaraźliwe. Śmiech jest zaraźliwy i bardzo ładnie. Panowie, dziękuję, bo zrobiliście mi tą noc i zanim pójdę spać, będę uśmiechnięty.
1: Wspaniale.
2: Spoko.
1: Dzięki wielkie.
2: Nie, no spoko, no spoko, naprawdę. Muzyki nie za bardzo znam, to co słyszałem, tutaj jest spoko, ale no tam gdzieś się przyjrzę, na pewno.
0: No to ten, stosunkowo udanej nocy i utul piwiesko ode mnie tradycyjnie, bardzo
2: tak
0: proszę.
2: Tak jest, ale nie robimy par dzisiaj, co? No mają mi się normalnie na razie, coś pod, no, no takie wiesz.
0: Trzymaj się.
2: No tak, trzymaj się gościu.
0: No,
2: na razie. Cześć.
0: No dobrze, to zanim się rozstaniemy, mam dla panów i dla państwa prośbę, abyście byli tak mieli i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Pieśń ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Śpiewamy to jednak na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne?
1: Jasne.
0: No dobrze, ponieważ nie ma z nami Adasia, to może... tak, może... Może Dawid? Albo nie, może, może Mateusz, bo to też sekcja rytmiczna.
3: To ja mogę dawać się rytm, tak?
0: Tak, to odliczę jakoś sprytnie do trzech, bardzo cię proszę, a potem my polecimy z fragą na kasku.
3: Okej. Trzy, jeden, dwa.
4: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Słaby ten głos w tym narodzie, ale nic, to bardzo dziękuję. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego tygodnia. Przypomnę, że usłyszymy się dopiero w przyszły poniedziałek. To było Makakofonia. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki.